0: rzadko to wraca dziś.
1: Schować się nie ma gdzie, powrotnych nie ma dróg. Na granatowym tle zastępy czarnych chmur.
0: Za chwilę stanie się to, co się musi stać. Byliśmy innym kimś, udawaliśmy nas.
1: Złowroga cisza, szum, nie da się uciec stąd. Stalowe dachy chmur nad naszym światem mkną.

0: Pałacu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się wieczór uwielbienia. Spotkanie wpisze się w trwający tydzień maryjny. Przyjść może każdy.
1: Koncert ten poprowadzi Schola III LO i przyjaciele. Motywem takim przewodnim tego koncertu, tego wieczoru uwielbieniowego będą słowa Pieśni nad Pieśniami, aby właśnie poprzez te teksty, które zawarte są w tej księdze Pisma Świętego, jakoś też zobaczyć, jaką wielką miłością Bóg otacza człowieka i aby też zwrócić uwagę, że tak w sercu każdego z nas największym, takim najgłębszym pragnieniem to jest pragnienie miłości i bliskości z Bogiem, z drugim człowiekiem. Ufam, że ten wieczór pozwoli nam doświadczyć otwarcia na Bożą miłość i Boże miłosierdzie.
0: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Koncert uwielbienia odbędzie się w piątek około 19.15 na Placu Katedralnym. W niedzielę odbędą się uroczystości odpustowe w kościele na Strzygańcu w Brzeznej. I to miejsce, w którym szczególnie czci się Chrystusa Frasobliwego. W sumie odpustowej o godzinie 11.00 będzie przewodniczyć ksiądz Robert Dytko, proboszcz parafii w Zagórzanach. W niedzielę będzie także msza o 7.00, ponadto w poniedziałek o 19.00. A już w czwartek mszą świętą o 19.00 rozpocznie się triduum przed odpustem. W piątek o 17.30 odbędzie się droga krzyżowa z kościoła parafialnego w Brzeznej na Strzyganiec, a po niej msza. Ponadto w sobotę o 19.00 będzie msza święta z homilią. Pójdą na piechotę do Odporyszowa, by modlić się o trzeźwość. W niedzielę wczesnym rankiem z kościoła księży misjonarzy w Tarnowie wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. Trwa tam wielki odpust, a niedziela będzie dniem modlitwy o trzeźwość i wolność od zniewoleń. Pielgrzymi z Tarnowa wyruszą w niedzielę o 5 rano spod kościoła świętej rodziny.
2: W ubiegłym roku było około 100 osób. To jest wielki dar, właśnie to pielgrzymowanie, ta modlitwa. I mówiąc szczerze, też jest taka też radosna nowina, dlatego że bodajże wczoraj czytałem o tym, że Polacy mniej piją. To też jest dobry znak i ufam, że to jest też między innymi właśnie owoc tej pielgrzymki, że to nie tylko kwestia trzeźwości czy stylu życia, ale również pomoc tym, którzy pomóc sobie sami nie potrafią.
0: Mówił ksiądz Jacek Wachowiak, proboszcz parafii w Odporyszowie i kustosz sanktuarium. W niedzielę o 11.00 w Odporyszowie będzie msza święta z udziałem pielgrzymów z Tarnowa i Powiśla Dąbrowskiego. To będą dni wyjątkowej uczty dla melomanów. W Nowym Sączu od 14 do 18 września odbędą się pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej. Kilkadziesiąt osób z różnych stron Polski prezentować będzie swoje wykonania. To zarówno pasjonaci, jak i słuchacze ośrodków diecezjalnych, ale także absolwenci wyższych uczelni. Wydarzenie adresowane jest m.in. do tych, którzy chcą uczyć się improwizacji organowej, a ta w Polsce dopiero się rozwija. Jak mówi Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu, jest także inna motywacja.
3: Też ta chęć tego, żeby w Nowym Sączu stworzyć taką stolicę improwizacji muzyki organowej, improwizacji organowej, z racji tego, że mamy czym się poszczycić tymi instrumentami, które mamy i w Małopolskim Centrum Kultury Sokół i w Kościele Świętego Kazimierza i teraz w Kościele Świętego Ducha, aktualnie organy po remoncie niedawno. Także inne instrumenty oczywiście w okolicy Sądecczyzny, ale w tym czasie będą te konkretne trzy miejsca, czy świątynie muzyki, jeśli tak mogę powiedzieć, wykorzystane.
0: W poniedziałek będzie można oglądać stare filmy, do których wykonane będą improwizacje. Wszystko odbywać będzie się w sali kinowej organizatora, którym jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Pomimo tego, że zapisy już zakończono, to na pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej mogą jeszcze wyjątkowo zgłaszać się osoby chętne z diecezji tarnowskiej. Szczegóły znaleźć można na stronie Małopolskiego Ośrodka Kultury Sokół w Nowym Sączu.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować, podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Niska samoocena. Wczoraj wieczorem miałem zajęcia ze słuchaczami szkoły biblijnej. Otrzymali zadanie. Mieli przyjrzeć się życiu kogoś, kto ma ewidentne problemy, a następnie omówić je ze mną. Co się okazało? W każdej z tych opowieści dotyczących różnych osób powtarzał się jeden element. Każda z nich borykała się z poczuciem braku własnej wartości. Każda, bez wyjątku. Może nie powinienem być tym zaskoczony, ale byłem. Żyjemy w społeczeństwie, które za pośrednictwem wszechobecnej reklamy wychowane jest w przekonaniu, że stanowimy centrum wszechświata i wszystko kręci się wokół nas. Jeśli to prawda, to skąd bierze się to wszechobecne poczucie bezwartościowości? Czy wiesz, co jest prawdziwą miarą naszej wartości? Krzyż. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto ile w oczach Boga warte jest istnienie każdego z nas.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Mikołaja z Tolentino, kapłana. Urodzony w Sant'Angelo we Włoszech w roku 1245, święty Mikołaj od najwcześniejszego dzieciństwa odznaczał się niewinnością i wieloma innymi cnotami. Jako student wyróżniał się także spośród otoczenia i to spowodowało, że powołano go do kanonii przy kościele naszego Zbawcy. Możliwość stałej służby Bożej sprawiła mu wielką radość. Wkrótce potem, wysłuchawszy kazania pewnego augustianina na temat próżności świata, poczuł powołanie zakonne. Wstąpił więc do klasztoru augustianów w Tolentino, małym mieście w państwie papieskim. Odtąd był nazwany Mikołajem z Tolentino. Złożywszy śluby zakonne przed ukończeniem 18 roku życia, poświęcił się całkowicie Bogu. Zadziwiająca była jego pokora i łagodność. Na polecenie przełożonych przebywał kolejno w kilku klasztorach swego zakonu. W jednym z nich otrzymał święcenia kapłańskie. Ostatnie 30 lat życia spędził w Tolentino. Jego gorliwość w pracy duszpasterskiej przyniosła mu znakomite owoce. Bóg pobłogosławił go wieloma łaskami. Obdarzył zdolnościami kontemplacji, choć nie oszczędził cierpień i chorób. Święty Mikołaj zmarł 10 września 1305 roku. Jest patronem marynarzy.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 10 dzień września, czwartek 23 tygodnia zwykłego. Wspominamy zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1994 roku zmarł ksiądz Stanisław Kosydar. W 1999 ksiądz Janusz Dylowicz, a w 2013 do domu ojca odszedł ksiądz Franciszek Gąsiorek. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Pochmurne, deszczowe o poranku, deszcz w godzinach tych przedpołudniowych będzie nam dziś towarzyszył, tak więc no czwartek mało, pogoda będzie nam tutaj sprzyjać, typowo pogoda letnia, chociaż w kalendarzu ma lato, ale już odczuwamy cały czas jesień, maksymalnie dziś to 20 stopni, o poranku mamy 15 i w ciągu dnia to przewaga chmur, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka, orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Czwartek w kalendarzu to 10 dzień września. 25 minut nam zostało do godziny 7. Polski czwartek na antenie Radia RDN Małopolska, czyli gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. I zaczynamy od grupy Phil Lanbery. Gotowi na wszystko, a przede wszystkim gotowi na dzisiejszy dzień? No właśnie, takie pytanie też zadaję naszym zmotoryzowanym. Czy już przygotowani do tego, żeby ruszyć w trasę? To za chwilę będziemy sprawdzać, jak ta droga wygląda.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

13 minut nam zostało do godziny 7. Czas wyjechać i sprawdzić sytuację na naszych ulicach. Pochmurno, deszczowo, lekki deszcz, mokre ulice. Kierowcy, uważajcie, ślisko na naszych drogach, ostrożnie, powoli. A szczególnie uważajcie, przejeżdżając przez odcinki leśne, na tą zwierzynę leśną. I z samego rana, dokładnie, dosłownie parę minut temu w Machowej, potrącenie łosia. Niestety zwierzę nie przeżyło, kierującej nic się nie stało. Tak więc przypominam jeszcze raz, przejeżdżając przez odcinki leśne, uważajcie, bądźcie ostrożni, noga z gazu, zwolnijmy. No i też przypominam, cały czas bezpieczna droga do szkoły. Wrzesień nam się rozpoczął, czyli my uczniowie wróciliśmy do szkół. Tutaj też apeluję o to, żeby pamiętać o tym i zwalniać przed szkołą, nie tylko tutaj we wrześniu, ale przez cały rok szkolny. Na ulicy jak teraz wyglądają? No to sprawdźmy. No, oprócz tego, że skąpanym deszczem, mokre ulice, no to tych samochodów nam przybywa. Szarówka taka, no i przypominam, no właśnie, drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie, nie automatyczne światła, nie czekamy, aż tutaj komputer sam przełączy te światła, ale włączmy sami te światła mijania. Bądźmy widoczni, nie jeździmy na tych światłach dziennych przy takiej widoczności, jeszcze jak deszcz pada. Szczególnie my pamiętajmy o tym, że te światła mijania z przodu i z tyłu nam świecą, a te światła do jazdy dziennej, no to z tyłu ten pojazd nie jest już oświetlony, tylko z przodu. I czasami te światła to są naprawdę ledwo widoczne. Ulica Tarnowa, wzmożony ruch, bez postojów na razie. Dąbrowskiego, Konarskiego, tych samochodów już mamy tam coraz więcej. Tuchowska ma również podobna sytuacja, Beklikowska. Jeszcze płynnie tutaj i rondo elektryczne Wyszyńskiego, i rondo Słowackiego, Szkotnik, ale po siódmej to już, znając życie tych samochodów, tam będzie sporo i będziemy się zatrzymywać. Najwięcej samochodów to teraz na Alejach Kwiatkowskiego i od strony Witosa, i od strony Mościckiego, praktycznie na całym odcinku jeden samochód za drugim. Z Bylitowska płynnie, nie zatrzymujemy się. No i zobaczmy sobie jeszcze Koszycka, tutaj Czerwona Krakowska, to skrzyżowanie z każdej strony, my dojeżdżamy. Tam krótki postój, tylko przy zmianie świateł, tak więc nie jest źle, ale pamiętajcie, że na Koszyckiej to te zapasy czasowe, ja zawsze o tym mówię i przypominam, czasami to nawet 10 minut, 15 nam zejdzie, zanim dojdziemy do tego skrzyżowania, tak dużo tych samochodów tam w jednej chwili nagle nam się nagromadzi, dlatego bądźcie tutaj czujni, powoli. No i odstępy pomiędzy pojazdami, też o tym nie zapominajcie, nie jedziemy na zderzak. A ta jazda na zderzak to często przyczyna właśnie kolizji. Zagapimy się, ktoś nagle przed nami zahamuje, a my, no właśnie, nie zdążymy już zareagować. 9 minut do 7, polski czwartek. Sylwia Grzeszczak teraz.

A czekaj, no nie, no nie czekamy. 4 minuty nam zostało do godziny 7. Już za chwilę wiadomości na antenie Radia Nerden Małopolska. A propos tego czekania, to przypominam, ci, którzy wybierają się już samochodem do pracy, to też nie ma co czekać, moi kochani. Lepiej zawsze wcześniej wyjechać, w pracy sobie spokojnie już usiądziemy. Kawkę możemy sobie zrobić, na spokojnie tą kawkę wypić i zabieramy się do pracy, a nie wszystko na szybko, na ostatnią chwilę. 4 minuty nam zostało do godziny 7, tak więc o 7 wiadomości, po wiadomościach prognoza pogody, ale przypominam, ci, którzy teraz z domu wychodzą, parasol musimy mieć przy sobie. I nie tylko przy sobie mamy ten parasol, ale ten parasol otwieramy i w rączce musimy go trzymać. I okazuje się, że w tych godzinach porannych cały czas nam będzie towarzyszył. Do której godziny? No powiem tak... No przynajmniej do dziewiątej, no ale mam nadzieję, że może wcześniej, że zaraz po 7 ten parasol będziemy mogli złożyć, ale to dopiero po wiadomościach ten temat. Na razie, czy ten pan, czy i pani Ania Wyszkoni, czyli Polski Czwartek, przypominam, dziś gramy wyłącznie po polsku, a za chwilę wspomniane wiadomości.

0: przed ołtarzem.
1: Reklama.
2: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie między innymi koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie.
3: Ruszyły pierwsze prace przy budowie obwodnicy Łącka. Jesienią mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami. Politycy się spierają, a kierowcy narzekają.

0: Czekają na wysokie ceny paliw, o tym już za chwilę. Osoby, które podjęły się roli rodziny zastępczej, namawiają do tego innych.
1: Będą chwile zmęczenia i łez, ale radość z uratowania choćby jednego dziecka i wyleczenia jego poranionego serca przewyższa wszelkie koszty.
0: Jest siódma, Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie obwodnicy Łącka od strony Maszkowic. Ściągana jest już pierwsza warstwa ziemi, a od strony Czernica wycięte zostały pierwsze drzewa i krzewy. Jesienią mają pojawić się pierwsze utrudnienia związane z budową, ale nie będą one dotyczyć dróg, a ścieżek rowerowych. Niektóre z nich mogą być zamknięte. Nie będzie to dotyczyć trasy Velodunajec, mówi wójt gminy Łącko Jan Dziedzina.
2: Mamy nasze lokalne te ścieżki pieszo-rowerowe biegnące od rynku w Łącku do naszej strefy rekreacji nad Dunajcem i tam czasowe wyłączenie jest związane z tym, że nad tymi ścieżkami będzie budowana estakada, bo tak by trzeba było to nazwać, bo tam będzie bezkolizyjny przebieg. Ścieżki nasze lokalne istniejące będą dołem i one zostaną, a górą będzie prowadziła obwodnica wybudowana w nasypach i na obiektach inżynieryjnych mostowych i to będzie wyłączenie krótkie, czasowe.
0: Władze samorządowe deklarują, że za kilka tygodni od strony wschodniej powinien być już widoczny pierwszy zarys przyszłej obwodnicy. Droga ma być gotowa w 2029 roku. Politycy się spierają, a kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Opozycja apeluje do rządu o reakcję. Politycy rządu odpowiadają, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu w Zatoce Perskiej. Tymczasem kierowcy zmuszeni są do płacenia coraz więcej za benzynę.
3: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
4: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
5: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
0: Cena benzyny na wielu stacjach zbliża się do 8 zł za litr.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dzieci wciąż czekają na rodziny zastępcze. Otwórzcie swoje serca i domy, zachęca pani Bożena. Mając 5 swoich dzieci, została zawodową rodziną zastępczą, przyjmując pod swój dach 4 kolejnych dzieci. Nie lękajcie się być rodzicami zastępczymi, zachęca Bożena Grzyb z Chojnika.
1: Nie lękajcie się, zróbcie ten pierwszy krok, bo na tej drodze czeka na was najpiękniejsza przygoda waszego życia. Oczywiście będą momenty trudne, będą chwile zmęczenia i łez, ale radość z uratowania choćby jednego dziecka i wyleczenia jego poranionego serca przewyższa wszelkie koszty. Otwierając dom dla dziecka, nie tylko dajesz mu nową przyszłość, ale sam stajesz się człowiekiem głębszym i niesamowicie bogatym duchowo. Otwórzcie swoje serca i domy, bo w Małopolsce wciąż czekają dzieci, dla których wasza miłość może stać się jedynym i najwspanialszym ratunkiem.
0: Będzie to temat kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Można będzie jej posłuchać dzisiaj o 13:15. Termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni. W większości kraju będzie pochmurno. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha mówi, że miejscami mogą pojawić się opady deszczu.
7: Głównie na wschodzie i północy występować będą słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany i porywisty i będzie wiał z kierunków zachodnich, a nad morzem porywy wiatru mogą sięgać do 60 km/h.
0: Więcej o pogodzie już za chwilę. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i deszczowo i ten deszcz będzie nam się utrzymywał w tych godzinach porannych. Synoptycy zapowiadają, że do godziny 8-9 jeszcze będzie nam tutaj ten deszcz w regionie padał. Później chmury będą rządzić i już tak przez cały dzisiejszy dzień niebo zakryte całym chmurami. Temperatura w ciągu dnia to już nie ma tych upałów co wczoraj. Dziś maksymalnie 20 stopni, mamy teraz 15.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tych temperaturach. Okazuje się, że jutro temperatura w ciągu dnia 14 stopni. Ja mam nadzieję, że to po prostu jest pomyłka i nie będzie 14, ale też w okolicach 20 stopni. No i też chmury i deszcz zapowiadają nam synoptycy na piątek. Sobota 18 stopni i trochę słońca, trochę chmur, czyli będziemy mieli przejaśnienia w sobotę i również w niedzielę. Częściowe zachmurzenie i temperatura podskoczy w niedzielę do 22 stopni. Noce, no już chłodne. No 8-7 stopni, taka temperatura w nocy, no i takie temperatury, nocne temperatury już nam się będą cały czas utrzymywać, a w ciągu dnia, no to przyszły tydzień też nie będzie nas za bardzo rozpieszczał, tak więc wygląda na to, że chyba ta typowa pogoda letnia nam się już skończyła, jesień troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj by przyszła, a przypominam, jesień dopiero 23 września za 13 dni, ale w pogodzie to dziś prawdziwa taka jesienna aura. 6,5 minuty po 7, polski czwartek, teraz Anna Iwanek, no za chwilę Sebastian i Cree.

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
5: Bo my bardzo.
4: Audycja Cztery Pory Gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
6: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
3: To była autopromocja.

0: Lindner, Wierzecieślik strzela, gol! 1-0 dla Bosni!
1: Idzie teraz lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Siódma bramka króla strzelców. Lato do tyłu, do zagrania, gol! Zbigniew Boniek, proszę Państwa!
2: Zagranie do Kuby Błaszczykowskiego, pole karne, są Polacy!
1: Wspaniała sytuacja! Pusta bramka, gol! Zejna! Gol! Zejna, cudowny strzał! Gol!
3: Cudowna bramka i gol. No właśnie, takie emocje piłkarskie, sportowe emocje nam towarzyszyły, towarzyszą i będą towarzyszyły. A szczególnie dziś nam towarzyszą takie emocje sportowe. 10 dzień września. W kalendarzu Dzień Piłkarza. A przecież wiemy, że praktycznie 100% Polaków to albo piłkarz, albo trener, piłkarz. No i ten 10 dzień września, rocznica złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski z 1972. Finał Monachium. Polska 2-1 Węgry. Oba gole strzelił Kazimierz Dejna. Pierwszy gol to była 47 minuta, później 68 minuta, a Dejna zdobył 9 bramek w turnieju olimpijskim i tytuł najlepszego strzelca. No, oczywiście ciemny trener to Kazimierz Górski, kapitanem był Włodzimierz Lubański, a to złoto z 1972 zapoczątkowało najlepszy okres polskiej piłki nożnej, bo później brąz mistrzostw świata i to był rok 1974 i srebro igrzyska olimpijskie 1976. 10 dzień września, dzień piłkarza, no i rocznica złotego medalu olimpijskiego, przypominamy, Polski 1972 do 42 minuty. Węgrzy prowadzili 1-0, a później się zaczęło, czyli 47 minuta, 68 minuta i tak poszło 2-1, tak więc pozdrawiamy wszystkich piłkarzy, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy kochają piłkę nożną, czyli wszystkich naszych radiosłuchaczy, a przypomnę, że ten finał w Monachium, olimpijski turniej piłkarski 1972 trwał od 27 sierpnia do roku i objął 16 reprezentacji narodowych. W finale zmierzyliśmy się tutaj z Węgrami, drużyną, która sięgała po złoto olimpijskie na dwóch poprzednich turniejach, tak więc poprzeczka była naprawdę wysoko podniesiona. Komentator Jan Ciszewski po ostatnim gwizdku tak powiedział: koniec, proszę Państwa, koniec meczu. 20 lat czekałem na taki moment, ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Kazimierz Dejna i drużyna Górskiego. Przepiękny mecz. To był rok 1972, a my na chwilę przeskoczmy do roku 1974. I przypomnę tutaj brąz mistrzostw świata. A dlaczego przeskakujemy do 1974? Też orłem Górskiego, mistrzostwa świata. A ty się, bracie, nie denerwuj, czyli mnie kto inny, jak Andrzej Dąbrowski. Tak właśnie wtedy śpiewał i tak zachęcał wszystkich kibiców.

Tak, to się bracie nie denerwuj. Łatwo się mówi, bracie się nie denerwuj, szczególnie jak gram nasza reprezentacja. Teraz to dopiero się denerwujemy. Wówczas no to może faktycznie nie denerwowaliśmy się przy takim składzie. To Mistrzostwo Świata 1974 rok, Andrzej Dąbrowski. Jeszcze w ciągu naszego dzisiejszego spotkania my przejdziemy do Mundialu 1982 i Hiszpania, Bogdan Łazuka i tajemnica Mundialu, ale przypominam dzisiaj Dzień Piłkarza. No i wspominamy szczególnie tą uroczystą złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski. 1972 rok, Polska-Węgry 2-1. Polacy przywitali, kibice polscy przywitali naszą złotą reprezentację wracającą z Igrzysk Olimpijskich takim hasłem: Polak-Węgier, dwa bratanki, ale my strzelamy do bramki. Tak więc to, moi kochani, no takie hasło bardzo popularne, Polak-Węgier, dwa bratanki, ale przerobione, że my strzelamy bramki. No i a propos właśnie jeszcze drużyny naszej z tego okresu, z 1972, no to takie nazwiska, troszeczkę już zapomniane, ale są tacy, którzy o północy wywołani, to byliby w stanie wymienić całą jedenastkę. To tylko przypomnę, to ten skład taki piękny skład, złoty skład. Robert Gadocha, Włodzimierz Lumański, Zygfryd Szołtysik, Zygmunt Maszczyk, Kazimierz Dejna, Jerzy Kraska, Zygmunt Anczok, Lesław Ćmikiewicz, Jerzy Gorgoń, Zbigniew Gut i w bramce Hubert Kostka, niezrównany. Tak więc to taka nasza złota jedenastka, przypominam, tego wyjątkowego spotkania i Dzień Piłkarza, nasza olimpijska drużyna, zdobywcy złotego medalu. No to jeszcze raz pozdrawiam wszystkich piłkarzy, szczególnie tych, którzy już samego rana trenują i ćwiczą, a sport jeszcze na antenie Radia RDM Małopolska nieraz wróci, między innymi po godzinie 8.30 wiadomości sportowe na naszej antenie, tak więc słuchajcie nas uważnie, a teraz 23 minuty po 7.00 sport zostawiamy i przechodzimy do formacji nieżywych schabów.

0: Na...
1: Reklama.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Deszczowe chmury cały czas przetaczają się przez Małopolskę z południowego zachodu na północny wschód. Tak więc przypominam, w tych godzinach porannych parasol proszę mieć przy sobie, zabrać z domu, jeżeli wybieracie się teraz na zewnątrz. Lekkie opady deszczu, szczególnie w tych godzinach porannych, po południu. No chciałbym powiedzieć, że przyjaśnienie, ale nie, te chmury cały dzień dziś będą nam dominować. Maksymalnie w ciągu dnia to 21 stopni, teraz mamy 15.
4: Pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.

Gnajmy wieczór. Powiem, że nie jest to zły pomysł, żeby ten wiatr gnał nie tylko po lasach, po polach. W ogóle przegnał te chmury, ciężkie chmury deszczowe. No, przyznam się szczerze, że chciałoby się, żeby mocniej zawiało i tutaj niebo zrobiło nam się błękitne, ale wygląda na to, że co innego rzeczywistość, a co innego nasze życzenia. Drogi, kwadrans przed godziną 8, pochmurno-deszczowo, przypominam, drodzy kierowcy, ostrożnie, powoli, noga z gazu, pamiętajcie o odstępach między pojazdami, a tak przy okazji właśnie tej pogody, no to już trzeba takie kluczowe kroki przed jesienią już podjąć, czyli te wycieraczki, szyby, no, o tych piórach wycieraczek to chyba już nie muszę nikomu przypominać, ale moi drodzy zmotoryzowani, warto przemyć szybę od wewnątrz. Pytanie, kiedy to robiliście ostatni raz? Bo to zazwyczaj ten samochody myjemy z zewnątrz, a wewnątrz, no właśnie, te szyby, jak często przecieramy? Po co? Otóż warto umyć szyby od wewnątrz, aby ograniczyć ich parowanie. Dlatego tutaj to jest bardzo ważne, bo często wsiadamy do tego samochodu, deszcz pada, robi się nagle ciepło, różnica temperatur i nic nie widzimy i przecieramy te szyby. Dlatego to jest bardzo ważne. No i oczywiście tutaj akumulator, przetestować stan tego naszego akumulatora, ponieważ te poranne chłody szybko obnażą jego słabość, a noce 8-9 stopni tylko teraz. Takie temperatury nam się szykują, dlatego warto przemyśleć. No i przy okazji, no już sprawdzić te opony zimowe, które tam gdzieś sobie czekają w pomieszczeniu. Czy, no właśnie, czy stan tego bieżnika, dokładnie głębokość tego bieżnika, czy ono jest odpowiednie. Warto skontrolować tak, żeby później się nie okazało, że nagle przekładamy i co? I nie ma tego odpowiedniego, no, odpowiedniej tej głębokości bieżnika. Nie ma, no i zastanawiamy się, no właśnie, założyć czy kupić i pytanie, kiedy te opony na przykład, bo to nie wiadomo, czy od ręki są od razu, a wiemy, że ja proponuję, moi kochani, żeby od razu to skontrolować, a nie później, jak już jest zbyt niski ten stan tego bieżnika, to nie zakładamy, tylko po prostu kupujemy nowe, żeby bezpiecznie się poruszać po tych naszych drogach i ta woda była z tych podkół odprowadzana odpowiednio. Tylko śnieg. Ulica Tarnowa, teraz szybciutko jeszcze spoglądnijmy, bez zdarzeń drogowych, tylko o poranku przypominam, to przed godziną zderzeniem z łosiem i tutaj potrącenie łosia w Machowej. Niestety zwierzę nie przeżyło kierującej, nic się nie stało, dlatego przypominam, jedziemy przez odcinki leśne, to szczególnie zwracajmy uwagę na tą zwierzynę leśną, która może nam wyskoczyć na drogę powoli. Powoli, a propos tego poruszania się, to też w samym centrum miasta Konarskiego, tutaj praktycznie w obu kierunkach powolutku będziemy jechać. Tuchowska też, wzmożony ruch od Rzymały, Gumniska, Dąbrowskiego, podobna sytuacja, tych samochodów sporo, postój na Klikowskiej, od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik. Też tych samochodów na Alejach Solidarności i Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Krótki postój też czeka zmotoryzowanych, ale to naprawdę bardzo krótki. Romanowicza na wysokości Brandsztetera też zatrzymujemy się. Klikowska ciąg dalszy, czyli od Ziołowej. Tutaj też postój do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościce, Aleje Kwiatkowskiego tylko od strony Witosa, czyli od Ronda Solidarności. Tutaj jeden samochód za drugim do Czerwonych Kronów. Natomiast na ulicy Zbylitowskiej na wysokości Szarych Szeregów już się zatrzymujemy, czyli na wysokości wiaduktu zmotoryzowani tutaj już powolutku będą jechać do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Myklonów. No i jeszcze zobaczmy sobie ulicę Koszycką, w miarę spokojnie, tylko przy samym skrzyżowaniu tutaj na wysokości Pawłowskiego się zatrzymujemy, tak więc powiem, że przed 8 nie jest źle na ulicy Koszyckiej, a kolejny raz jeszcze przed godziną 9 sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach.

Tak, tak. Tańczymy, no właśnie, a propos tego tańca, no to tańczymy sobie w deszczu, ale są tacy, którzy tańczą też i na murawie. Przypominamy, dzisiaj w kalendarzu mamy, no i wszyscy piłkarze powinni dobrze pamiętać, że mamy Dzień Piłkarza. No i właśnie a propos Dnia Piłkarza, to wczorajsze spotkanie, emocjonującym spotkaniem sportowym, bo przecież na jednej murawie Lewandowski i Messi. No i mecz Chicago Fire Inter Miami, który zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił gola, w odpowiedział tuż po przerwie Casemiro po asyście Messiego. No i tak oto to spotkanie skończyło się 1-1, ale nie spotkanie, nie wynik, ale dwie gwiazdy najbardziej przyciągały uwagę. No i jak oni właśnie zaprezentują się na tej murawie? No i przede wszystkim tutaj wszyscy my zwracali uwagę na to, czy Messi będzie rozmawiał z Robertem Lewandowskim, czy tutaj to spotkanie dwóch gwiazd też na tej stopie prywatnej będzie się odbywało i jak będzie wyglądało. Tak więc tutaj ci, którzy mecz oglądali, to wydaje mi się zadowoleni i usatysfakcjonowani tym spotkaniem. Inna sprawa, że na początku drugiej połowy gospodarze troszeczkę przysnęli przy rzucie rożnym. No i ten wynik 1-1, ale mimo wszystko wartym spotkania obejrzenia było, dlatego zachęcam, moi kochani, śledzimy ten futbol amerykański, bo też tam sporo się dzieje. A propos tego futbolu, a nie tego amerykańskiego, ale naszego lokalnego, będziemy o 8.30 mówić po naszej porannej rozmowie za słowom o 8.30. A dziś gościem radia, a propos audycji Słowo za Słowo, będzie Roman Łucarz, wicestarosta tarnowski. Przypominam, ta rozmowa to 8.10.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było.
2: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
8: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.
9: W sprawie wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu prokuratura będzie prowadzić śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś rozpoczęło się usuwanie skutków tragicznego wypadku. Strażacy z Siar wzbogacili swoje wyposażenie o drona z defibrylatorem. To ułatwi ratowanie ludzkiego życia w niełatwym górskim terenie. Zbyt duża ilość żywności wysoko przetworzonej, cukru i słodkich napojów w dietetyce zwracają uwagę na złe nawyki żywieniowe dzieci. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ruszyło usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Służbom technicznym

0: Udało się już ściągnąć z torowiska pierwszy wagon, ten, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu Intercity. W wypadku zginęła jedna pasażerka, sprawcy zdarzenia grozi do 8 lat więzienia. O szczegółach Piotr Durys.
1: Na miejscu pracują potężne dźwigi kolejowe oraz pociągi ratownictwa technicznego. Służby usunęły już z przejazdu pierwszy wagon, ten najmniej uszkodzony. Teraz kolejarze przygotowują się do znacznie trudniejszej operacji, podnoszenia pozostałych przechylonych wagonów oraz zepchniętej z torów lokomotywy. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, który zignorował sprawną sygnalizację i wjechał w bok pociągu, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
2: Uważam, że należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
1: Zarówno kierowca auta, jak i maszynista pociągu wciąż walczą o życie na oddziałach intensywnej terapii. Podnoszenie całego składu oraz naprawa rozbitego torowiska i sieci potrwa co najmniej do weekendu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W wiadomościach przenosimy się teraz za ocean do corocznej ceremonii upamiętniającej wydarzenia z 11 września organizowanej przez Miejsce i Muzeum Pamięci Ofiar. Wprowadzono 7 minutę ciszy. Ma ona uczcić pamięć osób, które zmarły w wyniku chorób powiązanych z zamachami w latach następujących po tragedii. W Nowym Jorku trwają ostatnie przygotowania do piątkowej uroczystości związanej z 25. rocznicą zamachów terrorystycznych. Na miejscu jest Jan Pachlowski.
4: Dotychczasowe chwile ciszy upamiętniają momenty uderzenia wieży World Trade Center, zawalenia się każdej z wież, ataku na Pentagon oraz katastrofy lotu numer 93 linii United Airlines w Pensylwanii. Każdy z takich momentów poprzedzany jest biciem dzwonu. Tak było 12 miesięcy temu. Nowa chwila ciszy będzie miała miejsce po odczytaniu nazwisk ofiar i stanie się stałym elementem corocznej ceremonii, począwszy od obchodów piątkowej 25. rocznicy ataków. Od 11 września 2001 roku tysiące osób, w tym funkcjonariusze służb pierwszego reagowania, ratownicy, pracownicy ekip usuwających skutki katastrofy i niosących pomoc oraz mieszkańcy Dolnego Manhattanu, zmarło na choroby związane z tymi wydarzeniami, podkreślono w komunikacie prasowym zapowiadającym zmianę przed ceremonią z okazji 25. rocznicy. Ta siódma chwila ciszy stanowi wyraz uznania i hołdu dla ich służby oraz poświęcenia, zaznaczyli organizatorzy uroczystości.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Strażacy z Siar wzbogacili swoje wyposażenie o drona z defibrylatorem. To ułatwi ratowanie ludzkiego życia w niełatwym górskim terenie. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Dron był już w remizie w Siarach, ale teraz został w innowacyjny sposób połączony z defibrylatorem. Ten został zakupiony i przystosowany przez druhów dzięki ludziom dobrej woli i lokalnym firmom, które odpowiedziały na zorganizowaną przez nich akcję i zbiórkę. Jak ogłaszają strażacy ochotnicy z Siar, cel został osiągnięty, a dron z defibrylatorem jest już gotowy do działania wszędzie tam, gdzie każda minuta jest na wagę złota. Chodzi o górzysty, zarośnięty teren, do którego trudno szybko dotrzeć, a natychmiastowa dostawa takiego sprzętu może ratować życie. Bezzałogowiec to przełom w działaniach strażaków, którzy teraz mogą jeszcze efektywniej wspierać w akcjach np. GOPR. To swego rodzaju pionierskie działanie, bo drony z systemem AED są jak na razie na stałym wyposażeniu ochotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Nadwaga, otyłość, próchnica, coraz częściej także zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej to problemy, z którymi mierzy się coraz więcej dzieci. Zdaniem dietetyków jednym z powodów jest zbyt duża ilość żywności wysoko przetworzonej, cukru i słodkich napojów przy jednoczesnym niedoborze warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Od września szkolne stołówki obowiązują nowe zasady żywienia. Ma być więcej wartościowych produktów, dań roślinnych i wody, a mniej smażenia i cukru. Dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie podkreślała w audycji Bez Skierowania, że złe nawyki żywieniowe mocno odbijają się na zdrowiu dzieci.
6: W diecie wielu dzieci wciąż jest zbyt dużo tych produktów wysoko przetworzonych, a za mało produktów, które będą dobrym źródłem błonnika, witamin i składników mineralnych. Jeżeli my mówimy o brakach w tej diecie, warto również zwrócić uwagę na regularność posiłków i tą ich prawidłową kompozycję. U coraz młodszych osób pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, czyli na przykład insulinooporność, która jest już bardzo ściśle związana właśnie z higieną jedzenia, a nie tylko samą jakością tych posiłków. Nadmiar cukru, soli, no i żywności wysoko przetworzonej będzie sprzyjał przede wszystkim występowaniu u dzieci nadmiernej masy ciała, również problemom z uzębieniem, na przykład z próchnicą, no i na pewno nie będzie on sprzyjał jednak kształtowaniu tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
0: Powtórki audycji Bez Skierowania można posłuchać dzisiaj o 22. 22. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie wicestarosta powiatu tarnowskiego Roman Łucarz. Gościem RDN Nowy Sącz będzie ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. A po 9 rozgryźć kościół. Dzisiaj gościem będzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Deszcz, mniej chmury i to wszystko w tych godzinach porannych będzie nam dominować, po południu to już tylko chmury, ale opady deszczu czekają nas również jutro. No i spadek temperatury, dziś jeszcze powyżej 20 stopni, 21, ale jutro temperatura spadnie do 14 stopni, w nocy 8 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
8: Bo my bardzo.
7: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
8: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
7: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
6: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Już 10 minut po godzinie 8 przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Roman Łucasz, wicestarosta tarnowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu wszystkich. Witam się radiobiornikach.
2: Panie starosto, trochę zmieniła nam się aura pogodowa. Jeszcze wczoraj 30 stopni, dzisiaj już deszczowo. Zaczynamy czuć jesień, chyba potrzebne po tym dość suchym lecie, szczególnie dla rolników.
3: No dzisiaj różnica temperatury około 15 stopni w porównaniu z wczorajszym dniem. Chociaż widzieliśmy, że na ulicach, że niektórzy jeszcze jakby tkwią we wczorajszym dniu i w krótkich spodenkach jeszcze chodzą, ale widzimy, że jest zimno. No, chłodno, pada deszcz, ale deszcz, który bardzo jest potrzebny, dlatego że rolnicy czekają na ten deszcz, bo będą się zasiewy ozimych zbóż, dlatego też ten deszcz jest bardzo ważny i potrzebny i żeby go było w tej chwili jak najwięcej. Myślę, że zimno jest tutaj żadną przeszkodą dla nas. Dobre humory są najważniejsze.
2: To właśnie może od rolników zacznijmy tę rozmowę, bo sezon dożynkowy już się nam w zasadzie zakończył. Jeszcze w ten weekend dożynki prezydenckie na Podkarpaciu. A pan wicestarosta sporo tych dożynków zwiedził, czy któreś szczególnie zapadły w pamięć, szczególnie się podobały?
3: No we całym powiecie, właściwie w tej chwili to nie ma takiego chyba gminy, gdzie by te dożynki się nie odbywały. Nawet są takie gminy, gdzie przecież odbywają się nawet dożynki wiejskie. No myśmy w tym roku mieli dożynki powiatowe w Gromniku, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem naszych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców z powiatu tarnowskiego, ale i z ościennych. No Gwiazda Wieczoru, czyli Zenek, który po raz drugi w tym roku był u nas. W zeszłym roku był również na dożynkach powiatowych w Rzepienniku. Także myślę, że podsumowaliśmy dobrze ten rok rolnikom, który był dla nich bardzo ważny, bardzo istotny, dla nas również. Myślę, że to był niezły rok, chociaż jak wiemy, no w ciągu tego roku tych opadów nie mieliśmy za dużo, ale plony wydają się być na przyzwoitym poziomie.
2: Wiadomo, że praca nad kolejnymi dożynkami zaczyna się już w momencie, kiedy kończą się pierwsze. Są już plany na przyszły rok. Gdzie mogłyby się odbyć? Kto mógłby zagrać?
3: Tak. Mamy plany w przyszłym roku. Gmina Tarnów chce właśnie zorganizować, także będziemy praktycznie w centrum powiatu tarnowskiego. Mamy to już ustalone, dlatego że chcąc nawet wybrać gwiazdę wieczoru na dożynki, no trzeba działać dużo wcześniej, dlatego też już pewnie wstępne rozmowy będą trwały z gminą Tarnów, ażeby również organizacyjnie to już powoli spinać. Natomiast oczywiście jest rok czasu, ale pewne sprawy już muszą być teraz i tu i teraz, żeby później nie zaspać gruszek w popiele i żebyśmy wszystko zrealizowali tak, jak sobie to zaplanujemy.
2: Panie starosto, ten sezon dożynkowy za nami. Za nami też rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie już mają za pasem te dwa prawie tygodnie nauki. Czy w powiecie jesteście zadowoleni z tego, jak przebiegał nabór do szkół na ten rok szkolny? Czy młodzi mieszkańcy regionu wybierają te szkoły poza dużymi ośrodkami miejskimi jak Tarnów? Czy może właśnie przeciwnie? Może nabór jest niższy niż w poprzednich latach?
3: No panie redaktorze, to jest taki odwieczny problem powiatów ziemskich, że które mają w środku właśnie miasta, to jest miasto Nowy Sącz, Tarnów i oczywiście Kraków i te powiaty ościenne właśnie muszą się, czyli powiat tarnowski, krakowski, nowosądecki, borykać właśnie z tym, że duża ilość uczniów niestety ucieka nam właśnie do miasta, w tym wypadku do Tarnowa. Natomiast jeżeli chodzi o ten nabór na rok obecny, rok szkolny 2026-2027, powiem szczerze, że jesteśmy z niego zadowoleni, dlatego że mimo dalszego pogłębiania się niżu demograficznego, my w tym roku mamy do wszystkich klas pierwszych w naszych szkołach ponadpodstawowych, mamy włącznie 688 uczniów. To jest o ponad 50 uczniów więcej, aniżeli w roku ubiegłym. I tutaj na antenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie wszystkim dyrektorom naszych szkół, nauczycielom, oraz także uczniom, bo uczniowie są najlepszą reklamą dla naszej szkoły. Natomiast jeżeli chodzi już szczegółowo o ten nabór, to no, takim liderem zdecydowanym w tym roku jest szkoła w Gromniku, gdzie ponad 150 uczniów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie, ale również inne szkoły mają bardzo zadowalający nabór. To jest szkoła w Wojniczu, 103 uczniów, zakliczenie 102, w CKZiU w Tuchowie 101, a więc bardzo zbliżone. Też dobry nabór jest w Żabnie, ponad 80 uczniów. No, w Tuchowie mamy 58, ale tam mamy liceum, więc mamy dwie klasy i na to liczyliśmy. Natomiast troszkę mniejsze nabory są w Ryglicach, ale to szkoła mała i tam dwa oddziały, ponad 40 uczniów, to myślę, że jest też zadowalające. No i taki nabór najmniejszy, z którym to baliśmy się o tą szkołę, to jest nabór w Ciężkowicach. miejscach. Tutaj walczyliśmy do końca i tutaj na Państwa antenie chciałbym podziękować pani Teresie Sawuta, czyli pełniającej obowiązki dyrektora, bo wiemy, że tam w tym roku szkolnym jest zmiana dyrektora szkoły, która dołożyła wszelkich starań, ażeby utworzyć dwa oddziały. I rzeczywiście udało się otworzyć w tej chwili dwa oddziały i jesteśmy z tego zadowoleni, bo planowaliśmy właśnie, żeby w roku szkolnym tym obecnym w tej szkole były dwa oddziały. A więc w sumie mamy 688 uczniów, jesteśmy zadowoleni, ale to jest, panie rektorze, ogrom pracy przekonywania, zachęcania uczniów właśnie przez właśnie dyrektorów, nauczycieli, ale również dobrą reklamą są sami uczniowie, bo najlepszą reklamą jest klient, a w tym wypadku to jest to właśnie uczeń. Także serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom i wszystkim, którzy się przysłużyli do tego, że ten nabór jest dla nas bardzo satysfakcjonujący, bo jeżeli mamy ponad 50 uczniów więcej, jak w zeszłym roku, to naprawdę jest czego się cieszyć.
2: To z czego w takim razie kandydaci mogli wybierać? Mam tutaj na myśli szczególnie kierunki zawodowe czy techników. Do jakiego fachu przygotowują szkoły w powiecie
3: Idziemy też z duchem czasu. Mamy przecież logistykę, mamy też również grafikę komputerową. No oczywiście takim naszym jakby sztandarowym tutaj kierunkiem to są wszędzie, praktycznie we wszystkich szkołach, to są właśnie pracownie gastronomiczne, w które bardzo mocno inwestujemy. Są pracownie również informatyczne, bo mamy też bardzo dobrych informatyków. A więc wszystko to, co dzisiaj na rynku jest potencjalnym, później taki uczeń jest potencjalnym klientem dla danych firm, staramy się realizować. W tej chwili mamy takie pomysły już innych dyrektorów, na przykład pani dyrektor z Ciężkowic ma pomysł, żeby w przyszłym roku otworzyć na przykład klasę leśniczą, prawda, która jest, myślę, że na terenie akurat Ciężkowic, myślę, że wpisuje się bardzo dobrze w tym, co tam się dzieje i duże obszary leśne również są tam i osoby, które mogą później prowadzić te zajęcia zawodowe, a więc tutaj też dyrektorzy widzimy, że wychodzą naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a z drugiej strony naprzeciw rynkowi pracy i cieszymy się bardzo z tego, bo niestety nie możemy się okopać na jednym kierunku, bo ten kierunek po prostu w pewnym momencie może się wypalić i no bo może nie przynosić oczekiwanych efektów, jeżeli chodzi o nabory.
2: Wspomniał pan starosta o tym inwestowaniu w szkoły, w pracownie. Wiem, że powiat tarnowski realizuje taki projekt tak zwany 5-3, to jest tam od numerów w funduszach europejskich. Tak. I on właśnie polega na doposażaniu pracowni. Jakie branże zyskały na tym projekcie w ostatnim czasie?
3: No najwięcej zyskały, panie rektorze, branża gastronomiczna. Tutaj, jeżeli chodzi o tą, to na przykład zakończyliśmy piękną pracownię gastronomiczną w Żabni, oddaliśmy już kilka miesięcy temu. W tej chwili realizujemy to również w innych szkołach, między innymi teraz w szkołach właśnie w Ciężkowicach, gdzie są realizowane dwie pracownie informatyczne oraz pracownia właśnie gastronomiczna, ale również w innych szkołach ta realizacja tego projektu przebiega w sposób bardzo dobry. No tutaj spieszymy się, dlatego że do końca roku tego budżetowego, czyli 2026, musimy te wszystkie inwestycje zakończyć, rozliczyć. Program jest bardzo wymagający. Przetargi, jeżeli chodzi o sprzęty, są bardzo trudne, więc tutaj borykamy się również z tymi problemami, ale sądzę, że do końca roku kalendarzowego ten program zostanie zrealizowany, dlatego że już przymierzamy się do programu 5-4, a więc mamy Mistrzowie Zawodzie 4, który będziemy chcieli tutaj też wystąpić o środki również unijne, ażeby dalej doposażać pracownie nasze w powiecie tarnowskim i tutaj z całą odpowiedzialnością, pełną odpowiedzialnością pragnę powiedzieć, że wszystkie pracownie w naszym szkołach są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nadążają za wynalazkami technologicznymi, bo też to musimy podkreślić, ażebyśmy nie zostawali z tyłu, jeżeli są nowe urządzenia, nowe sprzęty. My również musimy takie sprzęty posiadać w naszych szkołach i tak to się właśnie dzieje. W tych przetargach właśnie takie sprzęty pozyskujemy.
2: To teraz przejdźmy do takiej części rozmowy o twardej infrastrukturze drogowej. Powiat tarnowski sporo nakładek asfaltowych w ostatnim czasie wykonał. No i chyba sporo ze swoich środków, bo o dofinansowaniach dla powiatu to rzadko raczej słyszymy, jeśli chodzi o inwestycje drogowe.
3: No tak, no w tym roku, panie rektorze, rzeczywiście tych środków zewnętrznych jest dosyć niewiele, chociaż są takie, bo na przykład jeżeli chodzi o most w Słonej, to są środki z 1% rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Tutaj przetarg jest rozstrzygnięty i właściwie ten most już jest w budowie. Tam koszt tego wykonania tego mostu to jest około 1 000 000 zł. Ale w związku z tym, że mieliśmy na tym właśnie programie duże oszczędności i co najważniejsze, to jest jedyny program, gdzie możemy te oszczędności nie oddajemy, tylko możemy je wykorzystać na inną inwestycję i tutaj już jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na budowę dużego przepustu w Ciężkowicach. Wnet podpisujemy już umowę z wykonawcą i do końca listopada ta inwestycja zostanie wykonana. To jest inwestycja na ponad 750 250 tysięcy złotych. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję pani burmistrz za wkład własny, który w tym właśnie zadaniu wynosi 200 tysięcy złotych. Z naszej strony 200 tysięcy. Pozostała część to jest właśnie z tej 1% rezerwy. I to są takie dwie inwestycje, czyli Słona oraz Ciężkowice. Natomiast tak jak pan wspomniał, rzeczywiście z własnych środków wykonaliśmy nakładki na drogach powiatowych, łącznie 14 odcinków, prawie 9 km nakładek za sumę 4,5 miliona złotych. I tutaj też pragnę podziękować tym, samorządom, którzy dokładają do tych nakładek. I na przykład gmina Lisia Góra dołożyła 0,5 miliona złotych do nakładki, oczywiście w swojej gminie, bo dobrze wiedzą o tym mieszkańcy i wójtowie danej gminy, burmistrzowie, że wszystkie inwestycje, które są realizowane na terenie gminy, pozostają w tej gminie i najwięcej korzystają mieszkańcy danej gminy. Dlatego też bardzo się cieszymy, że również inne gminy podchodzą do tego z wielkim, bym powiedział, zaangażowaniem środków finansowych i wspierają powiat, żeby dla swoich mieszkańców te drogi były coraz to lepsze. A więc to są takie inwestycje, które w tym roku realizowaliśmy, bo te nakładki są właściwie już zrealizowane. W tej chwili tylko jeszcze jakieś kosmetyczne poprawy poboczy, ale już jechałem kilkoma drogami i powiem szczerze, że naprawdę się zmienia ten powiat, zmienia się te drogi, warunki jazdy są coraz lepsze, mieszkańcy są bardzo z tego zadowoleni.
2: To teraz, panie starosto, chciałem zapytać o tę drogę, która zapewne będzie dość skomplikowana do realizacji. Chodzi o ten ciąg komunikacyjny z Lubaszowej na Podkarpacie w zasadzie, bo do Siepietnicy tam przechodzi przez gminę częściowo Tuchów, częściowo Szerzyny, częściowo Rzepiennik i ma prowadzić do Siepietnicy właśnie. Skomplikowana to będzie inwestycja, ale chcecie się podjąć jej jako powiat.
3: No tak, rzuciliśmy tutaj rękawice w wyzwaniu. W tym jesteśmy teraz w takim miejscu, że w tej chwili rozstrzygnęliśmy przetarg na dokumentację. Tam podzieliliśmy tą całą drogę na 14 odcinków, między innymi z tego względu, że całkowity koszt inwestycji, jeżeli chodzi o drogę, będzie przekraczał ponad 200 milionów, więc jeżeli chcemy pozyskać środki, to na pewno nie pozyskamy w jednej transzy takich olbrzymich pieniędzy. Dlatego tą drogę podzieliliśmy na 15 etapów i taki też był przetarg, jeżeli chodzi o dokumentację. Przetarg ten został już rozstrzygnięty. Czekamy tylko jeszcze na sesję, która odbędzie się 15 teraz września, żeby odpowiednie środki przeznaczyć. I po tej sesji podpisujemy umowę z wykonawcami i będziemy wykonać dokumentację. Łączny koszt tej dokumentacji, samej dokumentacji, panie doktorze, to jest ponad 4 200 000 zł. Tutaj dochodzą się samorządy oczywiście gminne, samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy daje tyle samo, co łącznie gminy powiatu tarnowskiego. Do tego dokłada się pan marszałek z kwotą 1 000 000 zł, ale myślimy, że jeszcze będziemy rozmawiać, że może by więcej do tego dołożył. Także pierwszym etapem jest projektowanie. Ta droga pod względem jeszcze takim, nazwijmy to, stanu nakładki jest w dobrym stanie. Natomiast problemem jest to, że ona jest zbyt wąska i wymijające się dwa samochody bardzo mocno muszą zjeżdżać na pobocze, a pobocza tam praktycznie nie ma. Tak, jeżeli grozi to, prawda, jakimiś wypadkami, kolizjami, niepotrzebnymi zdarzeniami, które będziemy chcieli uniknąć, dlatego też bierzemy się w tym pierwszym etapie za projektowanie, no a później, no to oczywiście już tak może daleko wybiegam w przyszłość, ale trzeba będzie szukać środków zewnętrznych, które będą nam te poszczególne etapy umożliwiały inwestowanie w te poszczególne etapy tych odcinków i wykonywanie ich etapami, bo na pewno to nie zrobimy ani w ciągu roku, ani dwóch. Też zależy to od tego, jakie będą środki zewnętrzne, głównie środki rządowe, no ewentualne unijne, chociaż z unijnymi może być tutaj problem.
2: A czy były badane na przykład natężenie ruchu, czy sprawdzane, jak odbywa się ruch ciężarowy po tej drodze? Jaka jest specyfika tego, jak mieszkańcy regionu czy kierowcy korzystają z tego ciągu?
3: No, badaliśmy natężenie ruchu. Oczywiście może to nie jest takie natężenie olbrzymie, jak tutaj na drogach powiatowych gminie Tarnów, czy tutaj innych drogach, ale jest duże natężenie ruchu. Samochody ciężarowe tamtędy jeżdżą i z drewnem również, dlatego też, a żeby to bezpieczeństwo poprawić, no konieczne jest poszerzenie tej drogi na tyle, ażeby ona mogła spokojnie być dostosowana do parametrów drogi powiatowej, a przypomnę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o drogę powiatową, to szerokość i samej jezdni to jest 6 metrów i rzeczywiście to jest bezpieczna szerokość, dlatego w niektórych miejscach będzie to trzeba zrobić. co też jest dużym zagrożeniem. W niektórych miejscach są również osuwiska, więc tam również będziemy się borykać również z terenami osuwiskowymi, które będziemy też musieli zabezpieczać. Ale myślę, że no oczywiście w tej kadencji tego nie zrobimy, bo to jest niemożliwe, bo kwota ponad 200, grubo ponad 200 milionów złotych nie jest w stanie do wygospodarowania przez samorządy w ciągu jednego czy dwóch lat, ale gdy pojawią się tylko środki zewnętrzne, na pewno będziemy o nie aplikować i starać się poszczególnymi etapami. No zaczynają od tych etapów pewnie najgorszych, gdzie są najgorsze stan tych dróg, gdzie te pobocza są największą bolączką, tam będziemy starali się te drogi robić.
2: Czyli projektowanie etapami i budowa też później.
3: Tak, budowa też etapami. Tak, zgodnie z tymi podziałami, no bo dlatego etapujemy właśnie ten cały projekt, żeby również później poszczególne etapy realizacji tych nakładek, realizacji tej inwestycji mogło się w ten sposób odbywać, w zależności od jakich środki się pojawią, środki zewnętrzne.
2: Bo pan starosta o tym wspomniał, natomiast jak niedawno jechałem do Szerzyn, no to będę też na dożynki, no to
3: i tą drogą
2: właśnie, no zwróciło uwagę, że asfalt w złym stanie nie jest. Wiadomo, gdzieś tam co jakiś czas jakieś pęknięcie się pojawia, ale chyba największym problemem tam jest szerokość tej drogi.
3: Bo właśnie o tym mówię.
2: Bo mamy choćby gospodarkę drzewną w rejonie Szerzyn, która transport kołowy, ciężarowy tamtędy przepuszcza. Dlatego też wykonanie tej inwestycji byłoby wskazane, choćby ze względu na poszerzenie.
3: Tam nie mamy, co prawda, żwirowni jakiejś wielkiej, tam może przewóz żwirów to jest jakieś tam, bym powiedział, szczątkową ilością. Natomiast jeżeli chodzi o drewno, to rzeczywiście wyrom lasów na tych terenach spowoduje, że te samochody potężnie ładowane jeżdżą tą drogą. No i szerokość do dwóch wybijających się takich samochodów jest bardzo wielkim tam problemem.
2: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Wicestarosta tarnowski, pan Roman Łucasz, gościł w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie. Życzę panu i państwu miłego dnia.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze są już myślami przy pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Dziś w bułgarskiej Sofii zmierzą się z Portugalczykami, a o nastawieniu drużyny przed tym spotkaniem mówi selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.
2: To, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jakie czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
1: Po meczu z Portugalią biało-czerwoni zmierzą się jeszcze w rozgrywkach grupowych z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane we włoskim Mediolanie. Zwycięzca imprezy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zdobyła brąz Pucharu Świata w slalomie kajakowym na torze olimpijskim pod Paryżem. Zajęła trzecie miejsce w konkurencji kajaków, czyli K1. Była też szósta w kajak krosie. Pozostali reprezentanci Polski nie stanęli na podium. Poza Zwolińską najlepszy wynik miał Mateusz Polaczyk, który był ósmy w K1. A już dziś rozpoczną się finałowe zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym w hiszpańskim La Seu d'Urgel. Teraz piłka nożna. Nowy zawodnik BrookBet Termaliki Nieciecza. Na wypożyczenie trafił tu 19-letni Michał Synoś. 19-latek to zawodnik Górnika Zabrze, regularnie występujący w młodzieżowej reprezentacji Polski. Ma 188 cm wzrostu, jest środkowym obrońcą. Przygodę z piłką nożną rozpoczął w szkółce piłkarskiej w Ropczycach, a później kilka lat spędził w Stali Rzeszów. Umowa z zawodnikiem ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Michał Synoś w BrookBet Termalice będzie grał z 44 numerem. Tymczasem klub uruchomił już sprzedaż biletów na najbliższe domowe spotkanie 19 września. O 15.30 BrookBet Termalika podejmie Odrę Opole. W najbliższy weekend natomiast Słonie zagrają na wyjeździe ze Stalą Mielec. Do meczu domowego szykują się natomiast drugoligowi piłkarze Sandecji Nowy Sącz, którzy w niedzielę na własnym stadionie zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław. Po udanej wyjazdowej inauguracji rozgrywek tego sezonu tarnowska drużyna futbolu amerykańskiego zagra mecz u siebie. Hunter Starnów zmierzy się w niedzielę z drużyną Kraków Kings. W pierwszej kolejce krakowianie pauzowali, natomiast tarnowianie wygrali z zespołem Stychów 24-13. A najbliższe spotkanie zostanie rozegrane na murawie Stadionu Miejskiego Jaskółcze Gniazdo. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 16:00. Dzieci i młodzież do 16 roku życia wejdą na trybuny za darmo. Powyżej tej granicy wiekowej obowiązują bilety cegiełki. Dwie godziny przed rozpoczęciem meczu futbolu amerykańskiego wystartuje też piknik ze strefą kibica, gastronomią i atrakcjami dla dzieci.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Deszcz, chmury i chłód, 14 stopni maksymalnie, dziś to 21, tak więc czekamy na te wyższe wartości. Przypominam, w ciągu dnia, szczególnie w tych godzinach porannych, te opady deszczu w regionie i te opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych będą nam towarzyszyły. Zdjęcia satelitarne pokazują, że te chmury deszczowe cały czas z południowego zachodu nam się przemieszczają na północny wschód.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W niektórych miejscach naszego regionu bez opadów deszczu, tak na przykład teraz w Tarnowie już nam przestało padać, ale przypominamy, te opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych i jeszcze jutro synoptycy nam zapowiadają też opady deszczu i jutro spadek temperatury. Dziś 21 w ciągu dnia, jutro w ciągu dnia to tylko 14 stopni, w nocy 8. 23 minuty nam zostało do godziny 9, teraz film. No pokaż, na co cię stać. No właśnie, często tak krzyczymy, no między innymi na meczu piłkarskim, no przypominam dzisiaj dzisiaj w kalendarzu. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Piłkarza. No i rok 1972, 10 września, Dzień Piłkarza, rocznica złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski. Polska-Węgry 2-1 i do tego meczu jeszcze przed godziną 9 wrócimy, a dokładnie wrócimy też do meczu, którym rozgrywał się w Hiszpanii, bo to przecież tajemnica mundialu, rok 1982. No właśnie, i ta tajemnica mundialu, a dokładnie Bohdan Łazuka przed godziną 9 jeszcze nam wybrzmi.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Stafin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Stafin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
0: Po reklamie.

Tak, tak, przede mną droga, którą wybrałem sam i często, no właśnie tymi samymi drogami podążamy, szczególnie w tych godzinach porannych, do pracy czy do szkoły. 13 minut przed 9, przypominamy, pochmurno, deszczowo, jutro również podobny typ pogody, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie, warunki takie bardziej jesienne niż letnie. No i przypominam o tych światłach do jazdy dziennej, moi drodzy zmotoryzowani, tak zwane światła krótkie, to teraz obowiązkowo, nie do jazdy dziennej, tylko krótkie mijania, one obowiązkowo teraz włączone są, mam nadzieję. Nie komputer tutaj steruje tymi światłami w tych naszych pojazdach, tak więc sobie przypominam. Światła dzienne zostawmy sobie, światła mijania włączone, tak żebyśmy byli dobrze widoczni. A propos tej widoczności, no to teraz nie tylko widoczność okazuje się, ale też i słuch będzie wytężony na naszych ulicach. Nowe fotoradary mają trafić na polskie drogi. Co to za fotoradary? Otóż to będą fotoradary akustyczne, które potrafią namierzyć zbyt głośne samochody i zbyt głośne motocykle. Mogą te fotoradary pojawić się na naszych drogach. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że przeprowadza już pierwsze analizy i pracuje nad zmianami w prawie. Tutaj te zmiany muszą nastąpić w prawie, ponieważ tutaj według wstępnych analiz okazuje się, że no, trzeba nowe regulacje określające dopuszczalne limity tutaj hałasu i sposobu egzekwowania kar wprowadzić według tych nowych urządzeń, bo to wymaga takiego stworzenia nowej całkowicie regulacji prawnej. Obecnie prawo nie jest dostosowane do automatycznych pomiarów hałasu w ruchu, gdyż przepisy określają normy dla postoju, a nie dla pojazdów jadących. Jeżeli ktoś się zastanawia, no jak to wyegzekwować, jak to sprawdzić, to okazuje się, że te nowe fotoradary są w stanie, no właśnie, określić dokładnie, którym to pojazd, jaki to pojazd, jaka głośność jest tego pojazdu. Tak więc tutaj już nie ma problemu. Te nowe radary są w stanie wykryć pojazdy emitujące nadmierny hałas i powiązać pomiar z konkretnym samochodem czy z konkretnym motocyklem. To jest tylko po prostu kwestia czasu, kiedy te fotoradary, a dokładnie fotoradary akustyczne pojawią się na naszych drogach. I powiem, że bardzo dobrze, bo są tacy, którzy przerabiają te tłumiki i w samochodach, i motocyklach. No i wydaje mi się, to będzie takim dodatkowym bat na tych wszystkich niesfornych kierowców. Ulica Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Tutaj przypominam o tym bezpieczeństwie, odległości między pojazdami trzeba zachować, szczególnie przy takiej przyczepności na naszych drogach, a te ulice, no to już zatłoczone mamy przed godziną 9:00. Sikorskiego, Krakowska, praktycznie od ulicy Dworcowej aż do Targowej, spory ruch mamy na Narutowicza, Konarskiego, na Gumińskiej, od Wesołej do Dąbrowskiego stoimy, na Tuchowskiej również się zatrzymujemy, tutaj od Drzymały do Konarskiego, podobna sytuacja na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej i na ulicy Słowackiego na wysokości tutaj Parku Strzeleckiego. Spory ruch na Klikowskiej od Paderewskiego, Winiarskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik. Tutaj natomiast drugie rondo elektryczne Wyszyńskiego płynnie, bez utrudnień, przed godziną 9:00. Na Alejach Kwiatkowskiego też spokojnie, Czerwonych Klonów bez utrudnień. Gorzej jest na ulicy Zbelitowskiej, tutaj dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów, postój i tych samochodów już więcej od gdzieś mniej więcej szarych szeregów. No i jeszcze ulica Koszycka, Czerwona Krakowska, tutaj z każdej strony spokojnie dojeżdżamy do skrzyżowania.

pociągnij dłonie i chwyćmy marzenia. Mamy to marzenie, chwyciliśmy my w 1972 roku, my później w 1974, w 76, a następnie w 1982. To oczywiście piłka nożna. No i mistrzostwa świata, czym między innymi igrzyskami olimpijskim. A dziś przypominamy Dzień Piłkarza i do tego piłkarza, a dokładnie do tych naszych wspaniałych piłkarzy i tych wyjątkowych wyników wrócimy jeszcze na antenie Radia RDN Małopolska, bo już za chwilę punktualnie o godzinie 9 wiadomości, natomiast po godzinie 9 zapraszam na naszą kolejną poranną rozmowę. Dziś czwartek, czyli audycja Rozgryźmy Kościół, a gościem będzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych, a porozmawiamy o

0: boli.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie.
11: Jest 9, Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych przyjął uchwałę po serii wypadków na przejazdach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możliwa jest akcja protestacyjna jutro. Pociągi na przejazdach kolejowych miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości do 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek powiedział, że treść uchwały jest jeszcze konsultowana i zostanie upubliczniona. Dzisiaj
12: została podjęta uchwała Rady Krajowej o działaniach, które mają być adekwatne do sytuacji związanej z bezpieczeństwem na polskich torach. Będę miał informacje z moich organizacji co do wykonalności apelu, który wynika z uchwały Rady Krajowej i wtedy powiadomię o tym.
11: Po wypadku na przejeździe w Sokolnikach niedaleko Przysuchy rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowych. W wypadku ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie obwodnicy Łącka. Od strony Maszkowic ściągana jest pierwsza warstwa ziemi, od strony Czernica wycięte zostały pierwsze drzewa i krzewy. Jesienią mają pojawić się pierwsze utrudnienia związane z budową, ale nie będą dotyczyć druga ścieżek rowerowych. Niektóre z

0: Ich mogą być zamknięte. Nie będzie to dotyczyć trasy Velo-Dunajec, mówi wójt gminy Łącko Jan Dziedzina.
1: Mamy nasze lokalne te ścieżki pieszo-rowerowe biegnące od rynku w Łącku do naszej strefy rekreacji nad Dunajcem i tam czasowe wyłączenie jest związane z tym, że nad tymi ścieżkami będzie budowana estakada, bo tak by trzeba było to nazwać, bo tam będzie bezkolizyjny przebieg. Ścieżki nasze lokalne istniejące będą dołem i one zostaną, a górą będzie prowadziła obwodnica wybudowana w nasypaki na obiektach inżynieryjnych mostowych i to będzie wyłączenie krótkie, czasowe.
0: Władze samorządowe deklarują, że za kilka tygodni od strony wschodniej powinien być już widoczny pierwszy zarys przyszłej obwodnicy. Droga ma być gotowa w 2029 roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a koszt prac ma wynieść ponad 100 milionów złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zlekceważenie tych zaleceń może mieć duże konsekwencje. Kobiety planujące ciążę i spodziewające się dziecka powinny odstawić alkohol, apelują organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Jak podkreślają, tylko całkowita abstynencja chroni przed spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FAST. Joanna Stankiewicz.
3: Upośledzony rozwój fizyczny, czasem cechy dystrofii twarzy, a także zaburzenia centralnego układu nerwowego i mózgu to objawy FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. W Polsce występują u dwojga dzieci na 100, a przyczyną jest picie alkoholu przez kobietę w ciąży, mówi dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Alkohol przenika przez łożysko, powodując często nieodwracalne zmiany.
3: Nawet kieliszek wina czy piwo, każda dawka alkoholu jest toksyczna, dodaje pediatra dr Elżbieta Kłuszczak-Idziakowska z WUM-u.
5: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol.
3: FAST można zapobiec. Wystarczy tylko nie pić w ciąży, a także w okresie jej planowania.
0: W weekend w Tarnowie odbędzie się 12. Małopolska Parada Konna. W pierwszym dniu w sobotę będzie 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Kosy Koni Rasy Śląskiej. Ocena płytowa koni rozpocznie się o 10. Dr Zenon Podstawski, były prezes zarządu Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przypomina, że Tarnów przed laty mógł się poszczycić hodowlą koni, jakich wielu mogło pozazdrościć.
6: Miasto Tarnów i okolice Tarnowa, a przede wszystkim Gumnisko, kiedyś stanowiły centrum hodowli koni w Polsce. Gumniska to posiadłość księcia Romana Sanguszki, rodu Sanguszków. Tam była prowadzona hodowla głównie koni czystej krwi arabskiej, a w majątku, który mieści się niedaleko Klikowej, mianowicie w Chyszowie, prowadzona była hodowla koni półkrwi, a Klikowa stanowiła wówczas miejsce, gdzie wychowywano młode konie półkrwi. W tym miejscu po wojnie zostało powołane stado ogierów w latach 50.
0: Najbardziej widowiskowa część odbędzie się w niedzielę po mszy świętej polowej, która zostanie odprawiona o godzinie 10. W samo południe będą pokazy koni arabskich, ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. Muzyka, śpiew i modlitwa, czyli Jezus w centrum. Jutro na Placu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się wieczór uwielbienia. Spotkanie wpisuje się w trwający tydzień maryjny. Przyjść może każdy.
7: Koncert ten poprowadzi Schola III LO i przyjaciele. Motywem takim przewodnim tego koncertu, tego wieczoru uwielbieniowego będą słowa Pieśni nad Pieśniami. Aby właśnie poprzez te teksty, które zawarte są w tej księdze Pisma Świętego, jakoś też zobaczyć, jaką wielką miłością Bóg otacza człowieka i aby też zwrócić uwagę, że tak w sercu każdego z nas największym, takim najgłębszym pragnieniem to jest pragnienie miłości i bliskości z Bogiem, z drugim człowiekiem. Ufam, że ten wieczór pozwoli nam doświadczyć otwarcia na Bożą miłość i Boże miłosierdzie.
0: Mówił proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, ksiądz dr Adam Nita. Koncert uwielbienia odbędzie się jutro o 19:15 na Placu Katedralnym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, chłodno, 14 tylko w stopni teraz, a maksymalnie w ciągu dnia wyższe wartości, 21, ale ta temperatura odczuwalna może być troszeczkę niższa za sprawą wiatru. Wiatru zachodniego i północno-zachodniego, który wieje nam z prędkością do 15 km na godzinę. W nocy 8 stopni, jutro ciąg dalszy, chmury i deszcz i temperatura 14 stopni.
0: Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do końca tygodnia pochmurno, chociaż w niedzielę synoptycy zapowiadają nam przejaśnienia i skoki temperatury do 21 stopni, ale te najbliższe dni to te temperatury 15, 16, 17 stopni, czyli piątek, sobota, niedziela 21, a kolejne dni, czyli przyszły tydzień maksymalnie na termometrach do 22-23 stopni, a w nocy od 8 do 10. 7,5 minuty mamy po godzinie 9, już za chwilę audycja Rozgryźć Kościół.
2: Reklama.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
2: Po reklamie.

0: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów? To hasło, pod którym obradowała 62. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych, z której wrócił mój dzisiejszy gość, ksiądz dr Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Bardzo ważne pytania padły podczas wspomnianej konferencji. Pytania, do których chciałbym się odwołać. Zacznę może od wystąpienia księdza doktora Tomasza Wojtala, który był między innymi wicerektorem jednego z seminarium duchownych, a który stwierdził, że, tutaj cytat, jednym z niebezpieczeństw formacji seminaryjnej są zbyt idealne warunki. Stały rytm dnia, jasno określone obowiązki czy gotowy plan. Czy zgodzi się ksiądz rektor z tymi słowami?
1: Oczywiście, że się zgodzę. To jest takie naprawdę jedno z realnych niebezpieczeństw formacji seminaryjnej. Może nawet warto je nazwać jeszcze precyzyjniej, bo problemem na pewno nie jest sam porządek, rytm czy jasno określone wymagania, bo one naprawdę są potrzebne do takiego normalnego funkcjonowania w domu, gdzie kilkudziesięciu mężczyzn jest ze sobą razem, więc ten porządek jest obowiązkowy. Problem zaczyna się wtedy, gdy seminarium staje się może światem nawet bardziej uporządkowanym niż rzeczywistość, do której wychowuje, bo alumn może przez kilka lat funkcjonować w takich warunkach, w których niemal wszystko jest przewidywalne, bo rytm dnia jest stały, pobudka, modlitwa, śniadanie, wykłady i tak dalej, wszystko jest zapisane w regulaminie, no bo tak musi być, żeby dom funkcjonował, żeby były realizowane wykłady, czyli też studia. Żeby był czas na formację tą duchową, musi być wszystko poukładane. Rzeczywiście kapłaństwo zaczyna się później tam, gdzie kończy się ten seminaryjny rozkład dnia. Już nie ma aż tak wypisanego planu. Oczywiście też jest porządek dnia kapłana. Dość jasno sprecyzowany, bo jest stała godzina mszy świętej, jest stały dyżur w konfesjonale. Są lekcje w szkole, są spotkania z grupami, więc podobieństwo jest tutaj bardzo duże. Warto postawić sobie takie pytanie, czy alumn uczony wykonywania planu nauczył się również rozeznawać, co zrobić wtedy, gdy ten plan jakoś przestaje działać. Seminarium trzeba też, myślę, jasno podkreślić, że nie chroni nadmiernie alumna przed tą rzeczywistością, bo jeżeli też alumn przez 6 lat doświadcza niemal wyłącznie świata, w którym wszystko jest zorganizowane, może później przeżyć na pewno zderzenie z parafią jako bardzo trudne i czasem tak się dzieje, bo nikt mu nie przypomni, że trzeba się pomodlić, nikt mu nie mówi, kiedy ma odprawić godzinę brewiarzową, to już musi sobie sam znaleźć, ale do tego przygotowujemy ich w seminarium, bo większy nacisk na pewno taki programowy jest kładziony na tych alumnów, którzy rozpoczynają formację. Im starsi mają troszkę więcej już tych obowiązków i odpowiedzialności, a diakoni już naprawdę mają dużo. Muszą sami też zadbać o modlitwę tą brewiarzową, bo jej już nie ma w programie seminaryjnym. Oni muszą sami też już, im starsi są, znaleźć czas na pisanie pracy magisterskiej, więc trochę inaczej muszą układać tą odpowiedzialność. Co jest ważne, my też potrzebujemy w seminarium takiego kontrolowanego chaosu, takiego troszkę zburzenia czasem programu, tego stałego. I mam świadomość, że klerycy tego nie lubią, bo nam to wypominają, że czegoś w kalendarium nie było, a my wprowadzamy. że nagle miała być w miarę luźna sobota, a tu się okazuje, że jest jakieś wydarzenie, w którym uczestniczą wszyscy na przykład. No to się nie podoba, ale wiemy, że to jest potrzebne.
0: Ale czy to też nie jest przygotowanie do życia kapłańskiego?
1: O to chodzi. To jest bardzo ważne przygotowanie, bo w życiu kapłańskim wiemy dobrze, że wtedy, kiedy my sobie coś zorganizujemy, przyjdzie człowiek, który potrzebuje pomocy i trzeba mu poświęcić trochę czasu, albo jest wezwanie do chorego i trzeba jechać. Więc to burzy nasz program i to samo, no później my tłumaczymy te wydarzenia indywidualnie i też w czasie wspólnej lektury często im zwracam na to uwagę, że to jest potrzebne, żeby umieli to rozeznać, żeby popatrzyli na to pod kątem takim wychowawczym, że w życiu kapłańskim, jak im ktoś zburzy program, to nie mogą się, nie wiem, złościć, gniewać na proboszcza, czy na biskupa, czy na siebie wzajemnie, ale mają to odczytać w kontekście służby, do której się zobowiązują. Bo ja im też to często przypominam, z jaką motywacją przyszedłeś do seminarium. Większość z nas pisze nawet w podaniu, że chce służyć Panu Bogu i ludziom. I to jest istota naszego powołania.
0: A propos tych, którzy przychodzą do seminarium, kolejny prelegent, psycholog pani Bogna Białecka, zwróciła uwagę, że dzisiaj do seminariów przychodzi tak zwane pokolenie Z. Pokolenie, które dorastało w świecie w pełni cyfrowym, w świecie nowych technologii, dostępu do internetu. Są to osoby, jak mówiła, bardziej wrażliwe emocjonalnie, mające taki wyższy poziom niepokoju w sobie. I teraz powstaje pytanie, jak kadra dzisiejszych wychowawców, przełożonych, odpowiada na tę konkretną sytuację danego alumna, który przychodzi do Wyższego Seminarium Duchownego?
1: Zmieniło się nie tylko pokolenie. Myślę, że trzeba powiedzieć, że zmieniło się środowisko, w którym kształtuje się osobowość tych młodych ludzi. Nie chodzi jednak o to, by przyklejać też alumnom jakąś etykietę pokolenia Z. Każdy człowiek jest inny i warto zauważyć te pewne tendencje, które no my jako formatorzy spotykamy coraz częściej, że trzeba najpierw na pewno nie wychowywać przeciwko ich światu, bo my mamy czasem no coś takiego w sobie, że będziemy mówić, że my byliśmy inni, że my musieliśmy sobie radzić, że nasz świat młodzieńczy był inny, że oni są zbyt delikatni, za dużo korzystają z telefonu, no właśnie, za szybko się stresują i tak dalej, i tak dalej. Bo taka postawa no niewiele pomoże. Ten formator musi znać świat alumna, zanim zacznie go wychowywać. I jeśli młody człowiek całe swoje życie przeżywał w tym świecie cyfrowym, to telefon, internet, te media społecznościowe, te różne komunikatory czy sztuczna inteligencja nie są dla niego dodatkiem do życia. To jest dodatek do naszego życia, bo my tego nie mieliśmy w czasie naszego dojrzewania, wzrastania. My uczyliśmy się dopiero tego. To było pewną nowinką. A oni już rodzą się w tym świecie. Dzisiaj wiemy, że już małe dziecko potrafi doskonale sobie wyszukać bajkę, poszukać coś w internecie, włączyć ten sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Więc nasz dodatek do życia to jest część ich życia, część ich środowiska, w którym budowali swoją tożsamość, relacje, ten sposób komunikowania się. Myślę, że potrzeba też więcej takiej empatii, ale nie mniej wymagań. To jest też ważny punkt, bo kleryk powinien mieć prawo powiedzieć, że jest mi trudno, ale formator też nie powinien automatycznie odpowiadać, skoro ci trudno, to zdejmiemy z ciebie wymagania, tylko trzeba uczyć ich do tego, że w życiu kapłańskim też tych wymagań będzie dużo, też odpowiedzialności jest bardzo dużo, więc uczymy ich tej odpowiedzialności. Na pewno, co jest ciekawe, na co było zwrócona uwaga, że wraca potrzeba ascezy. Dzisiaj świat ją troszkę inaczej nazywa, są różne inne pojęcia, ale chodzi o ascezę, o pewien trud też, o pewne takie dołożenie naszych starań, żeby niekoniecznie żyć w tym świecie pełnego komfortu, że trzeba umieć z czegoś zrezygnować. I to też jest ważne i my też na to zwracamy uwagę, żeby no, troszkę tej ascezy było więcej. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z siostrami zakonnymi, które mówiły, też o to pytały, jak my to realizujemy w seminarium, bo one, jak powiedziały kandydatkom, dziewczynom na jakimś tam spotkaniu formacyjnym, no to kręciły głowami, że asceza na dzisiaj to nie jest pojęcie, które w ogóle jest jakoś ważne i na czasie.
0: Bo zastanawiam się również, jak te dwa światy, jeden duchowy, poukładany, w który wchodzi nowy alumn, zintegrować z tymi emocjami, trudnymi problemami młodych kandydatów do kapłaństwa.
1: No tutaj dotykamy chyba takiego najgłębszego problemu współczesnej formacji seminaryjnej, bo no nie wystarczy przeciwstawiać sobie dwóch rzeczywistości. Z jednej strony tej takiej poukładanej duchowości, a z drugiej skomplikowanej psychiki młodego człowieka. Trzeba doprowadzić do tego, aby ta duchowość stała się miejscem, w którym młody człowiek przede wszystkim może spotkać Pana Boga właśnie ze swoją historią, ze swoimi emocjami, czasem ranami, lękami, pytaniami. I można czasem odnieść takie wrażenie, że właśnie alumn ma dwa życia. Pierwsze jest seminaryjne i duchowe, bo jest to rzeczywiście bardzo ważne. I Eucharystia, i brewiarz, adoracja, to wszystko, co dzieje się w tej formacji wewnętrznej, czyli też i kierownictwo duchowe, i spowiedź, i rekolekcje. A drugie to ta rzeczywistość zewnętrzna. Czasem samotność i pytania o tą samotność w kapłaństwie, jakaś niepewność, potrzeba akceptacji, te różne historie rodzinne, doświadczenia, nawet już jakichś porażek, pytania o własną wartość. Jeśli tych dwóch rzeczywistości nie połączymy, może powstać bardzo taka niebezpieczna sytuacja, że no człowiek modli się pięknymi słowami, ale nie modli się naprawdę swoim życiem. Że to są dwie takie linie obok siebie, nie razem, ale obok siebie. Dlatego formacja duchowa no, nie może być na pewno ucieczką też od tych pytań o siebie, od psychologii człowieka. Musi prowadzić człowieka po prostu z całym sobą do Chrystusa, do Pana Boga.
0: To ja też nie uciekam od pytań i zadam i wrócę do tego pytania z początku naszej rozmowy. Jacy kandydaci zapukali w tym roku do naszego tarnowskiego seminarium?
1: Bardzo się cieszymy, bo jesteśmy już po zakończonej rekrutacji. Mamy 12 alumnów już pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi, pójścia za głosem, które odzywało się bardzo często od pierwszego gdzieś tam takiego świadomego doświadczenia Pana Boga. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, bo ta rozpiętość jest, no może nie, że nie wiadomo jak duża, ale od takiej typowo świeżej matury, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak no, Pan Bóg mocniej pukał i nie chcieli kontynuować, a może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania, czy to nie jest tylko jakaś może zachcianka serca, ale rzeczywiście głos bardzo ważny. Może to jest takie potrzebne, żeby no, umocnić w sobie to pragnienie, oczyścić to pragnienie kapłaństwa. Ale cały czas podkreślam też, że seminarium jest nadal tym etapem bardzo ważnym w rozeznawaniu, w umacnianiu, bo nie święcimy nikogo na pierwszym roku. Więc ten naturalny czas jest.
0: A czy jest ta tendencja, księże rektorze, tak zwanych spóźnionych powołań, że te powołania właśnie nie od razu po maturze, ta odpowiedź na to powołanie jednak wzrasta z roku na rok, że młodzi odciągają tą decyzję przekroczenia progu seminaryjnego?
1: Jest bardzo różnie z tym. Jest zauważalne, że bo na pewno kiedyś, kiedy nas było bardzo dużo, to były pojedyncze przypadki. I nawet teraz, jeśli są to pojedyncze, czy te przypadki niewielkie, no to w kontekście tej, choćby w tym roku liczby 12, to już procentowo jest więcej, nie? Więc rzeczywiście są te głosy starszych, czy już studiujących, czy po studiach, czy nawet tych, którzy już pytają o to seminarium dla tak zwanych spóźnionych powołań, bo te pytania się pojawiają. No, szukamy tej rzeczywiście naszej obecności w tym świecie, ale przede wszystkim głosu Pana Boga, co zapisał w naszym sercu i to może się dziać na różnym etapie naszego życia.
0: A czego ksiądz rektor życzy nowym 12 wychowankom pierwszego roku?
1: Przede wszystkim gratuluję, ale też życzę tej ciągłej odwagi, aby być sobą przed Panem Bogiem. Życzę tej głębokiej relacji z Jezusem, bo ona będzie oczyszczała to wszystko i przede wszystkim prowadziła formację. I życzę, aby pozwolili właśnie Chrystusowi uczynić ich tymi kapłanami według Jego serca, bo do tego my też jako przełożeni prowadzimy i podprowadzamy.
0: Ksiądz dr Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. Każdy czwartek o 9:10. Ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: zdarzenia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Wiadomości ekonomiczne.
7: Aneta Mleczko, zapraszam. Politycy się spierają, a kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Opozycja apeluje do rządu o reakcję. Politycy rządu odpowiadają, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu w Zatoce Perskiej. Tymczasem kierowcy zmuszeni są do płacenia coraz więcej za benzynę.
8: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. Z 800 miesięcznie wychodzi.
9: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
10: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
7: Cena benzyny 95 na stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Tymczasem rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców, jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
11: Dramatyczny wzrost cen i jeszcze poważniejsze prognozy na kolejne dni powodują, że już teraz firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią, i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa.
7: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw.
11: Rozumiemy, że sytuacja jest trudna ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, ale na horyzoncie nie ma perspektyw uspokojenia, a bieżąca sytuacja uderza w polski transport. Spedycje, logistykę, przemysł, handel i usługi. A ceny paliw będą niebawem mocno odbijać się na cenach podstawowych produktów.
7: Specjaliści Północnej Izby Gospodarczej zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu w tej sprawie. Propozycje mają trafić do premiera w najbliższych dniach. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk finansowy Jarosław Sadowski powiedział, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek stóp procentowych.
12: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego Rada może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
7: Jarosław Sadowski powiedział, że według inwestorów rosnąca inflacja może przełożyć się na podwyżki stóp procentowych.
12: Kontrakty terminowe FRA pokazują, że za 9 miesięcy WIBOR 3 może wynosić już 4,42%. To by oznaczało, że czekają nas dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego i właściwie możliwość nawet trzeciej podwyżki.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
6: To były wiadomości ekonomiczne.
13: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Pochmurno, bez opadów. Teraz jednak w ciągu dnia te opady deszczu lokalnie mogą występować. Chłodno, 14-15 stopni. Cały czas wskazuje nasz radiowy termometr. Maksymalnie w ciągu dnia 21, ale wiatr w porywach do 15 km na godzinę będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Jutro ma być jeszcze chłodniej, 14 przez cały dzień, 8 stopni w nocy.
13: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Nie tylko czwartek pochmurny, deszczowy, również i piątek zapowiada nam się z opadami deszczu, a w piątek Jacka, jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha, to takie przysłowie, ale to będziemy bardziej skupiać się w jutrzejszym poranek i mówić więcej na temat pogody, piątkowej pogody, a dzisiaj przypominam, czwartek polski, czwartek na antenie Radia Rdyn Małopolska, teraz zespół Enejm, Magnes, następnie Bednarek i przejdziemy do wydarzeń z 1939 roku, ale też przeniesiemy się do 1982, bo czas przypomnieć najpiękniejszy mecz w historii polskiego futbolu.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
0: Po reklamie.

momencie. No to zostańmy przy miłości my teraz do piłki nożnej, bo przypominam dzisiaj w kalendarzu śmiał nietypowych Dzień Piłkarza i wracamy. A Dzień Piłkarza to rocznica złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski 1972 rok, finał w Monachium, Polska-Węgry 2-1 i o tym w finale już mówiłem. No to teraz przejdźmy do innych spotkań, no i też spotkania właśnie z Węgrami. Najpiękniejszy mecz w historii polskiego futbolu to rok 1939, 27 dzień sierpnia. Reprezentacja Polski rozegrała jeden z najlepszych meczów w historii. Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie pokonaliśmy wicemistrzów świata, Węgrów 4-2, a w powietrzu wisiało już jednak widmo nieuchronnie zbliżającej się niemieckiej agresji, która przerwała sportowe kariery zwycięzców. Przypominam, to był rok 1939. Polska-Węgry 4-2. No i przenieśmy się teraz z tego spotkania na inne spotkanie, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. To był rok 1982. Hiszpania, zdobywając drugi w historii brązowy medal dla polskiego futbolu. Hiszpania, 1982. Bohdan Łazuka teraz.

Pętliczek, pętliczek. No właśnie, no co zrobię, wiechniczek? Nie będzie źle? No nie było źle, ale mogło być dużo lepiej. Początek turnieju rozpoczęliśmy od dwóch bezbramkowych remisów z Włochami i Kamerunem, ale w trzecim meczu grupy rozbiliśmy już Peru 5-1. Druga runda, tutaj w grupie półfinałowej pokonali Belgię nasi 3-0 po trzech bramkach Zbigniewa Bońka. Zremisowaliśmy bezbramkowo ze Związkiem Radzieckim, a półfinał to mecz przegraliśmy z Włochami 0-2. Zbigniew Boniek pauzował wówczas w tym spotkaniu z powodu nadmiaru żółtych kartek. No i pozostał nam mecz o trzecie miejsce. Pokonaliśmy Francję 3-2 po golach Szarmacha, Majewskiego i Kupcewicza. No i przypomnę, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej to był rok 1982. Hiszpania, no i oczywiście słynna piosenka Enticzek, Penticzek, co zrobimy, piechniczek. No i jeszcze wracając do tego spotkania, no warto przypomnieć ten skład, bo ja już o tym składzie z 1974 już mówiłem, podawałem ten skład i wyjątkowe spotkanie. 72 również był podany, bo to przecież 70, przypominam, złoto, 74 by brąz, 76 srebro, na 82 no to kolejnym spotkaniem, no i mistrzostwami świata to przecież Hiszpania. No i ten skład to Młynarczyk, Dziuba, Kupcewicz, Janas, Matysik, Żmuda, Majewski, Buncol, Lato, Szarmach, Boniek, no i oczywiście trenerem Antoni Piechniczek, czyli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Hiszpanii. Zdobywamy drugi w historii brązowy medal dla polskiego futbolu i to wszystko właśnie w dniu, przypominam, piłkarza. Dziś przypomnienie tych wyjątkowych spotkań sportowych, emocji na antenie Radia Ardent Małopolska. Do tych sportowych emocji jeszcze wrócimy, bo przecież jeszcze jedno spotkanie, o którym się mówiło, mówi i będzie się mówiło, bo to przecież słynny mecz piłkarski Polska-Anglia pomiędzy tutaj no, dwoma drużynami i pytanie było zawsze, no, kto zwycięży i kiedy pokonamy tych Anglików, czyli Stadion Śląski w Chorzowie na trybunach 90 tysięcy widzów, ale o tym troszeczkę później.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: W kraju będą duże opóźnienia pociągów. Relikwie świętej Kingi zostaną uroczyście wprowadzone do toruńskiej katedry. Zielona lista dla żołnierzy już za miesiąc.
1: Zielona lista jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami sobie ustalali, czego chcą używać.
0: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Będą duże utrudnienia na kolei. Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. Pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Protest, który potrwa od północy do 23:59, to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych.
2: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów. Pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
0: Leszek Miętek powiedział, że pracownicy zgodnie z kodeksem pracy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają kontynuowanie pracy za niebezpieczne. Szef związku podkreślił, że kolejarze nie zdecydowali się na takie rozwiązanie, a wybrana forma protestu cieszy się szerokim poparciem. Związkowcy domagają się pilnego podjęcia kroków w celu poprawy bezpieczeństwa na kolei. Pożar lasu w Stróżach w gminie Grybów. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 22:00. Na miejsce skierowano zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu oraz 5 zastępów miejscowych ochotniczych straży pożarnych. Jak informuje rzecznik Nowosądeckiej Państwowej Straży Pożarnej, ogień objął wyłącznie ściółkę leśną i rozprzestrzenił się na powierzchnię około 3 arów. Strażacy szybko opanowali sytuację. Działania gaśnicze zakończyły się po około godzinie. W akcji uczestniczyło łącznie 26 strażaków.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Patronuje polskim samorządowcom i jej kult ciągle się rozwija. W ramach Krajowego Duszpasterstwa Samorządowców relikwie świętej Kingi i jej wizerunek trafiły już do 10 polskich diecezji. Takim miejscem jest także Toruń, gdzie uroczyście relikwie zostaną wprowadzone podczas Dnia Skupienia dla samorządowców.
4: Relikwie są ważnym elementem. W teologii Kościoła są namacalnym dowodem na to, że Ewangelia to konkretny program życia, który da się realizować w trudnych warunkach społecznych i politycznych. I od tego czasu Bazylika Toruńska staje się takim oficjalnym centrum modlitwy za polskich samorządowców z regionu kujawsko-pomorskiego, którym patronuje święta Kingi.
0: Mówi krajowy duszpasterz samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, który w najbliższą niedzielę wygłosi kazania w katedrze toruńskiej poświęcone osobie świętej Kingi.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zielona lista zawierająca wyposażenie, które żołnierz może sobie kupić na własną rękę, wchodzi w życie już za miesiąc. Po wielu tygodniach przygotowań i konsultacji wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk ogłosił zakończenie prac nad tym rozwiązaniem. MON w przygotowaniu rozporządzenia w tej sprawie wspierali specjaliści, byli żołnierze elitarnej jednostki GROM. Co mundurowi będą mogli kupić na wolnym rynku, sprawdzała Agnieszka Drążkiewicz.
5: Zielona lista to prosty dokument, opisuje jaki typ wyposażenia żołnierz może kupić na własną rękę. O jakich rzeczach mówimy? Słuchawki, gogle, bielizna taktyczna czy buty?
1: Zielona lista jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami sobie ustalali, czego chcą używać. Nie wszystko musi być takie same dla wszystkich.
5: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk, który odpowiada za program SZWEJ, czyli doposażenie indywidualne żołnierzy. Zielona lista powstawała pod czujnym okiem specjalistów. Zespołem wdrożeniowym kieruje pułkownik Michał Pycio, były szef snajperów w Gromie.
6: To nie jest marketingowa lista. To jest lista, która mówi, że w tym asortymencie te produkty spełniają takie wymagania, które wojsko akceptuje.
5: Rozwiązania zawarte w zielonej liście podpatrzono w armiach francuskiej i amerykańskiej.
0: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11:00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, pochmurno i te chmury przez cały dzisiejszy dzień będą nam towarzyszyć. Również jutro pochmurno, zapowiada nam się piątek i ten piątek również deszczowy. Przewaga chmur w nocy 8 stopni, w nocy dziś 21 maksymalnie, jutro 14 stopni, a teraz przed południem mamy 15.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza, to przysłowiemy na dzisiaj. Dziś w kalendarzu Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Franciszek, Karol, Monika, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Lucjusz, Sobiesław i Leona. To solenizanci dnia dzisiejszego, wszystkiego najlepszego. I dla was Kuba i Kuba, taka piosenka Polski Czwartek, 7,5 minuty po godzinie 10. Stygnie lato, no tak, dosłownie, stygnie lato. To.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

18 minut po godzinie 10 polskim, czwartek jak polski czwartek, to już za chwilę Irena Jarocka i Motylem jestem. No i na chwilę zatrzymajmy się przy tym wyjątkowym utworze, bo to też zwiastun komedii filmowej. Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy, premiera tejże właśnie komedii. To dokładnie 10 września 1976 roku, czyli 40-letni inżynier Stefan Karwowski, podobnie jak w pierwszych odcinkach 40-latka, pełni funkcję kierownika odcinka budowy, tym razem dworca centralnego w Warszawie, głównego dworca kolejowego w Warszawie i największego dworca w Polsce. Stefan Karwowski, wytypowany przez wiceministra na funkcję przedstawiciela budowniczych dworca w teleturnieju Człowiek Miesiąca, występuje w nim z pacynką budowlańcem Wackiem, wygrywa konkurs, po tym sukcesie dołącza do zespołu artystów z programu, z którymi występuje w objazdowym show. No i oczywiście wielkie gwiazdy polskiego ekranu, czyli tutaj Andrzej Kopiczyński, Irena Jarocka, występuje również w tym filmie jako piosenkarka Irena Orska, towarzyszy jej Anna Seniuk, Grażyna Woźniak, Piotr Konkolewski czy Leonard Pietraszak. No i oczywiście nie mogło zabraknąć technika Romana Maliniaka, którego no, wszyscy dobrze wiedzą, że wcielił się Roman Kłosowski. No to wracamy do tej wyjątkowej piosenki, ale też do tego wyjątkowego filmu warto wrócić. Zachęcam serdecznie, przypominam, to rok 1976, 10 września, premiera właśnie tej polskiej komedii filmowej Motylem jestem.

motylem jestem, czyli Mroma z 40-latka, nie kto inny jak Iryna Jarocka, która właśnie w tym filmie występowała. Co powiedział Jerzy Gruza, reżyser produkcji, który od początku mówi: wiedziałem, kto mógłby wcielić się w tą właśnie postać czarującej artystki. Wiedziałem, że w Orsko powinna wcielić się Iryna Jarocka. Bałem się, że odmówi, ale na szczęście zgodziła się zagrać. Wspaniale sprawdziła się jako aktorka. Motylem jestem, przypominam, Roma 40-latka, czyli premiera komedii filmowej, to był rok 1976, 10 września. Ten film wszedł na ekrany kin. 23 minuty po godzinie 10. No to, moi kochani, a propos właśnie kina, to za chwilę zaglądniemy i sprawdzimy, co ciekawego jeszcze w kulturze się dzieje, bo to 10.30 nam się zbliża, a jak 10.30, to wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Nowym Sączu trwa Sądecka Jesień Kulturalna. To cykl koncertów i spektakli, które są organizowane w mieście do 27 września. Już jutro w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu o godzinie 19 wystąpi zespół Phil. Ten katowicki kwartet powstał w 2005 roku, założony przez wokalistę, kompozytora, autora tekstów i gitarzystę Piotra Kupichę. Natomiast w sobotę na scenie Amfiteatru pojawi się Perfekt i Łukasz Drapała. Perfekt to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Utwory takie jak Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą, Autobiografia, Niepokonani, Wszystko ma swój czas na stałe zapisały się w historii i sercach kilku pokoleń Polaków. Ten koncert także o godzinie 19, a w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w sobotę również spektakl. Tym razem przed publicznością wystąpi teatr Potem o tem z przedstawieniem Połączność. Spektakl wystawiony zostanie dwukrotnie o godzinie 16 i 19.30. Warto słuchać nas uważnie. Bilety na propozycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej są do zdobycia na naszej antenie. Integracja lokalnej społeczności oraz przybliżenie bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Gmina Żabno zaprasza na piknik historyczny w Siedliszowicach. Odbędzie się w sobotę 12 września, początek o 15. W programie m.in. koncert orkiestry Dętej ze Szczucina, pokaz grupy rekonstrukcyjnej Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, oddział powstańczy 1863. Rekonstruktorzy przybliżą realia epoki oraz realia walk powstańczych. Będzie też występ zespołów Mali Bobrowianie oraz Mali Otwinowianie. Organizatorzy zaplanowali także historyczne animacje oraz zajęcia w ramach Akademii Małego Kuriera 1863. Będzie strefa gastronomiczna i dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci. O 19.00 biesiada taneczna Radio RDN Małopolska patronuje piknikowi historycznemu w Siedliszowicach. To będzie wieczór uwielbienia w sercu Tarnowa. Piątkowe spotkanie Jezus w centrum na Placu Katedralnym w Tarnowie wpisuje się w trwający tydzień maryjny. Przyjść może każdy.
6: Koncert ten poprowadzi Schola III LO i Przyjaciele. Motywem takim przewodnim tego koncertu, tego wieczoru uwielbieniowego będą słowa Pieśni nad Pieśniami. Aby właśnie poprzez te teksty, które zawarte są w tej księdze Pisma Świętego, jakoś też zobaczyć, jaką wielką miłością Bóg otacza człowieka i aby też zwrócić uwagę, że tak w sercu każdego z nas największym, takim najgłębszym pragnieniem to jest pragnienie miłości i bliskości z Bogiem, z drugim człowiekiem. Ufam, że ten wieczór pozwoli nam doświadczyć otwarcia na Bożą miłość i Boże miłosierdzie.
5: Mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Koncert uwielbienia odbędzie się jutro około 19.15 na Placu Katedralnym. Od jutra w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu będzie można odbierać bezpłatne wejściówki na finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestry Dętych Echo Trombity. Koncert finałowy odbędzie się 20 września o godzinie 16 w Sądeckim Sokole. W programie znajdą się utwory o zróżnicowanej stylistyce, od uderzającej energii i tanecznych rytmów, przez patriotyczny i marszowy charakter, aż po nostalgiczne oraz liryczne kompozycje filmowe. O wyjątkowości tegorocznego finału zadecyduje muzyczny dialog zespołów z regionu, które reprezentują zupełnie inne etapy historii, lecz dzielą tę samą pasję do muzykowania. Chodzi o Strażacką Orkiestrę Dętą Stary Wiśnicz pod dyrekcją Krzysztofa Wołowca i Parafialną Orkiestrę Dętą w Laskowej pod batutą Piotra Jonika. Podczas oficjalnej części wydarzenia odczytana zostanie także decyzja Komisji Artystycznej 48. Festiwalu Echo Trombity, a tegoroczni laureaci odbiorą nagrody i dyplomy. Poświęcony ludziom stąd, opowiadający historię ich drogi do kariery. Po raz szósty festiwal Tarnowianie pokaże osoby, które zapisały się na kartach historii miasta. Będą wybitni reżyserzy, aktorzy, muzycy i artyści, zapowiada dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura.
0: To festiwal, którego główna idea związana jest z ludźmi, którzy w bardzo różnorodny sposób związani są z Mościcami Tarnowym czy regionem tarnowskim. Jednak dzięki swojej pasji, swojej historii, swojemu doświadczeniu osiągają sukcesy. I to sukcesy, które są bardzo czasami takie nieoczywiste. To nie są osoby, które możemy często oglądać na pierwszych stronach gazet, ale jednak osoby, które mogą inspirować, być dla nas taką motywacją i możemy czuć dumę z tego, że tak wspaniałe osoby są związane z naszym regionem.
5: W tym roku na festiwalu pojawił się m.in. pochodzący z Tarnowa aktor i reżyser Marcin Kwaśny, aktor Andrzej Zieliński czy poeta, dziennikarz i tłumacz z Bożencina Józef Baran. Pełny program festiwalu publikujemy na rdn.pl. Na te dożynki przyjeżdżają setki delegacji wieńcowych. Gmina Dębica szykuje się do Święta Plonów. Wydarzenie łączy się także z odpustem parafialnym, który w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie odbywa się w połowie września.
7: My w gminie Dębica mamy sanktuarium w Zawadzie, gdzie rokrocznie przyciąga dziesiątki, a były czasy, że nawet setki właśnie delegacji wieńcowych, bo akurat mamy taką tradycję już od wielu, wielu lat i kontynuujemy ją, że dożynki gminne Gminy Dębica są na zakończenie Wielkiego Odpustu Sanktuaryjnego właśnie. To jest zazwyczaj druga niedziela września, co powoduje, że jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo delegacji wieńcowych właśnie i jest bardzo uroczyście i bardzo dostojnie, także zapraszamy.
5: Zaprasza wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Msza święta w sanktuarium w Zawadzie zostanie odprawiona w niedzielę 13 września o 11. Dalsza część uroczystości będzie na stadionie w Paszczynie. O godzinie 15 rozpocznie się ceremoniał dożynkowy, po którym będzie przegląd wieńców. Od 16.30 rozpoczną się koncerty. Gwiazdą wieczoru o 19.00 będzie zespół Perfect. Na finał dożynek od godziny 20.30 zabawa taneczna z DJ-em. Na miejscu będą stoiska gastronomiczne. Organizatorzy przewidzieli też atrakcje dla najmłodszych, m.in. darmowe dmuchańce. W kościele świętego Filipa i Jakuba w Sękowej już jutro odbędzie się wspólne czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Początek o godzinie 17.00, wstęp jest wolny.
4: To były wiadomości kulturalne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Pochmurno, chłodno, 16 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 21, ale trudno powiedzieć, czy te wartości będą dziś wskazały nasze termometry. Jeżeli od wczesnych godzin porannych praktycznie cały czas 14-15, teraz 16 stopni, a już powolutku zbliża nam się południe. W nocy 8 stopni, przewaga chmur, jutro piątek pochmurny, deszczowy i temperatura będzie wynosiła 14 stopni.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka, orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Weekend przejaśnienia. Sobota przed południem zachmurzeniem. Duże popołudnie już przejaśnienia. Słońcem i niedziela. Tylko częściowe zachmurzeniem, ale te temperatury do soboty to 14-18 stopni. W niedzielę troszeczkę wyższe 21. Ale przypominamy, w nocy te temperatury już poniżej 10 stopni. 22 minuty nam zostało do godziny 11. Teraz Patryk Kumor, a za chwilę my ponownie założymy getry. Korki, no i gramy, no bo dzisiaj piłka nożna króluje na antenie Radia Rdn Małopolska, bo przecież Dzień Piłkarza, jak Dzień Piłkarza, to wyjątkowe spotkania naszej reprezentacji, a tych spotkań, oj, to było sporo i tych wyjątkowych, no, że tak powiem, wyników też było sporo, no bo przecież 75. rok, Mistrzostwa Europy, Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1 i to wszystko właśnie wydarzyło się między innymi 10 września w 1975, tak więc był powód do dumy i o innych powodach do dumy już za chwilę będę mówił, między innymi o meczu Polska-Anglia, którym żyjemy do dziś.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
0: Po reklamie.

O, ty się bracie nie denerwuj. No tak, łatwo się śpiewa, nie denerwuj się, ale inaczej to wyglądało podczas właśnie tego wyjątkowego spotkania. Rok 1974, Mistrzostwem Świata, przypominam, piłce nożnej i brąz na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj mamy Dzień Piłkarza. No i a propos właśnie Lubańskiego, nie tylko Lubańskiego, Dejny, no to przypomnę skład. Tomaszewski, Rzeźny, Gorgoń, Bulzacki, Musiał, Ćmikiewicz, Dejna, Kraska, Banaś, Lubański, Gadocha, no i oczywiście Kazimierz Górski trenerem, no i te Mistrzostwa Świata. No i tutaj przypomnienie, te wyjątkowe spotkania, dwa spotkania, Polska-Anglia, to rok właśnie 1973, 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na trybunach 90 tysięcy widzów, jeden chyba z najważniejszych meczów w historii reprezentacji Polski, bo to mecz eliminacyjny na Mistrzostwa Świata 1974 roku. Mecz, który budził w Polsce ogromne zainteresowanie, bowiem przeciwnikiem naszej drużyny biało-czerwonych była naszpikowana gwiazdami reprezentacja Anglii. Ale my też w swojej drużynie mieliśmy bramkostrzelnego napastnika Włodzimierza Lubańskiego i wynik spotkania 2-0 w eliminacjach Mistrzostw Świata. A później słynny Wembley 17 października 73, który zakończył się remisem reprezentacji Polski. Polska-Anglia 1-1, co dało biało-czerwonym awans na Mistrzostwa Świata. Bohaterowie, bo tutaj trzeba powiedzieć o dwóch bohaterach. Pierwszy bohater to strzelec bramki Jan Domarski w 57 minucie, ale też wielki bohater tego spotkania Jan Tomaszewski, który obronił wiele groźnych strzałów. No i wydaje mi się największy chyba też bohater tego spotkania, w ogóle wszystkich spotkań naszych piłkarzy, to Kazimierz Górski, trener, bez którego nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Przypominam, Dzień Piłkarza dziś, a Dzień Piłkarza to rocznica przede wszystkim tego złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski z 1972 roku. I tak oto w naszym porannym spotkaniu rozgrywaliśmy wyjątkowe mecze, poznawaliśmy wyjątkowe wyniki, no i spotkania sprzed lat, a te dzisiejsze spotkania na murawie, bo to chyba każdy z nas jest w stanie sam ocenić. No i przede wszystkim wydać tutaj odpowiednią opinię. No i pytanie też tutaj zadajemy sobie, jaką kartkę, żółtą, czerwoną czy zieloną byśmy wystawili naszym, a chociaż na meczu tutaj zielonej kartki nie ma, jest żółta i czerwona, no ale wydaje mi się, że może ten temat zostawię, to już po prostu zależy od nas, bo przecież wiemy, że każdy Polak to trener, każdy Polak zna się na piłce nożnej najlepiej i każdy wie, o co tak naprawdę w tej piłce chodzi. A ja przypominam, warto do tego Monachium przenieść się choć raz. No i przede wszystkim przypomnę sobie te słynne słowa komentatora Jana Ciszewskiego po ostatnim gwizdku, który powiedział: koniec, proszę Państwa, koniec meczu. 20 lat czekałem na taki moment, ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. No to czekamy na kolejne takie właśnie wielkie, wyjątkowe słowa.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
7: RDN Małopolska.
8: Prawdopodobnie jutro zostanie przywrócony ruch pociągów na jednym torze po wypadku w Sokolnikach Suchych. Kardynał Grzegorz Ryś odwiedził rodzinne strony i przewodniczył mszy świętej w parafii Wszystkich Świętych w Limanowej.
9: To są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać.
8: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prawdopodobnie jutro zostanie przywrócony ruch pociągów na jednym torze po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dzisiaj planowane jest też podniesienie lokomotywy i wagonów, które wypadły z torów. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński wyjaśnia, że już trwa naprawa uszkodzonych torów.
10: Tam, gdzie my mogliśmy już wejść na naprawę toru, to rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty i nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze. Naprawa toru numer 2 potrwa do późnych godzin w poniedziałek wieczorem.
8: W wyniku zdarzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska wagon, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu. Czynności na miejscu zdarzenia zakończyli śledczy, którzy mają zbadać przyczyny wypadku.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Lubię tu przyjeżdżać, bo jest to miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich, mówił w Limanowej kardynał Grzegorz Ryś. Arcybiskup krakowski odwiedził rodzinne strony swojego taty i przewodniczył mszy świętej w parafii Wszystkich Świętych w dzielnicy Łososina Górna. Kardynał podkreślił, że w tych okolicach uczył się m.in. dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty, skromności, miłości i solidarności.
9: To są takie cechy, które tu wszyscy mają w sobie. Może gdzie indziej też, ale oni tu mają je w stopniu heroicznym. Dlatego tak. Oczywiście sam bym na to nie wpadł, żeby robić taką mszę jakąś, bo kardynała nie jest po to, żeby się tym obnosić i nie wiadomo jak cudować. Natomiast no, to jest tak, że oni nie przepuszczą takiej okazji. No i to.
11: Ja rozmawiałem tutaj z członkami rodziny, ale też z parafianami. Oni się bardzo cieszą, że ksiądz kardynał tutaj przyjechał.
9: No nie mam nic przeciwko, ale to są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać. Nas jest tak

0: dużo, że to jest w ogóle niemożliwe się znać.
1: Rodzina kardynała Grzegorza Rysia jest bardzo liczna. Na Limanowszczyźnie żyje jeszcze kuzynowstwo kapłana, a w uroczystościach wzięło udział około 60 krewnych żyjących w regionie limanowskim. Tata kardynała, Franciszek Ryś, pochodził z parafii w Łososinie Górnej i tutaj był ochrzczony. Na tutejszym cmentarzu pochowani są też dziadkowie arcybiskupa Rysia, który po raz pierwszy odwiedził rodzinne strony od czasu, gdy został kardynałem.
2: Z życia Kościoła.
1: 60 lat temu cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej w Limanowie została koronowana. 11 września 1966 roku dokonał tego ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Uroczystość zgromadziła wówczas około 100 tysięcy wiernych. Mieszkańcy regionu limanowskiego będą pamiętać o tych wydarzeniach w trakcie zbliżającego się odpustu ku czci Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W sanktuarium już jutro przez cały dzień będziemy dziękować za te wydarzenia, mówił w Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz ksiądz Wiesław Piotrowski, kustosz limanowskiej bazyliki.
3: O godzinie 18 w Bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrastało jego powołanie.
1: Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo groty Matki Boskiej Bolesnej na skwerze przy plebanii. Dodajmy, że w sobotę najbliższą po mszy świętej wieczornej o 19 w Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. Gra terenowa, dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło koła gospodyń miejskich. Tak zapowiada się festyn parafialny na placu katedralnym w Tarnowie. Odbędzie się on pod hasłem Młodzież Wierna Chrystusowi. Festyn wpisze się w trwający tydzień maryjny. W sobotę najbliższą od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
4: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nutki, chór Legato ze Szkoły Podstawowej nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miało również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz Adam Nita. Dodajmy, że w ramach Tygodnia Maryjnego w najbliższą niedzielę o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas sobie pochmurną, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna i chłodną. 15-16 stopni, tyle mogą wskazywać termometry. Maksymalnie w ciągu dnia 21, tak więc czekamy na te wysokie wartości. Tym bardziej czekamy, że jutro czeka nas ochłodzenie. Temperatura może spaść jutro do 14 stopni. Piątek też zapowiada nam się pochmurny i deszczowy. W nocy 8 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
5: Bo my bardzo.
4: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
5: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
5: Elżbieta Teper
4: i Justyna Dziedzic.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
4: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
7: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
8: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
9: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
10: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
12: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. W drugim terminie także zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Mówił o tym w audycji Rozgryź Kościół rektor tarnowskiego seminarium ksiądz dr Jacek Soprych.
2: Mamy 12 alumnów już pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał i nie chcieli kontynuować, a może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania.
1: Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów, zastanawiali się nad tym uczestnicy 62. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Turnie. W spotkaniu uczestniczył także rektor ksiądz dr Jacek Soprych. Lubię tu przyjeżdżać, bo jest to miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich, mówił w Limanowej kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski odwiedził rodzinne strony swojego ojca i przewodniczył mszy świętej w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w dzielnicy Łososina Górna. Kardynał podkreślił, że w tych okolicach uczył się m.in. dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty, skromności, miłości i solidarności.
3: To są takie cechy, które tu wszyscy mają w sobie. Może gdzie indziej też, ale oni tu mają je w stopniu heroicznym. Dlatego tak. Oczywiście sam bym na to nie wpadł, żeby robić taką mszę jakąś, bo kardynała nie jest po to, żeby się tym obnosić i nie wiadomo jak cudować. Natomiast to jest tak, że oni nie przepuszczą takiej okazji. No i tak.
4: Ja rozmawiałem tutaj z członkami rodziny, ale też z parafianami. Oni się bardzo cieszą, że ksiądz kardynał tutaj przyjechał.
3: Nie mam nic przeciwko, ale to są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać. Nas jest tak dużo, że to jest w ogóle niemożliwe się znać.
1: Rodzina kardynała Grzegorza Rysia jest bardzo liczna. Na Limanowszczyźnie żyje kuzynostwo duchownego, a w uroczystościach wzięło udział około 60 krewnych żyjących w regionie limanowskim. Ojciec kardynała, Franciszek Ryś, pochodził z parafii w Łososinie Górnej i tutaj było Na tutejszym cmentarzu są pochowani dziadkowie kardynała Rysia, który po raz pierwszy odwiedził rodzinne strony od czasu, gdy został kardynałem. 60 lat temu cudowna figura Matki Bożej Bolesnej w Limanowej została koronowana. 11 września w 1966 roku dokonał tego ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Uroczystość zgromadziła wówczas około 100 tysięcy wiernych. Mieszkańcy regionu limanowskiego będą pamiętać o tych wydarzeniach w trakcie zbliżającego się odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W sanktuarium już w piątek przez cały dzień będziemy dziękować za te wydarzenia, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz limanowskiej bazyliki.
5: O godzinie 18 w bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrasta jego powołanie.
1: Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo groty Matki Bożej Bolesnej na skwerze przy plebanii. Dodajmy także, że w sobotę po mszy świętej wieczornej o godzinie 19 w bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Orkiestra Dęta Echo Podhala z udziałem solistów wykona utwory maryjne. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie Pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: przyszłym tygodniu gotowy będzie projekt zaostrzenia kar dla kierowców. Podwyżka podatków od nieruchomości dzieli tarnowskich radnych. Dzisiaj głosowanie w tej sprawie.
1: Zarówno ja, jak i moi koledzy nie poprzemy tych propozycji.
0: Przeniesiemy się też w Sądeckie Lasy. Tam rozpoczęło się już rykowisko.
2: Już słyszałam w okolicach przysiłka Feleczyn wsi Łabowa.
0: Minęła 12:00. Marta Jodłowska zaprasza.

0: na wiadomości. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
1: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to za zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
0: Wczoraj doszło do poważnego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha. Wiodący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnowscy radni miejscy pochylają się dzisiaj nad projektem uchwały podnoszącej podatek od nieruchomości. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej stawka dla budynków mieszkalnych ma wzrosnąć o 10 groszy na każdym metrze kwadratowym. W przypadku budynków pozostałych, czyli garaży, stawka ma być wyższa o 55 groszy na metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka za metr kwadratowy ma wzrosnąć o 1,50 zł za metr kwadratowy w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności. Przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Łabędź zapowiada, że on sam, jak i radni jego ugrupowania zagłosują przeciwko tym zmianom.
3: Nie będziemy wprowadzać dyscypliny klubowej, natomiast wiem, że zarówno ja, jak i moi koledzy nie poprzemy tych propozycji z tego powodu, że nie były poprzedzone jakimiś szerszymi konsultacjami. Nas dziwi ciągle drenowanie pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Tym bardziej, że bardzo, bardzo wzrosły ceny benzyny, więc uderzenie w przedsiębiorców, których musimy chronić. Po prostu zaczął szukać gmin ościennych, gdzie podatki są niższe, a chyba nie chcemy tego.
0: Z wyliczeń Urzędu Miasta wynika, że po wprowadzeniu podwyżek budżet miasta miałby zyskać około 5,5 miliona złotych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w przyszłym roku. Okazuje się jednak, że kwoty podwyżek mogą się jeszcze zmienić w toku prac radnych, a decyzja w kwestii podwyżek podatków zostanie podjęta najprawdopodobniej dzisiejszego popołudnia. Dodam jeszcze, że na sesji nieobecny jest prezydent Jakub Kwaśny, który przebywa na forum ekonomicznym w Karpaczu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Do końca września powinna być gotowa koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Rozpoczęcie budowy opóźnia się ze względu na naturalne problemy w górskim terenie, a także kwestie własnościowe. Chodzi o przebiegający przez teren samorządu odcinek trasy Eurovelo 11, która ma mieć łącznie ponad 30 km i łączyć Wielogłowy pod Nowym Sączem z Zakliczynem w powiecie tarnowskim. Częściowo biegnie ona śladem trasy Velo Dunajec. Turyści czekają na tę trasę, ale my mamy problemy ze znalezieniem jak najbardziej logicznego jej przebiegu, mówi wójt gminy Gródek nad Dunajcem Jarosław Baziak.
4: Albo jest wąsko, albo jest bystro, albo są osuwiska, albo nie mamy prawa do posiadania gruntu, dlatego że nie jesteśmy jego właścicielem. Trasa ma być dla rodzin, a więc nie można kierować rowerzystów zbyt dużymi przewyższeniami wzdłuż dróg, gdzie stwarza kierowcy inni samochodów ciężarowych czy w ogóle samochodów niebezpieczeństwo dla rowerzystów, więc próbujemy znaleźć rozwiązanie, które polega na tym, aby po pierwsze było bezpiecznie, po drugie atrakcyjnie i po trzecie, żeby było oczywiście w miarę tanio.
0: Intensywne prace nad budową ścieżki trwają już wzdłuż drogi wojewódzkiej 975 po stronie powiatu tarnowskiego.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rykowisko, czas zacząć. Jak potwierdza Nadleśnictwo Nabojowa, w beskidzkich lasach słychać już pierwsze godowe odgłosy jeleni. W późnych godzinach wieczornych czy wcześniej o poranku rykowisko można usłyszeć na przykład w dolinie rzeki Kamienicy w rejonie Nawojowej i Łabowej. Odgłosy nie są jednak częste, więc aby je usłyszeć, trzeba być uważnym.
5: Już słyszałam w okolicach przysiłka Feleczyn wsi Łabowa. Głównie to odbywa się w okolicach parku terapeutycznego w Łabowej, nieopodal mojej nieruchomości.
6: Nic, żadnych odgłosów nie odnotowałam.
7: W godzinach wieczornych już wyraźnie można usłyszeć w niektórych rejonach naszej gminy te odgłosy.
8: W tym roku jeszcze nie.
0: Pierwsze odgłosy rykowiska słychać też na Pogórzu, a kulminacja okresu godowego jeleni zazwyczaj przypada w Małopolsce na czas między połową września a połową października. W lasy Sądecczyzny wrócimy jeszcze w dzisiejszym Pulsie Regionu po 15.30.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tak jak zapowiadali meteorolodzy na dziś, popadało. Czy popada? No chyba to, co miało dzisiaj spaść, to już spadło. Kolejna porcja deszczu jutro w godzinach południowych i popołudniowych, także jutro możemy też wziąć ze sobą parasole. Dzisiaj jednak sporo chmur jeszcze nad naszymi głowami, ale już z nich nie powinno padać. Temperatura wyższa, 18 stopni do 21 mogą pokazać termometry.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W nocy niestety nadal przewaga chmur, ale już bez opadów. Na termometrach niewiele, bo tylko 8 stopni, także temperatury spadają poniżej 10 nocą, a jutro w ciągu dnia jedynie 14, także też trochę mało. No i niestety wzrost zachmurzenia i także może popadać.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jerzy Olszówka, kłaniam się w czwartek 10 września 2026 roku. Dzień dobry. Mamy prawie 10 minut po południu i do mnie dołączają już Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Będziesz znów. I jestem.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
5: Po reklamie.

To Natalia Nykl i Pętla. Wilki teraz i słońce pokonał cień. Słońca dzisiaj zdecydowanie mniej. Tak, będziemy czuć deficyt promieni słonecznych dzisiaj, niestety. Jutro może troszeczkę więcej przejaśnień, ale też raczej pochmurne dni przed nami. O 5.06 w każdym razie, zgodnie z planem, na wschodzie stało słońce, które się chowa za chmurami. Zajdzie o godzinie 19, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam 6 godzin 42 minuty. Dzień liczy sobie 12 godzin 55 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 4 godziny 51 minut 2 sekundy, a krótszy już od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny 26 minut i 58 sekund. Za 13 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień, dokładnie 23 września, 5 minut po godzinie 2. Ale to, co pokazują nam mapy pogodowe, to, co zapowiadają synoptycy, to wygląda na to, że najbliższe dni będą właśnie bardziej jesienne niż letnie, co nie oznacza, że lato jeszcze do nas nie wróci. Pod koniec września, to znaczy jeszcze przed jesienią, synoptycy zapowiadają wzrost temperatury nawet do 26 stopni.

Zdecydowanie. Dzisiaj mniej słońca, więcej chmur, no i niższe temperatury do 20 stopni zapowiadają 21 meteorolodzy. No tak zapowiadali na dzisiaj, ale jutro ma być jeszcze chłodniej, bo tylko 12, 13, no może 14 kresek powyżej zera. Z kolei kolejny dzień zapowiada się już sympatyczniej, bo może to być 20, 21 stopni w niedzielę na przykład. Już nie powinno padać, ale kolejny tydzień rozpocznie nam się znowu z opadami deszczu. A przy okazji, bo wspomniałem, że 26 stopni jeszcze zapowiadają meteorolodzy, 27 może będzie na termometrach, zanim zacznie się astronomiczna jesień. Także lato i tak może się stać. Lato może się z nami pięknie pożegnać w 18, 19, także 17 września. Meteorolodzy zapowiadają tutaj temperatury 26-27 stopni. No, to są długoterminowe, więc wszystko może się zmienić. No, ale bądźmy dobrej myśli, że będziemy mieć babie lato i piękną polską złotą jesień w tym roku. 10 dzień września. Na liście świętujących dzisiaj Agapiusz, Aldona, Anioł, Antoni, Bernard, Datyw, Dydym, także Felix, Franciszek, Izabela, Karol, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, Nemezjan, także Piotr, Polian, Poliana, a także Salwiusz, Sebastian, Sobiesław, Teodor i Wiktor. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Dzisiaj obchodzimy też taki dzień w kalendarzu, o czym doskonale Państwo już wiedzą. Dużo było o piłce nożnej, o sukcesach polskiej reprezentacji, dzień piłkarza. No, żeby mówić dobrze o polskiej piłce, to trzeba sięgać do historii, do lat 70. Dzisiaj trudno jest znaleźć coś dobrego, ale oczywiście wielcy optymiści odnajdują. Ale nie o tym chciałem. Historia lubi się powtarzać, dlatego chciałbym pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia wszystkim tym młodym piłkarzom, którzy chcą być jak Lewandowski czy jak Messi. Trzymajcie się, dacie radę. O tym Honorata Skarbek. Damy radę.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.

0: do soboty. Mleko wypasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Włączamy aktualizację. 18 stopni na termometrach w tej chwili w Tarnowie. Przeważnie pochmurno. W nocy okolice 8 kreski, także chłodno. Jutro 13-14, być może gdzieś lokalnie 15 pokażą termometry i też przewaga chmur i opady deszczu. Na barometrach w Tarnowie w tej chwili 992 hektopaskale. Powoli ciśnienie rośnie, jakość powietrza jest dobra.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Natalia Kokulska w Polski Czwartek. Niepotrzebny, a właśnie, że potrzebny deszcz jest potrzebny. Dzisiaj pokropiło tyle, co ksiądz w kościele kropidłem, ale jutro po południu może intensywniej popadać i parasole będą potrzebne. Niepotrzebny.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
4: Witam wszystkich zmotoryzowanych. Dzień dobry. Na ulicy Tuchowskiej w stronę ulicy Narutowicza Konarskiego. Ruch teraz jest troszeczkę większy, ale na Konarskiego płynnie. Bez większych problemów poruszamy się tą ulicą. Na Dąbrowskiego ulicy Gumińskiej też w miarę spokojnie. Ulica Sądowa to jest ta uliczka króciutka od Nadbrzeżnej Dolnej do ulicy Konarskiego. Jest w tej chwili zamknięta. Często kierowcy jadący ulicą Dąbrowskiego skracali sobie drogę, aby ominąć skrzyżowanie Konarskiego Gumińska i jechali do ulicy Sądowej. Teraz w chwili jest zamknięta, więc nie zrobimy sobie skrótu. Na Narutowicza przy Tuchowskiej też jest więcej pojazdów. Na Narutowicza przy ulicy Krakowskiej ruch jest nieco większy. Lwowska jest wolna od korków. Płynnie przemieszczamy się tą ulicą. Podobnie wygląda Orkana, Aleja Jana Pawła II, Słoneczna, Sitki i Słowackiego. Również cisza i spokój. Szujskiego i ulica Szkotnik. Na tym skrzyżowaniu jest nieco więcej samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierujących. 18 minut do godziny 13. Niewiele ci mogę dać. Piękna ballada rockowa. Perfekt i Grzegorz Markowski.

Grzegorz Markowski, weź co chcesz, tutaj wciela się w rolę tego kochającego, oferującego kobiecie jedynie ulotne chwile, hotelowe pokoje i romans bez szans na wspólną, bezpieczną przyszłość. No a jednak romans ma to do siebie, że jest to przelotny, przynajmniej tak chyba oceniany jest, przelotny taki związek dwojga miłosny. No a ten romans, o którym chcę powiedzieć teraz, trwa, ma już, no nie trwa, ale ma już 50 lat, bo w 1976 roku odbyła się premiera komedii filmowej Motylem Jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. No sam 40-latek dziś miałby lat 92. Tak 13 października minie 10. rocznica śmierci Andrzeja Kopiczyńskiego, słynnego Stefana Karwowskiego. No a romans 40-latka to kontynuacja popularnego serialu 40-latek. No i właśnie Andrzej Kopiczyński wówczas miał lat 40. No, to nie tylko romans dwojga ludzi, bo znaczy, jeżeli chodzi o romans, to nie tylko dotyczy tego miłosnego związku, ale romans to także gatunek literacki, to także utwór muzyczny, czy też powieść miłosna. Harlekiny, państwo pewnie pamiętają, takie książeczki w kioskach ruchu były nawet dostępne. No, generalnie taka literatura obyczajowa. No, Mickiewicz pisał ballady i romanse. Teraz będzie o romansie niefikcyjnym, tak jak w filmie Jerzego Gruzy, ale prawdziwym romansie. Jolka, Jolka, pamiętają państwo doskonale, tak jak Jolka, Jolka pamięta to lato ze snu. Ta właśnie Jolka istniała naprawdę. Napisał Marek Dutkiewicz tenże utwór w oparciu o swój autentyczny, wakacyjny romans nad polskim morzem. Pierwowzór bohaterki podczas pobytu w Jastrzębiej Górze poznał mężatkę właśnie o imieniu Jola. Relacja była bardzo intensywna, ale też zakazana i pełna napięcia, co idealnie oddaje nostalgiczną i dramatyczną atmosferę tejże piosenki. Jolka, Jolka, budka suflera.

No, wprost z Jastrzębiej Góry. Pozostaniemy nad morzem, bo stąd bliżej na bezludną wyspę, prawda? Zabieramy się tam, gdzie udałaby się para kochanków, aby oderwać się od tego, co nas otacza, od telewizji, internetu, od smartfonów, od pieniędzy i ciągłego zarabiania i tej gonitwy, od czasu hejtu. Ale po co? No, aby sobą nawzajem wypełnić czas. Za 6 minut połączymy się ze studiem wiadomości. O 13:00 przedstawi Marta Jadłowska.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony.

0: 15 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Jutro protest maszynistów. Podróżni mogą spodziewać się utrudnień. Wilki zagryzły psa na prywatnej posesji. To kolejny taki atak w gminie Zakliczyn.
5: Wilki szczególnie atakują gospodarstwa położone w pobliżu kompleksów leśnych.
4: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Podróżni mogą jutro spodziewać się dużych opóźnień pociągów. Ich powodem będzie protest maszynistów. To reakcja na wczorajszy wypadek na Mazowszu, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a około 20 pasażerów zostało rannych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Przed każdym przejazdem drogowo-kolejowym maszyniści kierujący pociągami będą zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem związany z dużą liczbą wypadków, do jakich dochodzi w tych miejscach. Maszyniści oczekują od rządzących pilnych zmian w prawie. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek mówi, że chodzi między innymi o zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy.
7: Bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat. Mówiliśmy, że trzeba zwiększyć penalizację, żeby uświadomić kierowców, że w pewnych okolicznościach stają się mordercami, którzy robią zamach na ludzi, którzy podróżują koleją i sami na siebie.
6: Maszyniści oczekują też wykorzystania kamer na przejazdach kolejowych, które będą identyfikować kierowców łamiących prawo. Kolejny postulat dotyczy poprawy infrastruktury kolejowej.
4: Tymczasem do odwołania protestu chce przekonać maszynistów minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak podkreśla, pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących. My natomiast czekamy na odpowiedź kolei, jak jutrzejszy protest przełoży się na kursowanie pociągów na trasach Tarnów-Kraków, a także Tarnów-Nowy Sącz i czy pasażerowie muszą liczyć się z odwołanymi połączeniami lub znacznymi opóźnieniami.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Na terenie gminy Zakliczyn doszło do kolejnego ataku wilków. W miejscowości Olszowa zwierzęta w nocy weszły na prywatną posesję i zagryzły psa w typie owczarka podhalańskiego. Drastyczne zdjęcia i opis tego zdarzenia przysłała do naszej redakcji mieszkanka Olszowej. Jak relacjonuje, całe zdarzenie trwało około 2 minut. Mimo zapalonego światła i głośnego szczekania drugiego psa, drapieżniki nie zostały odstraszone. Na podwórku pozostawiły po sobie szczątki psa i ślady krwi. Podobna sytuacja miała miejsce w lutym tego roku w Borowej. Burmistrz Zakliczyna poinformował, że gmina podjęła już w tej sprawie działania.
5: Niestety to już kolejny przypadek ataku wilków na zwierzęta gospodarskie w gminie Zakliczyn. Nasi mieszkańcy czują się zagrożeni. Wilki szczególnie atakują gospodarstwa położone w pobliżu kompleksów leśnych. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, a wszelkie decyzje w zakresie ich płoszenia lub redukcji podejmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o podjęcie stosownych działań.
4: Burmistrz apeluje jednocześnie, aby właściciele posesji znajdujących się w pobliżu lasów zadbali o zabezpieczenie swoich zwierząt.
8: Z życia kościoła.
4: W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. W drugim terminie także zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Mówił o tym w audycji Rozgryźć Kościół rektor tarnowskiego seminarium, ksiądz Jacek Soprych.
9: Mamy 12 alumnów już pierwszego roku oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał i

0: i nie chcieli kontynuować, a może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania.
1: Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów? Zastanawiali się nad tym także uczestnicy 62. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych w Turnie. My także będziemy przyglądać się jeszcze temu tematowi w Pulsie Regionu. Wierni po raz kolejny przybędą do Czarnego Potoku, aby modlić się i wypraszać łaski u stóp obrazu Matki Bożej Bolesnej. W najbliższą niedzielę w tamtejszym sanktuarium rozpocznie się odpust parafialny. Przez cały tydzień pątnicy zaproszeni są na msze święte z kazaniami dla różnych grup i stanów. Nie zabraknie nabożeństw Drogi Krzyżowej czy Koronki do Miłosierdzia Bożego. A hasłem odpustu są słowa świętego Jana Pawła II. Przy krzyżu Chrystusa stoi matka, która nie przestała wierzyć, mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, ksiądz Krzysztof Klimczak.
2: Główne przesłanie to, że w różnych okolicznościach życia człowiek przeżywający różnego rodzaju jakieś lęki, niepokoje, zawsze może przyjść do Matki Bożej, do tej, która nawet w trudnych sytuacjach, będąc przy krzyżu i pod krzyżem Chrystusa, nie przestała wierzyć, zaufała do końca. Więc dla nas to też jest takie odniesienie, by właśnie w trudnościach, przeciwnościach nigdy się nie poddawać, ale zawsze zwracać się do tej, która jest wierna do końca.
1: Odpust zakończy się w niedzielę 20 września. Uroczysta suma odpustowa z dziękczynieniem za żniwa odprawiona zostanie o godzinie 11. Uroczystością patronuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W poszukiwaniu promieni słonecznych jesteśmy na dobrym tropie. W Dąbrowie Tarnowskiej teraz więcej pogodnego nieba i tam no, nie ma powodów do narzekań, jest słonecznie, czyli im dalej na północ, tym chyba więcej słońca. Chociaż w Szczucinie tutaj troszeczkę mniej jest pogodnego nieba, ale też zdecydowanie więcej, na przykład niż w Tarnowie, Zakliczynie, czy na przykład w Ciężkowicach. Tutaj raczej pochmurne niebo. To, co miało się wypadać, już się dzisiaj wypadało.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tu Radio RDN Małopolska, nasze czwartkowe popołudniowe spotkanie pełne polskich przebojów. Dokładnie tak. 10 dzień września, 6,5 minuty po godzinie 13. No, to doskonały pomysł, że Radio RDN Małopolska gra tylko po polsku.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. Gdy...

0: Reklama.
1: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
10: Bo my bardzo.
9: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
11: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
9: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13:10. Zapraszają
11: Elżbieta Teper
9: i Justyna Dziedzic.
8: To była autopromocja.
12: I w każdy piątek doskonałe pomysły na rodzinny obiad. A skoro jesteśmy przy rodzinie, to teraz będzie bardzo rodzinnie. Edyta i Łukasz Golcowie nagrali tę piosenkę z okazji 25-lecia swojego małżeństwa. O relacjach damsko-męskich, żona, mąż, mąż, żona, masz jak ty. A za chwilę w RDN Małopolska, w czwartkowym popołudniowym programie Rodzina w sercu Małopolski. Zostańcie z nami. Ty masz

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Ewa Biedroń, witam słuchaczy, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj poruszamy temat, który wymaga niezwykłej wrażliwości, odwagi, bezwarunkowej miłości, temat rodzicielstwa zastępczego. Nasz patron, święty Jan Paweł II, na każdym kroku przypominał, że miarą dojrzałości społeczeństwa jest to, jak troszczy się ono o najsłabszych, najbardziej bezbronnych. Dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie biologicznej, nosi w sobie głęboki lęk i rany odrzucenia. Współczesny świat często ulega lękowi przed przyszłością, przed odpowiedzialnością i trudami wychowania. Ponad tym lękiem stoi jednak papieskie zawołanie: nie lękajcie się. Dzisiaj o tym, jak otwierać drzwi swoich domów i serc dla dzieci spragnionych miłości, porozmawiamy z wyjątkowym gościem. Z nami w studio Bożena Grzyb z Chojnika. Dzień dobry, witamy.
2: Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
1: Zawodowa rodzina zastępcza od 13 lat, tak? Rodzina zastępcza od 7 jako zawodowa. Decyzja o zostaniu zawodową rodziną zastępczą wiąże się z wejściem w nieznane i z pewnością towarzyszy jej mnóstwo obaw. Święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od słów nie lękajcie się, które wybrzmiewają w tytule naszej audycji. A jak w Pani osobistej historii wygląda właśnie ten moment przełamywania lęku przed przyszłością, przed wzięciem odpowiedzialności za dzieci?
2: Lęk jest rzeczą naturalną, gdy człowiek staje przed tak ogromnym zadaniem. Pytania o to, czy podołam, czy starczy nam sił i miłości, pojawiały się niemal każdego dnia przed przyjęciem pierwszego dziecka. Jednak słowa naszego patrona, by nie lękać się, otworzyć drzwi Chrystusowi, który przecież przychodzi do nas w tych najmniejszych i opuszczonych dzieciach, stały się dla nas bezpośrednim impulsem do działania. Zrozumieliśmy z mężem, że jeśli Pan Bóg stawia przed nami takie powołanie, to da nam również odpowiednie łaski i siły do jego realizacji. Ta papieska zachęta do odwagi uświadomiła nam, że miłość chrześcijańska nie może być tylko teorią, ale musi stać się konkretnym czynem. Kiedy zaufaliśmy Bożej opatrzności, paraliżujący lęk zniknął, a w jego miejsce pojawił się głęboki pokój i gotowość do walki o dobro tych dzieci.
1: Dzieci trafiające do pieczy zastępczej nierzadko niosą ze sobą olbrzymi bagaż trudnych doświadczeń, traum, nieufności wobec dorosłych. Jan Paweł II w liście do dzieci pisał, że każde dziecko potrzebuje ciepła, poczucia bezpieczeństwa, by mogło się prawidłowo rozwijać. A jak w praktyce buduje się takie bezpieczne środowisko domowe dla maluchów, które straciły wiarę w dorosłych?
2: Budowanie poczucia bezpieczeństwa to proces, który wymaga gigantycznej cierpliwości, czasu oraz miłości, która nie stawia żadnych warunków na starcie. Te dzieci potrzebują stałości, stałych pór posiłków, powtarzalnych rytuałów, a przede wszystkim świadomości, że dorosły nie zniknie i nie odrzuci ich przy pierwszych, trudniejszym zachowaniu czy wybuchu złości. Pokazujemy im, że nasz dom to bezpieczna przystań, gdzie ich strach jest zrozumiany, a każda łza zostaje zauważona i otarta. Musimy codziennie udowadniać naszą postawą, że obietnice dawane dziecku są święte i zawsze dotrzymywane. Z czasem, gdy te poranione serca zaczynają puszczać obronne pancerze, widzimy niesamowitą transformację i powrót utraconego, beztroskiego dzieciństwa.
1: Wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej to jest taka nieustanna konfrontacja z problemami pedagogicznymi, zdrowotnymi czy formalnymi, co może prowadzić do zmęczenia, zniechęcenia. Jan Paweł II pisał o tym heroizmie dnia codziennego jako o najpiękniejszej formie dawania świadectwa. Skąd pani czerpie siłę do tego, by codziennie rano z tym uśmiechem podejmować te obowiązki na nowo?
2: Naszym najważniejszym i niewyczerpanym źródłem siły jest modlitwa, w której oddajemy Panu Bogu i Matce Najświętszej wszystkie nasze dzieci i troski. Kiedy człowiek pamięta o modlitwie i wie, że nie jest sam, zyskuje zupełnie inną perspektywę i dystans do codziennych problemów. Ogromnym motywatorem jest też dla nas każdy, nawet najmniejszy, sukces dziecka. Pierwszy uśmiech, poprawna ocena w szkole, czy moment, gdy dziecko samo z siebie przychodzi, by się przytulić. Wtedy rozumiemy, że ten nasz cichy, domowy trud ma głęboki, wieczny sens i owocuje uzdrowieniem młodego życia. Świadomość, że zmieniamy czyjś los na lepsze, daje nam potężny impuls energii do działania, którego nie da się porównać z niczym innym.
1: Żyjemy w kulturze, która promuje wygodę, konsumpcjonizm i unikanie trudności, przez co idea rodzicielstwa zastępczego bywa przez wielu niezrozumiana. A nasz cykl radiowy mocno przypomina papieskie nauczanie o prymacie osoby przed rzeczą. Jak więc rodzicielstwo zastępcze uczy nas i całe otoczenie przewartościowywania życia i rezygnacji z egoizmu.
2: Przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej weryfikuje wszystkie nasze dotychczasowe wyobrażenia o komforcie i zmusza do natychmiastowego zresetowania hierarchii wartości. Człowiek bardzo szybko odkrywa, że najnowszy model samochodu, zagraniczne wycieczki czy idealny porządek w domu nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z ocaleniem dziecka przed samotnością. Nasz dom stał się miejscem, gdzie egoizm musiał bezpowrotnie ustąpić miejsca solidarności i dzielenia się z wszystkim, z drugim człowiekiem. Swoim życiem pokazujemy sąsiadom i znajomym, że prawdziwe szczęście rodzi się z dawania siebie, a nie z posiadania kolejnych rzeczy. Ta lekcja uczy nasze otoczenie, że człowiek staje się w pełni sobą dopiero wtedy, gdy bezinteresownie ofiaruje swoją miłość słabszemu.
1: Współczesne społeczeństwo często boryka się z lękiem przed oceną innych, a rodziny zastępcze czasami spotykają się z niezrozumieniem, a nawet krzywdzącymi stereotypami. Jan Paweł II uczy nas wolności opartej na prawdzie. Jak radzi sobie pani z ewentualnymi trudnościami społecznymi i jak mądrze chronić godność oraz prywatność dzieci w środowisku rówieśniczym?
2: Rzeczywiście, stereotypy wciąż się zdarzają, ale my staramy się na nie odpowiadać wyłącznie prawdą, spokojem i świadectwem naszego normalnego, szczęśliwego życia rodzinnego. Dla nas kluczowa jest pełna ochrona prywatności i godności naszych dzieci. Nigdy nie pozwalamy na to, by ktoś traktował je z litością lub wytykał palcami z powodu ich historii. Rozmawiamy z dziećmi bardzo otwarcie o ich przeszłości, budując w nich silne poczucie własnej wartości, by znali swoją godność jako dzieci Boże. Uczymy ich, że ich przeszłość ich nie definiuje i nie mają pełno prawo do pięknej jasności przyszłości. Ta mądra ochrona domowego ogniska pozwala im dorastać w poczuciu pełnej akceptacji i bezpieczeństwa bez oglądania się na ludzkie języki.
1: Małopolska słynie z wielkiej solidarności i tradycji pomagania, a instytucje samorządowe oraz duszpasterstwo starają się wspierać pieczę zastępczą. Jak ocenia pani to wsparcie w naszym regionie i czego najbardziej potrzebują dziś rodziny zastępcze, by mogły jeszcze skuteczniej pełnić tę misję?
2: W Małopolsce możemy liczyć na prężnie działające powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz liczne inicjatywy kościelne, duszpasterskie, które niosą nam realną pomoc. Jedna poza wsparciem finansowym czy terapeutycznym, które jest niezwykle ważne, najbardziej potrzebujemy społecznego zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości w codziennym życiu. Chodzi o to, by system wsparcia był elastyczny i szybki, zwłaszcza w dostępie do specjalistów, psychologów, psychiatrów czy rehabilitantów dla naszych dzieci. Wielką rolę odgrywają tutaj również grupy wsparcia, gdzie możemy wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami zastępczymi i poczuć, że gramy w jednej drużynie. Ta sieć wzajemnej solidarności w regionie sprawia, że czujemy się bezpiecznie i wiemy, że w trudnych chwilach nie zostaniemy sami.
1: Jan Paweł II bardzo mocno akcentował rolę ojca i matki jako uzupełniających się wzorców w wychowaniu. Jak w strukturze rodziny zastępczej ważna jest współpraca małżonków, jak wspólne niesienie tego pięknego brzemienia wpływa na trwałość i głębię państwa małżeństwa.
2: No nie wyobrażam sobie pełnienia tej roli w pojedynkę. Rodzina zastępcza to projekt wybitnie zespołowy, oparty na bezwzględnej jedności i współpracy męża i żony. Wspólnie stawiamy czoło kryzysom, nieprzespane noce, wspólna troska o dzieci niesamowicie zbliżyły nas do siebie i ugruntowały nasz sakrament. Dzieci potrzebują widzieć kochających się rodziców, bo to jest dla nich najważniejsze, uzdrawiająca terapia relacji, której wcześniej często nie znały. Mój mąż jest dla mnie ogromną opoką, a jego męska mądrość i spokój idealnie równoważą moje emocje i kobiecą wrażliwość. Niosąc razem te słodkie brzemię rodzicielstwa, odkrywamy, że nasza własna miłość małżeńska stale dojrzewa i staje się silniejsza z każdym rokiem.
1: Chciałabym teraz zapytać o przesłanie dla tych małżeństw, które czują w sercu głos powołania do rodzicielstwa zastępczego, ale wciąż paraliżuje ich lęk przed trudnościami. Co powiedziałaby im dzisiaj matka, która zaryzykowała i poszła tą drogą za głosem świętego Jana Pawła II?
2: Powiedziałabym im z całego serca, nie lękajcie się, zróbcie ten pierwszy krok, bo na tej drodze czeka na was najpiękniejsza przygoda waszego życia. Oczywiście będą momenty trudne, będą chwile zmęczenia i łez, ale radość z uratowania choćby jednego dziecka i wyleczenia jego poranionego serca przewyższa wszelkie koszty. Otwierając dom dla dziecka, nie tylko dajesz mu nową przyszłość, ale sam stajesz się człowiekiem głębszym, pełniejszym i niesamowicie bogatym duchowo. Święty Jan Paweł II nie obiecywał nam, że życie chrześcijańskie będzie łatwe, ale obiecywał, że z Chrystusem będzie ono pełne sensu i zwycięskie. Otwórzcie swoje serca i domy, bo w Małopolsce wciąż czekają dzieci, dla których wasza miłość może stać się jedynym i najwspanialszym ratunkiem.
1: Pani Bożeno, tak z perspektywy tych 13 lat, gdyby pani jeszcze raz miała taką decyzję podjąć razem z mężem, czy zostajecie z rodziną zastępczą, to jaka by to była decyzja?
2: No myślę, że taka sama. Taka sama i na pewno byśmy podjęli tą decyzję jeszcze raz. Jeszcze raz i jeszcze raz, bo my kochamy dzieci i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jak i one są szczęśliwe.
1: Gdyby ktoś chciał rzeczywiście zostać rodziną zastępczą, także zawodową, to gdzie może się zgłosić? Jakie wsparcie tutaj można otrzymać, żeby pójść tą drogą?
2: Pierwszy krok to jest skontaktować się z dyrekcją PCPR-u w Tarnowie, pomalutku popytać. Najpierw myślę, że też dobrze by było się skontaktować z taką rodziną jak my, z rodziną już zawodową, gdzie przeszliśmy ten pierwszy etap rodziny zastępczej, bo najpierw było jedno dziecko, była rodzina zastępcza, no teraz było dzieci czworo, więc już rodzina zawodowa. Ja myślę, że też warto porozmawiać z takimi rodzicami, bo jak się już i swoje dzieci wychowuje i dodatkowo jeszcze przychodzą dzieci z zewnątrz, to wiadomo, moje dzieci już były dorosłe, samodzielne, jak żeśmy dzieci zdecydowali wziąć, które u nas były na wakacjach, ale warto popytać, spotkać się, nawet kilka godzin z taką rodziną i z takimi dziećmi spędzić i wtedy podjąć decyzję. No bo warto.
1: Bo warto, mówi Bożena Grzyb z Chojnika, zawodowa rodzina zastępcza. Serdecznie dziękuję za to niezwykle poruszające, odważne, pełne miłości świadectwo życia. Dziękujemy za pani wielkie serce i trud wkładane w ratowanie dziecięcych światów. Drodzy słuchacze, ta dzisiejsza lekcja miłości rodziny zastępczej oparta na niezłomnym papieskim zawołaniu nie lękajcie się, rzuca potężne światło na to, czym jest autentyczna ewangelizacja w praktyce. Świadectwo naszego dzisiejszego gościa udowadnia, że przezwyciężenie lęku przed przyszłością dokonuje się zawsze poprzez radykalne otwarcie się na drugiego, bezbronnego człowieka. Małopolska to ziemia ludzi o wielkich sercach, gdzie tradycyjna chrześcijańska gościnność wspaniale przekłada się na tworzenie bezpiecznych domów dla dzieci pozbawionych opieki biologicznej. Idąc śladami naszego patrona, odkrywajmy na nowo, że rodzicielstwo to nie tylko więzienie, język krwi, ale przede wszystkim decyzja serca, które potrafi przyjąć, pokochać, mądrze wychowywać w duchu prawdy. Niech ta przejmująca lekcja odwagi i bezwarunkowej miłości towarzyszy nam i nas inspiruje. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcję cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Coraz więcej na termometrach, no nie ma jakichś szaleństw, mamy lato, więc liczylibyśmy może na więcej, ale co bym nie powiedzieć, końcówka lata. 19 stopni teraz mamy na termometrach, jest w miarę komfortowo. W wielu miejscach jednak pojawiło się słońce, delikatnie, nieśmiało, ale jednak przebijają się promienie słoneczne. Jutro deszcz i mniej na termometrach, bo do 14
1: stopni. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Także już bardziej jesienna niż letnia aura, ale przecież najważniejsza jest pogoda ducha. Doskonale wszyscy o tym wiemy, prawda? I najważniejsze jest to, że ludzie są fajni. O tym teraz formacja Nieżywych Schabów, później Karol Szczurowska, Tyle Barw, czyli chodzi o barwy jesienne, które przed nami.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
3: Ruch niewielki o tej porze na ulicach miasta. W Tarnowie spokojnie, na Lwowskiej, Okrężnej, na Gumińskiej. Przy czym na Konarskiego niestety ruch przy Tuchowskiej większy, ale Tuchowska teraz jest pusta, niemalże przy Narutowicza. Na Narutowicza większy ruch w tej chwili jest w stronę ulicy Krakowskiej, mniej więcej od Wita Stwosza. Ciasno od Urszulańskiej zwalniamy i wolno poruszamy się w kierunku Krakowskiej. Podobnie na ulicy Sikorskiego i ulicy Szkotnik. Szujskiego Szkotnik tutaj spokojnie, na Klikowskiej ustawiła się kolejka w kierunku ulicy Alei Solidarności Szujskiego. Na Szujskiego Mościckiego spokojnie. Jak wygląda ulica Krakowska przy Warsztatowej? Spokojnie. Na Warsztatowej kolejka w kierunku ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej ruch niewielki przy Czerwonej, przy ulicy Koszyckiej. Śmiało możemy jechać. Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego tutaj także płynnie. 300 Wyszyńskiego, elektryczna, ruch niewielki. Podobnie wygląda Aleja Jana Pawła II. Wszystkiego bezpiecznego wam życzymy i przyjdź w taką noc. Krzysztof Zalewski.

0: Przyjdź w taką noc i Krzysztof Zalewski. Ja proponuję Państwu przyjść w takie fantastyczne sobotnie popołudnie. Już w najbliższą sobotę o godzinie 19 do Tarnowskiego Teatru. Nie do Tarnowskiego Teatru. Tarnowski Teatr zaprasza i Radio RDN Małopolska też. Do Amfiteatru Letniego. Dlaczego pomyliłem to wszystko z teatrem? Bo już wszystko się za chwilę wyjaśni. 12 września o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie odbędzie się premiera tego wykonania. Być jak Krzysztof Krawczyk. O, też Krzysztof, tu był Krzysztof Zalewski, teraz będzie Krzysztof Krawczyk. Spektakl Być jak Krawczyk w sobotę o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Po 14 6200 500 do odbioru zaproszenia. Oczywiście nie będzie tak łatwo. Mam nadzieję, że znacie doskonale twórczość Krzysztofa Krawczyka i nie będzie problemów z odpowiedzią na niezwykle proste pytania dotyczące jego twórczości, a właściwie rozpoznanie kilku taktów jednego z utworów będzie można otrzymać takie podwójne zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie muzyczne. Będziecie Państwo pierwszymi, którzy obejrzą tenże właśnie spektakl Być jak Krzysztof, Być jak Krawczyk w wykonaniu Tomasza Wiśniewskiego, aktora tarnowskiej sceny, a akompaniament Piotr Niedojadło. I Być jak Krawczyk składa się na ten spektakl kilkanaście piosenek, a całość przeplatają dialogi i monologi, które wypowiedział lub zapisał sam artysta. Krawczyk mówił dużo, szczerze o wierze, sztuce, o kobietach, podróżach, marzeniach, używkach, wzlotach i upadkach. I tutaj zostanie powiedziane dużo na ten temat, o karierze wokalnej, o pobycie w Stanach Zjednoczonych, także wypadku samochodowym, kolejnych małżeństwach, będzie o poezji, przemijaniu, spojrzeniu w nieodgadnioną przeszłość. 14 6 200 500. Czekam na Państwa telefony. Zaproszenia czekają. Halo, dzień dobry. Tutaj nie ma nikogo, ale może tutaj jest ktoś z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Iwona.
0: Witam Panią, Pani Iwono. Zadanie nie będzie skomplikowane. Trzeba będzie odpowiedzieć na muzyczne pytanie. Po kilku taktach rozpoznać utwór należący oczywiście do Krzysztofa Krawczyka. Może sobie Pani wybrać 1, 2, 3, 4, 5. Który zagrać w kolejności?
1: To jeden.
0: Pierwsze, tak?
1: Za tobą pójdę jak na bal.
0: Na pewno? Tak? Jest pani tak przekonana o tym, że to właśnie chodziło o ten utwór?
1: Tak, mi się wydaje.
0: Tak jest. No to mamy, to nie było skomplikowane zadanie, prawda? Za tobą nie. Pójdę jak na bal. Za chwilę w całości Krzysztof Krawczyk nam wyśpiewa ten utwór i pojawi się także wiele, wiele utworów mniej znanych, tak, bo ten utwór chyba doskonale pani powie także, że jest doskonale znany słuchaczom. Nie było problemu z jego rozpoznaniem. Ale są też takie utwory mniej znane i te wybrzmią na scenie Amfiteatru Letniego w najbliższą sobotę o godzinie 19. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować to zaproszenie. I tak jeszcze tylko zapytam, czy jest pani fanką właśnie Krzysztofa Krawczyka? Dużo
1: tak,
0: pani
1: lubię.
0: Słuchała?
1: Tak? Słuchałam.
0: To tak ad hoc, jakby pani miała wymienić kilka tytułów artysty, to jakie to by były?
1: No nie, to tak trudno, ale coś tam Parostaczkiem, tak? Też było.
0: Był taki otwór też. Mhm. Dobrze, nie będę pani dłużej trzymał, bo Krzysztof Krawczyk chciałby teraz zaśpiewać w całości ten utwór. Pójdę za tobą jak na bal.

0: tobą pójdę jak na bali, Krzysztof Krawczyk. Myślę, że pójdziemy wszyscy gremialnie na to muzyczne wydarzenie do Tarnowskiego Teatru, 12 Tarnowskiego Amfiteatru, 12 września o godzinie 19. W teatrze ten spektakl będzie można obejrzeć 17 października dopiero na małej scenie, także być jak Krawczyk to pokaz przedpremierowy, prolog 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 2026. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
1: Aneta.
0: Witam panią. Pani Aneta do nas skąd dzwoni?
1: Brzeska.
0: Brzesko. Czyli rozumiem, że zrobi sobie pani weekend w Tarnowie.
1: Tak.
0: Sobotnie, popołudnie, późne popołudnie o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Co trzeba zrobić, już się pani domyśla, tak? Który trzeba będzie odgadnąć utwór wykonywany przez Krzysztofa Krawczyka. To co, po kolei? Czy chciałaby pani drugi, trzeci, czwarty, piąty z kolei?
1: Może być po kolei.
0: Po kolei. No to co? No to słuchamy szybciutko.

0: Który z tych utworów, z wielu utworów zaczyna się właśnie w ten sposób, pani Aneto?
1: Chciałem być marynarzem, chyba wszystkim było, ale nie znam tytułu.
0: No dobrze, chciałem być. Dobrze, to jest tytuł. To gratulacje serdecznie. Za chwilę dopuścimy do głosu Krzysztofa Krawczyka. Chciałem być. Ten utwór też prawdopodobnie chyba tak zabrzmi na deskach Amfiteatru Letniego w Tarnowie. Pani Aneto, kogo pani ze sobą zabierze do, do Tarnowa? Męża. Mąż ma na imię?
1: Grzegorz.
0: Grzegorz, pięknie. Zapraszamy panią, pani Aneto, męża Grzegorza do Tarnowa. Najbliższa sobota, godzina 19. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można będzie odebrać zaproszenie. Dobrze? Jesteśmy umówieni?
1: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję również. Spokojnego dnia życzę. A jak tam pogoda w Brzesku dzisiaj? Jesienna czy letnia jeszcze?
1: Pochmurno jednak.
0: Jednak pochmurno. I troszkę chłodniej niż wczoraj, prawda?
1: Tak, tak.
0: Teraz Krzysztof Krawczyk.

0: Chciałem być i Krzysztof Krawczyk w popołudniowym czwartkowym programie Radia RDN Małopolska. Dwa dni temu, dokładnie 8 września, obchodziliśmy rocznicę urodzin artysty. Zmarł 5 kwietnia w 2021 roku. A już w najbliższą sobotę spektakl w amfiteatrze letnim Być jak Krawczyk. Jeszcze mam bilety, które chciałbym Państwu podarować w dzisiejszym programie po godzinie 14. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Już niektóre osoby się dowiedziały, dzisiaj przekonały się, że naprawdę warto. Pani Iwona, pani Aneta pójdą z osobami towarzyszącymi na ten koncert i Państwo również macie jeszcze szansę. A za chwilę wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577

0: złotych taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie. Tragedia w Szczepanowicach. Nie żyje 55-letni mężczyzna, który spadł z drabiny. Podwyżka podatków od nieruchomości dzieli tarnowskich radnych. Dzisiaj głosowanie w tej sprawie.
3: Zarówno ja, jak i moi koledzy nie poprzemy tych propozycji.
2: Będzie też projekt Dobre Kino, który rusza w Limanowej.
4: Na inaugurację proponujemy Państwu wspaniały film Maryja Matka Papieża.
2: Na zegarze 14:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na prywatnej posesji w Szczepanowicach w gminie Pleśna ujawniono ciało mężczyzny, który prawdopodobnie spadł z drabiny podczas zbierania owoców z drzewa. O zdarzeniu służby zostały powiadomione przez sąsiadkę, 55-latka.
5: W godzinach popołudniowych zostaliśmy powiadomieni o tym, iż w miejscowości Szczepanowice mężczyzna leży na trawie tuż obok drabiny przytwierdzonej do drzewa. Na miejsce zostały wezwane służby, zawiadomiła je sąsiadka. Pomimo przeprowadzonej reanimacji jego życia niestety nie udało się uratować.
2: Mówiła Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Tarnowscy radni miejscy pochylają się dzisiaj nad projektem uchwały podnoszącej podatek od nieruchomości. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej stawka dla budynków mieszkalnych ma wzrosnąć o 10 groszy na każdym metrze kwadratowym. W przypadku budynków pozostałych, czyli chociażby garaży, stawka ma być wyższa o 55 groszy na metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka za metr kwadratowy ma wzrosnąć o 50 zł w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności. Jak mówi radny klubu Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek, projekt uchwały o podwyżkach nie otrzymał jeszcze opinii Komisji Ekonomicznej.
7: Mieliśmy wczoraj przerwę w Komisji Ekonomicznej, która miała tym projektem między innymi się zajmować. Będzie potrzebna dodatkowa przerwa w sesji, dlatego że uchwały budżetowe również nie są zaopiniowane przez Komisję Ekonomiczną, dlatego nawet nie będziemy mogli tak naprawdę kontynuować prac nad tymi projektami budżetowymi oraz dotyczącym podatków. Są pewne jeszcze pomysły, z tego co słyszę, będą chyba proponowane zmiany, jeśli chodzi o wysokość stawek. Ja też się skłaniam ku temu, żeby jednak te stawki troszkę obniżyć od tych zaproponowanych przez pana prezydenta. Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie, ta podwyżka nie musi być aż tak duża.
2: A z wyliczeń Urzędu Miasta wynika, że po wprowadzeniu podwyżek budżet miasta miałby zyskać około 5,5 miliona złotych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w przyszłym roku. Decyzja w kwestii podwyżek podatków zostanie podjęta najprawdopodobniej dziś po południu. Tematem zajmiemy się w Pulsie Regionu.
8: Z życia Kościoła.
2: Jesteśmy dumne z tego, że mamy w rodzinie takiego kapłana, mówiły w parafii Łososina Górna kuzynki kardynała Grzegorza Rysia, który odwiedził rodzinne strony. Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych. W uroczystościach wzięła udział rodzina kardynała, w tym kuzynki mieszkające w regionie limanowskim.
9: No jest to dla nas naprawdę wielkie szczęście i radość i nawet naszą obecnością chciałyśmy podkreślić i zaznaczyć tą naszą obecność blisko kardynała i wspólnie z rodziną.
10: Będą też nasze dzieci i nasze wnuki, więc nasza ta rodzina jest bardzo liczna. Jeżeli by chciał zebrać całą rodzinę kardynała Rysia, to by było za 600 osób albo lepiej. Najbliższej rodziny, więc jest to dla nas wielkie szczęście, radość, że mamy takiego człowieka, kardynała w naszej rodzinie. Jesteśmy bardzo dumne.
2: Tata kardynała Franciszek Ryś pochodził z parafii w Łososinie Górnej i tutaj był ochrzczony. Na tutejszym cmentarzu są pochowani jego dziadkowie. Kardynał Grzegorz Ryś odwiedził ich grób zaraz po przyjeździe do Limanowej. Do tematu także wrócimy w Pulsie Regionu.
6: RDN kulturalnie.
2: W kinie Klaps w Limanowej rusza cykl Dobre Kino. Będzie to przestrzeń spotkania filmu, wiary, duchowości i rozmowy o tym, co w życiu naprawdę istotne. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 14 września. Zapowiada Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
4: Na inaugurację proponujemy Państwu wspaniały film Maryja Matka Papieża, poświęcony wyjątkowej i bardzo głębokiej relacji świętego Jana Pawła II. Wcześniej oczywiście

0: Karola Wojtyły z Matką Bożą. Film przybliża maryjny wymiar życia i całego pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz pokazuje, jak zawierzenie Maryi towarzyszyło mu w kolejnych etapach jego życia.
1: Seans rozpocznie się w poniedziałek o 17:00. Data inauguracji nie jest przypadkowa. Pierwsze spotkanie w ramach Dobrego Kina będzie również wprowadzeniem w czas Wielkiego Odpustu Maryjnego w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Patronat medialny nad projektem sprawuje radio RDN Nowy Sącz. To były wiadomości, kolejne za niespełna pół godziny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Gdzieniegdzie przebijają się promienie słoneczne i coraz wyższe mamy temperatury też w związku z tym, bo w Tarnowie teraz na termometrach już prawie 20 stopni, czyli może będzie 21. Tak czy inaczej jest komfortowo, ale przeważnie pochmurno i to nie tylko w Tarnowie, ale i w całym regionie. W nocy także przewaga chmur, ale niska temperatura, bo tylko 8 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna niestety, ale może zostaniemy przy tym, że jest biometr obojętny. Agnieszka Chylińska w Polskich

0: I za chwilę będzie nas też więcej w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie w najbliższą sobotę. Kolejne zaproszenia chciałbym Państwu wręczyć. 14 6200 500 na recital Być jak Krawczyk w wykonaniu Tomasza Wiśniewskiego. Tak, Tomasz Wiśniewski, aktor tarnowskiej sceny, wystąpi w roli Krzysztofa Krawczyka, a akompaniował będzie Piotr Niedojadło. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Za chwilę będę przyjmować telefony. 14 6200 500.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
1: Po reklamie.
0: Witam serdecznie, dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
8: Dzień dobry.
0: Pani ma na imię?
8: Barbara.
0: Pani Barbara, do nas dzwoni skąd?
8: Z Czarnej.
0: Przyjedzie do Tarnowa w najbliższą sobotę pod warunkiem, że wygra w tej chwili zaproszenie na koncert, tak?
8: Tak.
0: Zna pani twórczość Krzysztofa Krawczyka?
8: To znaczy, lubię słuchać piosenek.
0: Rozumiem. I rozpoznaję
8: pani.
0: Ale
8: nie wiem, czy rozpoznam.
0: No, w dorobku Krzysztofa Krawczyka jest około 1000 utworów. No to rzeczywiście jest to twardy orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi się słucha. Ale są te mniej bardziej popularne. Te mniej bardziej popularne też wybrzmią podczas koncertu, do których są to utwory, po które warto też sięgnąć. To co, zaczynamy? Może to będzie mniej, może bardziej znana piosenka, ale co, próbujemy?
8: Tak, tak?
0: Włączamy. No to proszę bardzo. Ale to po kolei? Czy może sobie pani chce wybrać?
8: A może piątkę?
0: Piątkę. No to ja odliczam w tej chwili. Tam były 2, 3, 4, 5. Proszę bardzo. Pani wybór. Pani wybór. No, zobaczymy, czy się uda. No. Muszę pani powiedzieć, że więcej nie mogę zagrać, bo za chwilę by mi tytuł wyśpiewał pan Krzysztof.
8: Nie wiem.
0: Nie wiemy?
8: Nie.
0: Poddajemy się? No może jakaś podpowiedź? Tak. Chodzi tutaj o... Jakby to pani podpowiedzieć? Może podpowiem w ten sposób, że jest to pojęcie czasu w pewnym sensie. Na pewno jest to pojęcie czasu.
8: Nie mam pojęcia.
0: No, nie ma pani pojęcia. Który z to utworów Krzysztofa Krawczyka tak się mógł zaczynać? O czasie?
8: Nie.
0: No jest to, można powiedzieć, jednostka miary czasu, określająca dokładnie tyle i tyle. No nie jest to dekada. Kolejna moja podpowiedź. Nie jest to dekada. Więcej niż dekada.
8: Rok?
0: No nie. Nie rok. No przykro mi bardzo. Próbujemy w takim razie z innym słuchaczem, albo może spróbujemy z innym utworem, jak już tak długo jesteśmy. Może inny utwór pani wybierze.
8: O, właśnie, to trójka.
0: Tak? Kolejny utwór. Tak. Trójka, tak? To wracamy do trójki. Dobra.

0: Coś nam to mówi, czy też nic?
1: Nie. No koniecznie muszę iść na ten koncert, żeby poznać.
0: No koniecznie trzeba będzie iść. No z mojej strony to byłoby tak w tym utworze, o tak już nawet powiedziałem, chodziło o to, żeby nam się chciało chcieć, a to różnie bywa w życiu.
1: Aha.
0: Nic nie mówić, czyli co, jakiś...
1: Tak.
0: No ale już kojarzy pani tytuł, czy nadal nie? Nie.
1: Proszę?
0: Czy kojarzy pani tytuł, czy nie?
1: Nie.
0: Aha. No to nie. Przykro mi bardzo, zapraszamy na koncert 12. Spotykamy się w Amfiteatrze Letnim, tak?
1: Dobrze.
0: 14 6 200 500. Drodzy Państwo, nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. Dwuosobowe zaproszenie czeka. Kto po drugiej stronie, z kim się będziemy bawić? Ale tam głośno jest.
2: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Kogo gościmy w programie RDN Małopolska?
2: Mariusza.
0: Mariusz? Czy któryś z tych utworów... Z Łysej Góry, czy z Lisiej Góry?
2: Łysa Góra.
0: Dobrze, panie Mariuszu. Któryś z tych utworów jest panu znany? Przypomnieć, pierwszy, drugi, który wybrała pani poprzedniczka?
2: Może spróbujmy piątkę jeszcze raz.
0: To było to. Dobra, próbujemy.
2: Ja myślę, że to będzie... Pół wieku człowieku.
0: Pół wieku człowieku. No dobrze podpowiadałem z tą jednostką czasową chyba, co?
2: Bardzo dobrze.
0: Pięknie, cieszę się bardzo, dokładnie. Nie mówiłem, nie dekada, no pół wieku człowieku, tak, to utwór Krzysztofa Krawczyka. No to gratuluję, Mariuszu, zaproszenie jest twoje. Nie rozłączaj się, powiedz mi tylko jeszcze, kogo zabierzesz w sobotę?
2: Żonę Karolinę albo córkę Natalię.
0: Aha, dobra, najlepiej przyjdźcie wszyscy. Dobrze?
2: No, tak będziemy chcieli właśnie.
0: Zapraszamy serdecznie. Nie rozłączaj się, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenie. Dobrze? Jesteśmy umówieni?
2: Dobrze, super. Pozdrawiam sobie serdecznie.
0: My również pozdrawiamy. No a Państwa jeszcze zachęcam do tego, abyście dzwonili do nas, ponieważ to nie koniec zaproszeń. Krzysztof Krawczyk sobie wyśpiewa teraz piosenkę Pół wieku człowieku odgadniętą przez

0: 14 6 200 500. Witam, dzień dobry. Kogo witam i kogo goszczę?
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Bartłomiej z tej strony.
0: Bartłomiej, skąd dzwonisz?
1: Tak. Z Zabawy.
0: I z Zabawy przyjeżdżasz do Tarnowa w sobotę, tak? Z osobą towarzyszącą. Kim tak. będzie ta osoba?
1: Żona Marta.
0: I z żoną Martą, Bartłomieju, jesteście fanami Krzysztofa Krawczyka i nie ma problemu z rozpoznaniem utworów, tak?
1: Myślę, że tak.
0: No, to wracamy do tego utworu, który nie został rozpoznany, rozumiem, tak?
1: Dokładnie.

0: Czyli?
1: Byle było tak.
0: Czyli byle było tak. Raz gorzej, raz źle, ale żeby było tak, żeby nam się chciało. O tym chyba Krzysztof Krawczyk nam powiedzieć chciał, śpiewając utwór Byle było tak. I to jest doskonała odpowiedź, więc ciebie, Bartłomieju, z żoną Martą zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie w najbliższą sobotę o godzinie 19:00. Początek tego niezwykłego spektaklu. Będziecie pierwszymi osobami, którzy obejrzą ten recital i wysłuchają. Gratuluję serdecznie. Dobrze. Pozdrawiam. Dziękuję. Proszę bardzo. Się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można odebrać. Będzie to dwuosobowe zaproszenie. No i oczywiście Państwa także zapraszamy. Być jak Krawczyk to recital, na który składa się kilkanaście piosenek, a całość przeplatają dialogi i monologi, które wypowiedział lub zapisał sam artysta. Krzysztof Krawczyk mówił dużo szczerze o wierze, o sztuce, o kobietach, o swoich podróżach, o nich też śpiewał, o marzeniach, także o wzlotach i upadkach, używkach, także dużo opowiedziane zostanie o karierze wokalnej, o pobycie w Stanach Zjednoczonych, o wypadku samochodowym, będzie o poezji, o przemijaniu, dużo się będzie dziać w Tarnowskim Teatrze. Piosenki będą takie hity jak na przykład Mój Przyjacielu czy też Trudno Tak, a na scenie na instrumentach zagra Piotr Niedojadło, a wyśpiewa wszystkie teksty piosenki Krzysztofa Krawczyka Tomasz Wiśniewski, aktor tarnowskiej sceny. No to co, może jeszcze byle było tak w tej chwili, kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie z Krzysztofem Krawczykiem, którego rocznica urodzin przypadała dokładnie 2 dni temu, a w sobotę koncert Być jak Krzysztof

Tak, zaproszenia zostały rozdane. Przypomnę, recital Być jak Krawczyk w wykonaniu Tomasza Wiśniewskiego w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Amfiteatrze. A za chwilę wiadomości o 14.30.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Pasażerowie nie muszą kupować nowych biletów, jeśli jutro ich pociąg będzie opóźniony z powodu ogólnopolskiego protestu maszynistów. Koleje zapowiadają honorowanie biletów w innych połączeniach. Protest rozpocznie się o północy i potrwa do godziny 23:59. Maszyniści mają przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To może oznaczać duże opóźnienia pociągów, szczególnie na trasach, na których znajduje się dużo przejazdów kolejowych. W związku z możliwymi utrudnieniami przewoźnicy wprowadzają rozwiązania dla pasażerów. Bilety będą honorowane także w innych pociągach, co ma ułatwić podróżnym dotarcie do celu, mimo opóźnień.
3: W piątek 11 września może rozpocząć się akcja protestacyjna na kolei. Jeśli do niej dojdzie, trzeba liczyć się z możliwymi opóźnieniami pociągów. Jako PKP Intercity będziemy na bieżąco reagować na sytuację. Naszym najważniejszym zadaniem będzie ograniczenie utrudnień i zapewnienie pasażerom aktualnych informacji. W tym dniu będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich. Prosimy pasażerów, żeby przed podróżą sprawdzali aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Będą one dostępne w portalu pasażera, na stronach przewoźników, a także przekazywane na bieżąco w pociągach przez drużyny konduktorskie.
2: Informuje rzecznik prasowy PKP Intercity Mateusz Gdowski. Przedstawiciel spółki apeluje jednocześnie o sprawdzanie komunikatów w internecie. Jutrzejszy protest to reakcja związkowców na wczorajszy tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych. Na przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Gromniku cieszył się największym powodzeniem w tegorocznej rekrutacji w powiecie tarnowskim. Władze powiatu oceniają dobrze ostatni nabór do pierwszych klas, choć jak przyznaje starosta, problemy demograficzne są też odczuwalne w samorządzie. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wicestarosta tarnowski Roman Łucarz, zainteresowaniem niezmiennie cieszą się kierunki, które dają praktyczne umiejętności i zwiększają szanse na rynku pracy.
5: Takim liderem zdecydowanym w tym roku jest szkoła w Gromniku, gdzie ponad 150 uczniów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie, ale i również inne szkoły mają bardzo zadowalający nabór. To jest szkoła w Wojniczu, 103 uczniów, zakliczenie 102, CKZiU w Tuchowie 101, a więc bardzo zbliżone. Też dobry nabór jest w Żabnie, ponad 80 uczniów. W Tuchowie mamy 58, ale tam mamy liceum, więc mamy dwie klasy i na to liczyliśmy. Natomiast troszkę mniejsze nabory są w Ryglicach, ale to szkoła mała i tam dwa oddziały. No i nabór najmniejszy to jest nabór w Cieszkowicach. Udało się otworzyć w tej chwili dwa oddziały.
2: Spośród kierunków oferowanych przez szkoły ponadpodstawowe największym zainteresowaniem cieszyły się profile związane z gastronomią.
4: RDN kulturalnie.
2: W Nowym Sączu trwa sądecka jesień kulturalna. Już jutro w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu o 19:00 wystąpi zespół Fil. Natomiast w sobotę na scenie amfiteatru pojawi się Perfekt i Łukasz Drapała. Perfekt to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Utwory takie jak Nie Płaczewka, Chcemy być sobą, czy Autobiografia i Niepokonani na stałe zapisały się w historii i sercach kilku pokoleń Polaków. Ten koncert także o 19:00. Natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w sobotę również będzie spektakl. Tym razem przed publicznością wystąpi teatr Potemotem z przedstawieniem Połączność. Spektakl wystawiany zostanie dwukrotnie o 16:00 i 19:30. Warto słuchać nas uważnie. Bilety na propozycję sądeckiej jesieni kulturalnej do zdobycia na naszej antenie. We'll be right back.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na termometrach w Tarnowie 20 stopni, także komfortowa temperatura, ale przeważnie pochmurno w całym regionie. Niemalże w całym kraju jest podobny typ pogody. W nocy też przewaga chmur, 8 stopni tylko na termometrach. Jutro możliwe opady deszczu, 14 stopni. Jak to będzie z tymi opadami jutro? No w godzinach południowych rozpoczną się i to dość intensywnie może popadać.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie cały czas rośnie, na barometrach teraz w Tarnowie 993 hektopaskale. Jak urośnie nam ciśnienie, to poprawi się też sytuacja biometeorologiczna, tak zapowiadają nam meteorolodzy. Na zegarach 14:35.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: I odliczamy minuty do zamknięcia biur, prawda? Czyli mamy ich 25. Do trzech pomogą nam odliczyć Kazik i projekt Jugoton.
4: Raz, dwa, trzy!

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: W Tarnowie rozpoczęły się godziny szczytu, tak to wygląda na ulicach miasta, ale wcześniej jeszcze statystyki policyjne, w Bochni cisza i spokój, informuje oficer dyżurny, podobnie w Brzesku, o i tak się i z tego powodu się bardzo cieszymy. W Dąbrowie Tarnowskiej również cisza i spokój, takie informacje chcielibyśmy Państwu codziennie przekazywać. W Dębicy na ulicy Wielopolskiej doszło do kolizji, na szczęście bez osób poszkodowanych, a tarnowscy policjanci od rana odnotowali 3 kolizje, drobne stłuczki, ucierpiały tylko karoserie pojazdów. Ulice Tarnowa teraz jak wyglądają? Wspomniałem godziny szczytu. Przede wszystkim na Narutowicza, ruch wzmożony na Lwowskiej przy ulicy Orkana, na Słonecznej przy Starodąbrowskiej, na Mickiewicza, na wysokości Alei Matki Bożej Fatymskiej, na Krakowskiej przy Narutowicza także ruch jest większy. Krakowska przy Warsztatowej także ciasno. Przy Koszyckiej Czerwonej jeszcze względny spokój. Mościckiego spokojnie, ale Aleja Kwiatkowskiego już jest obciążona samochodami. W Brzesku na Głowackiego więcej aut, na Solskiego na rondzie rondo Jakuba Starszego obciążone od Mickiewicza i księdza Popiełuszki, z kolei w Brzesku najwięcej samochodów teraz na Trudnej, na ulicy Floris, na Proszowskiej i na Kościuszki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.

Kosiniak i Dotyk. My teraz dotkniemy niektórych tematów, które poruszone zostaną w Pulsie Regionu o 15.30. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Od 15.30 do 17.00 program poprowadzi Lucyna Ruchała. O czym dzisiaj? Będzie o podatkach. Podwyżka podatków od nieruchomości dzieli tarnowskich radnych. Dzisiaj głosowanie w tej sprawie. Z wyliczeń Urzędu Miasta wynika, że po wprowadzeniu podwyżek budżet miasta miałby zyskać około 5,5 miliona złotych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2027 roku. Okazuje się jednak, że kwoty podwyżek mogą się jeszcze zmienić w toku prac radnych, a decyzja w kwestii podwyżek podatków zostanie podjęta najprawdopodobniej dzisiejszego późnego popołudnia. Na sesji nieobecny jest prezydent Jakub Kwaśny, który przebywa na forum ekonomicznym w Karpaczu. Więcej o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Będzie o powołaniach kapłańskich. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. W drugim terminie także zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Kim są ci młodzi ludzie? Dlaczego zdecydowali się na edukację w seminarium, gdzie usłyszeli głos powołania? O tym w Pulsie Regionu. Po godzinie 16 rozmawiać będziemy z księdzem doktorem Tomaszem Chrupkiem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, z którym porozmawiamy o zbliżających się wydarzeniach z myślą o uczniach i studentach. Zajrzymy także na Limanowszczyźnie, tak jak uczynił to kardynał Grzegorz Ryś, gościł na Limanowszczyźnie. Tu na ziemi limanowskiej spędzał swoje wakacje, w kolejnych latach wielokrotnie wracał w te strony, między innymi pielgrzymując do limanowskiego sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Odwiedzimy także lasy Sądecczyzny. Rozpoczęło się rykowisko, bo oczywiście nie zabraknie propozycji kulturalnych i wiadomości sportowych. Początek Pulsu Regionu o 15.30. Polecam i zapraszam. Raz jeszcze w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Niska samoocena. Wczoraj wieczorem miałem zajęcia ze słuchaczami szkoły biblijnej. Otrzymali zadanie. Mieli przyjrzeć się życiu kogoś, kto ma ewidentne problemy, a następnie omówić je ze mną. Co się okazało? W każdej z tych opowieści dotyczących różnych osób powtarzał się jeden element. Każda z nich borykała się z poczuciem braku własnej wartości. Każda, bez wyjątku. Może nie powinienem być tym zaskoczony, ale byłem. Żyjemy w społeczeństwie, które za pośrednictwem wszechobecnej reklamy wychowane jest w przekonaniu, że stanowimy centrum wszechświata –

Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
6: ufamy Tobie.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
6: Amen.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września. Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złowicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: 10 dzień września 2026 roku. Mamy czwartek. Trochę jeszcze nam do zachodu słońca pozostało. 6 godzin 42 minuty, tak? No nie, 3 godziny 49 minut. O, 3 godziny się spóźniłem. Ale do jesieni coraz bliżej. Być tak blisko. Kasia Kowalska, do jesieni dni 13.

być tak blisko i Kasia Kowalska w popołudniowym czwartkowym programie Radia RDN Małopolska i prawdopodobnie Państwo też coraz bliżej domu. Chyba, że utknęliście w korku na przykład na ulicy Krakowskiej przy Narutowicza. Tutaj jest naprawdę dosyć ciasno, wolno poruszamy się w kierunku ronda i dalej skręcamy w ulicę Narutowicza i w miarę płynnie jeszcze do Urszulańskiej dojeżdżamy, od Urszulańskiej zwalniamy i niestety tutaj do Konarskiego jedziemy bardzo wolno, w żółwim tempie poruszają się samochody i tak jest na całej długości Konarskiego niemalże, no przede wszystkim od Dąbrowskiego do Tuchowskiej tutaj jest ciasno, w drugą stronę nawet kiedy miniemy Tuchowską to nie jest tak źle, dopiero przy Dąbrowskiego zwalniamy na światłach. Gumniska przy Mostowej teraz stoi, na Kołłątaja też jest więcej samochodów w tej chwili, na ulicy Starodąbrowskiej ruch wzmożony przy Lwowskiej, na ulicy Mickiewicza od ronda Hetmana Tarnowskiego do skrzyżowania z Aleją Matki Bożej Fatimskiej także ciasno, dalej troszeczkę swobodniej do Goldhammera, ale później znowu zwalniamy od Legionu Piłsudskiego troszeczkę lepiej w kierunku ulicy Klikowskiej. W drugą stronę na Alei Solidarności i Mickiewicza też odcinkami jest ruch wzmożony. Na Słowackiego w kierunku Sitki więcej samochodów, na ulicy Słowackiego przy Klikowskiej, na Klikowskiej do Rondzie, na ulicy Szkotnik do Ronda, na ulicy Szkotnik także jest więcej samochodów. Przy Warsztatowej zrobiło nam się ciasno, przy Koszyckiej i Czerwonej w miarę spokojnie, na Alei Kwiatkowskiego nadal ruch większy w kierunku ulicy Czerwonych Klonów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierowców. Za chwilę Blue Café, wina.

Kończąc nasze dzisiejsze popołudniowe, czwartkowe spotkanie, zaglądam na karty kalendarza muzycznego. 10 września w 1952 roku urodził się Zdzisław Zawadzki, gitarzysta basowy w zespołach Breakout i Perfect. Zmarł 20 kwietnia w 1998 roku w wieku 45 lat. W roku 2005 Maryla Rodowicz otrzymała złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Obok Maryli wyróżnieni zostali także m.in. Magdalena Abakanowicz, Jerzy Hoffman, Ryszard Kapuściński, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Penderecki, Andrzej Łapicki. I tutaj stawiamy kropkę. Jerzy Olszówka, do usłyszenia, spokojnego, udanego popołudnia, do jutra, pa, pa, kropka nad i, Maryla.

0: kocham cię.
1: Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
5: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
7: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
8: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
5: Interweniujemy w waszych sprawach.
9: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
10: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
5: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
11: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
12: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
5: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
2: Tarnowscy radni dyskutują dziś nad podwyżkami podatków od nieruchomości.
13: Zarówno ja, jak i moi koledzy nie poprzemy tych propozycji. Nas dziwi ciągle drenowanie kieszeni mieszkańców.
14: Ja się skłaniam ku temu, żeby jednak te stawki troszkę obniżyć.
2: Kardynał Grzegorz Ryś przyjechał w okolice Limanowej. Parafia Łososina Górna to miejsce, w którym ochrzczony był jego tata, pochodzący z pobliskiej Bałażówki.
15: Tu jest miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich i myślę, że ja się ich zawsze tu uczyłem.
16: No jest to dla nas naprawdę wielkie szczęście i radość.
2: W tarnowskim seminarium na pierwszy rok przyjęto kilkunastu kandydatów do kapłaństwa.
17: Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi.
2: W lasach Sądecczyzny powoli rozpoczyna się rykowisko. Dla ludzi to swoisty spektakl przyrody, a dla samców jeleni najważniejsza życiowa misja do wykonania.
18: Te byki pokazują, te panie są moje i ten najmocniejszy tego stada sobie pilnuje i nie pozwoli tym chłystom, młodszym bykom na to, żeby którąś łanie z tej chmary sobie odbić.
2: Po godzinie 16 rozmowa z księdzem doktorem Tomaszem Chrupkiem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, z którym porozmawiamy o zbliżających się wydarzeniach z myślą o uczniach i studentach. To wszystko, a nawet i jeszcze więcej. Do godziny 17 zapraszam serdecznie, jak zawsze w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
3: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie. Tarnowscy radni pochylają się dzisiaj nad projektem uchwały podnoszącej podatek od nieruchomości. Jak zagłosują największe kluby w Radzie, sprawdzał Tomasz Graczewski.
7: Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej stawka dla budynków mieszkalnych ma wzrosnąć o 10 groszy na każdym metrze kwadratowym. W przypadku budynków pozostałych, czyli na przykład garaży, stawka ma być wyższa o 55 groszy na metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka za metr kwadratowy ma wzrosnąć o złoty 50 w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności. Przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Łabęć zapowiada, że on sam, jak i radni jego ugrupowania, zagłosują przeciwko tym zmianom.
8: Nie będziemy wprowadzać dyscypliny klubowej, natomiast wiem, że zarówno ja, jak i moi koledzy nie poprzemy tych propozycji z tego powodu, że nie były poprzedzone jakimiś szerszymi konsultacjami. Nas dziwi ciągle drenowanie pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Tym bardziej, że bardzo wzrosły ceny benzyny, więc uderzenie w przedsiębiorców, których musimy chronić. Po prostu zaczął szukać gmin ościennych, gdzie podatki są niższe, a chyba nie chcemy tego.
7: W uzasadnieniu uchwały można przeczytać argument, że podwyżki nie będą dotkliwe. Dla mieszkańca, który posiada budynek o powierzchni 100 metrów, opłata wzrośnie o 10 zł w skali całego roku. Z wyliczeń Urzędu Miasta wynika, że po wprowadzeniu podwyżek budżet miasta miałby zyskać około 5,5 miliona złotych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2027 roku. Okazuje się jednak, że kwoty podwyżek mogą się jeszcze zmienić w toku prac radnych. Jak mówił radny klubu Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek, projekt uchwały o podwyżkach nie otrzymał jeszcze opinii Komisji Ekonomicznej.
9: Mieliśmy wczoraj przerwę w Komisji Ekonomicznej, która miała tym projektem między innymi się zajmować. Będzie potrzebna dodatkowa przerwa w sesji, dlatego że uchwały budżetowe również nie są zaopiniowane przez Komisję Ekonomiczną, dlatego nawet nie będziemy mogli tak naprawdę kontynuować prac nad tymi projektami budżetowymi oraz dotyczącym podatków. Są pewne jeszcze pomysły, z tego co słyszę, będą chyba proponowane zmiany, jeśli chodzi o wysokość stawek. Ja też się skłaniam ku temu, żeby jednak te stawki troszkę obniżyć od tych zaproponowanych przez pan pana prezydenta. Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie, ta podwyżka nie musi być aż tak duża.
7: Decyzja w kwestii podwyżek podatków zostanie podjęta najprawdopodobniej dzisiejszego wieczora. Na sesji nieobecny jest prezydent Jakub Kwaśny, który ostatnio przebywał na forum ekonomicznym w Karpaczu.

0: Lubię tu przyjeżdżać, bo jest to miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich, mówił w Limanowej kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski odwiedził rodzinne strony swojego taty i przewodniczył mszy świętej w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w dzielnicy Łososina Górna. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Kardynał Grzegorz Ryś w rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz podkreślił, że w tych okolicach uczył się między innymi dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty, skromności, miłości i solidarności.
2: To są takie cechy, które tu wszyscy mają w sobie. Może gdzie indziej też, ale oni tu mają je w stopniu heroicznym. Dlatego tak. Oczywiście sam bym na to nie wpadł, żeby robić taką mszę jakąś, bo kardynała nie jest po to, żeby się tym obnosić i nie wiadomo jak cudować. Natomiast no, to jest tak, że oni nie przepuszczą takiej okazji. No i tak.
3: Ja rozmawiałem tutaj z członkami rodziny, ale też z parafianami. Oni się bardzo cieszą, że ksiądz kardynał tutaj przyjechał.
2: No nie mam nic przeciwko, ale to są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać. Nas jest tak dużo, że to jest w ogóle niemożliwe się znać.
1: Rodzina kardynała Grzegorza Rysia jest bardzo liczna. Na Limanowszczyźnie żyje jeszcze kuzynostwo kapłana, a w uroczystościach wzięło udział około 60 krewnych żyjących w regionie limanowskim.
4: No jest to dla nas naprawdę wielkie szczęście i radość. I nawet naszą obecnością chcieliśmy podkreślić i zaznaczyć tą naszą obecność blisko kardynała i wspólnie z rodziną.
5: Będą też nasze dzieci i nasze wnuki, więc nasza ta rodzina jest bardzo liczna. Jeżeli by chciał zebrać całą rodzinę kardynała Rysia, to widzimy, by było za 600 osób, albo lepiej, najbliższej rodziny. Jest to dla nas wielkie szczęście, radość, że mamy takiego człowieka, kardynała w naszej rodzinie. Jesteśmy bardzo dumne.
1: Mówiły nam kuzynki kardynała Grzegorza Rysia, które mieszkają w regionie limanowskim. Kardynał Grzegorz Rysia odwiedził Łososinę Górną po raz pierwszy po nominacji na tę funkcję.
2: Tak, absolutnie pierwszy raz. Nie ma takiej możliwości. Też jest też tak, nie, że jak odchodzi to pokolenie, a właściwie z tego pokolenia mojego taty, no to już wszyscy poszli na drugą stronę. Coś się kończy. Nie? To znaczy, nawet jeśli miejsca są fajne, jest dom, który stoi i on jakoś nas zawsze zbierał, ten dom. Ale ostatecznie tymi, którzy zbierają, to są ludzie. No to najbardziej oczywiste spotkania były wtedy, kiedy jeszcze żyła babcia. No, babcia umarła w roku 80, to jest już kawał czasu.
1: Tata kardynała, Franciszek Ryś, pochodził z miejscowości Bałażówka i z parafii w Łososinie Górnej. Tutaj był ochrzczony. Ponadto na cmentarzu w Łososinie Górnej są pochowani dziadkowie kardynała, który odwiedził ich grób zaraz po przyjeździe do Limanowa. Proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych ksiądz Kazimierz Fonfara podkreślił, że kardynał jest mocno związany z rodzinnymi stronami od najmłodszych lat życia.
6: Często odwiedzał parafię i zawsze z nostalgią mówi o tych terenach. Tu na cmentarzu w Łososinie Górnej spoczywają jego dziadkowie, świętej pamięci Kazimiera i Eugeniusz. Ksiądz kardynał tutaj wielokrotnie celebrował msze święte jako ksiądz, jako biskup, przewodniczył uroczystościom pogrzebowym, odprawiał prymicję biskupie, też celebrował uroczystość odpustową, będąc metropolitą łódzkim, w ten czas jeszcze jako arcybiskup.
1: W rodzinie kardynała Grzegorza Rysia są też kapłani. Ksiądz Hieronim Kosiarski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Panny i Męczennicy w Kamionce Małej w regionie limanowskim, jest synem kuzynki metropolity krakowskiego. Czy postać Grzegorza Rysia miała wpływ na jego powołanie?
7: Skomplikowana byłaby odpowiedź na to pytanie, bo tych wątków, które prowadziły do powołania, jest bardzo wiele, nie? Ale jest to na pewno jeden z wątków. Tym bardziej, że jego, jakby to powiedzieć, kariera, tak jak w kościele, biegła tak trochę równolegle z moim powołaniem, z realizacją tego powołania i z różnymi misjami, które ja też w kościele tam podejmowałem no i do tej pory podejmuję.
1: Dodajmy, że podczas mszy świętej w parafii Łososina Górna kardynał Grzegorz Ryś mówił o ewangelicznych błogosławieństwach. Był czas na modlitwę, ale też na spotkanie integracyjne przy wspólnym posiłku.

0: Mamy nowe powołania. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. Kto dzisiaj przychodzi do seminarium? To także był temat konferencji rektorów polskich seminariów. Relacja Ewy Biedroń.
1: Także w drugim terminie rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Mówił o tym w audycji Rozgryź Kościół rektor ksiądz dr Jacek Soprych.
2: Mamy 12 alumnów już pierwszego roku oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał i nie chcieli kontynuować. A może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania.
1: Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów? Zastanawiali się nad tym uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Turnie. W spotkaniu także uczestniczył rektor tarnowskiego seminarium. Prelegenci wskazywali, że do seminariów przychodzi pokolenie Z, które dorastało w pełni cyfrowym świecie nowych technologii i powszechnego dostępu do internetu. Są to często osoby bardziej wrażliwe emocjonalnie. Rektor seminarium ksiądz Jacek Soprych podkreśla, że każdy człowiek jest inny, a ważne zadania stoją przed formatorami młodych ludzi.
2: Nie chodzi jednak o to, by przyklejać też alumnom jakąś etykietę pokolenia Z. Każdy człowiek jest inny i trzeba na pewno nie wychowywać przeciwko ich światu. Jeśli młody człowiek całe swoje życie przeżywał w tym świecie cyfrowym, to telefon, internet, te media społecznościowe nie są dla niego dodatkiem do życia. To jest dodatek do naszego życia, bo my tego nie mieliśmy w czasie naszego dojrzewania. Myślę, że potrzeba też więcej takiej empatii, ale nie mniej wymagań. Kleryk powinien mieć prawo powiedzieć, że jest mi trudno, ale formator też nie powinien automatycznie odpowiadać, skoro ci trudno, to zdejmiemy z ciebie wymagania. Tylko trzeba uczyć ich do tego, że w życiu kapłańskim też tych wymagań będzie dużo, też odpowiedzialności jest bardzo dużo.
1: Formacja seminaryjna pozwala całościowo rozwijać się młodym ludziom w ich życiu duchowym, intelektualnym, emocjonalnym, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. W audycji W trosce o Kościół biskup wskazuje, że w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości formacji seminaryjnej ważną kwestią jest pogłębienie duchowości, zwrócenie większej uwagi na humanistykę, a także na dobre poruszanie się we współczesnej kulturze.
3: Trzeba przyznać, że kandydaci do kapłaństwa są dziećmi tego świata, więc rozumieją pewne kwestie dotyczące mediów, dotyczące kultury, w której się poruszają. Jednakże trzeba spojrzenia też krytycznego, znaczy nie odrzucającego te wszystkie przejawy, które mają wpływać na rozwój człowieka, ale przede wszystkim krytycznie, to znaczy jak dobrze wykorzystywać nawet osiągnięcia techniczne czy inne, a równocześnie te różne procesy prowadzać rzeczywistość zbawienia.
1: Klerycy mają jeszcze wakacje, za kilkanaście dni wrócą na uczelnię. Przez cały czas trzeba modlić się o nowe powołania. Tymczasem w październiku ruszy trzecia edycja Czuwań w intencji powołań w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.
4: To kolejny cykl nowe. Zapraszamy do udziału i księży, i siostry zakonne, duszpasterstwa parafialne. Patrząc w przeszłość, w to, co już było, przyjeżdżały pielgrzymki organizowane z różnych parafii naszej diecezji. Można powiedzieć, było bardzo dużo ludzi, patrząc na cały rok, jeden czy drugi. Dlatego zachęcamy też młodzież, przecież modlimy się za nich, o rozeznanie przez nich dobrze swojego powołania, swojej drogi życia, tak żeby nie minęli się z powołaniem, ale żeby swoje marzenia połączyli z marzeniami Pana Boga na ich temat.
1: Mówił redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, dyrektor duszpasterstwa młodzieży i powołań redemptorystów. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań o 12 w sanktuarium. Będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor seminarium ksiądz dr Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium. Czuwania powołania potrwają do czerwca. Uwieńczeniem będą pierwsze pielgrzymki z 5 miejscowości, które odbędą się w pierwszy weekend lipca przyszłego roku podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. A w tym roku w tych pielgrzymkach wzięło udział prawie 1,5 tysiąca osób.
0: Kolejne tematy z Pulsu Regionu po godzinie 16, natomiast za 3 minuty już wiadomości.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam na wiadomości. Na prywatnej posesji w Szczepanowicach w gminie Pleśna ujawniono ciało mężczyzny, który prawdopodobnie spadł z drabiny podczas zbierania owoców z drzewa. O zdarzeniu służby zostały powiadomione przez sąsiadkę mężczyzny.
1: W godzinach popołudniowych zostaliśmy powiadomieni o tym, iż w miejscowości Szczepanowice mężczyzna leży na trawie tuż obok drabiny przytwierdzonej do drzewa. Na miejsce zostały wezwane służby, zawiadomiła je sąsiadka. Pomimo przeprowadzonej reanimacji jego życia niestety nie udało się uratować.
0: Mówiła Joanna Dych. To jest z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Na terenie gminy Zakliczyn doszło do kolejnego ataku wilków. W miejscowości Olszowa zwierzęta w nocy weszły na prywatną posesję i zagryzły psa w typie owczarka podhalańskiego. Drastyczne zdjęcia i opis tego zdarzenia przysłała do naszej redakcji mieszkanka Olszowej. Jak relacjonuje, całe zdarzenie trwało około 2 minut. Mimo zapalonego światła oraz głośnego szczekania drugiego psa, drapieżniki nie zostały odstraszone. Na podwórku pozostawiły po sobie szczątki psa i ślady krwi. Podobna sytuacja miała miejsce w lutym tego roku w Borowej. Burmistrz Zakliczyna poinformował, że gmina podjęła już w tej sprawie działania.
3: Niestety to już kolejny przypadek ataku wilków na zwierzęta gospodarskie w gminie Zakliczyn. Nasi mieszkańcy czują się zagrożeni. Wilki szczególnie atakują gospodarstwa położone w pobliżu kompleksów leśnych. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, a wszelkie decyzje w zakresie ich płoszenia lub redukcji podejmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o podjęcie stosownych działań.
0: Burmistrz apeluje jednocześnie, aby właściciele posesji znajdujących się w pobliżu lasów zadbali o zabezpieczenie swoich zwierząt.
2: Z życia kościoła.
0: Wierni po raz kolejny przybędą do Czarnego Potoku, by modlić się i wypraszać łaski u stóp obrazu Matki Bożej Bolesnej. W najbliższą niedzielę w tamtejszym sanktuarium rozpocznie się odpust parafialny. Przez cały tydzień pątnicy zaproszeni są na msze święte z kazaniami dla różnych grup i stanów. Hasłem odpustu są słowa świętego Jana Pawła II. Przy krzyżu Chrystusa stoi matka, która nie przestała wierzyć, mówi proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, ksiądz Krzysztof Klimczak.
4: Główne przesłanie to, że w różnych okolicznościach życia człowiek przeżywający różnego rodzaju jakieś lęki, niepokoje, zawsze może przyjść do Matki Bożej, do tej, która nawet w trudnych sytuacjach, będąc przy krzyżu i pod krzyżem Chrystusa, nie przestała wierzyć, zaufała do końca. Więc dla nas to też jest takie odniesienie, by właśnie w trudnościach, przeciwnościach nigdy się nie poddawać, ale zawsze zwracać się do tej, która jest wierna do końca.
0: Odpust zakończy się w niedzielę 20 września. Uroczysta suma odpustowa z dziękczynieniem za żniwa odprawiona zostanie o 11. Szczegółowy plan odpustu znajdziecie na rdn.pl. Uroczystością patronuje Radio RDN Nowy Sącz.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Rykowisko? Czas zacząć. Jak potwierdza Nadleśnictwo Nawojowa, w beskidzkich lasach słychać już pierwsze godowe odgłosy jeleni. W późnych godzinach wieczornych czy wcześniej o poranku rykowisko można usłyszeć na przykład w Dolinie Rzeki Kamienicy, w rejonie Nawojowej czy Łabowej. Odgłosy nie są jednak częste, więc aby je usłyszeć, trzeba być uważnym.
5: Już słyszałam w okolicach przysiłka Feleczyn wsi Łabowa. Głównie to odbywa się w okolicach parku terapeutycznego w Łabowej, nieopodal mojej nieruchomości.
6: Nic, żadnych odgłosów nie odnotowałam.
7: W godzinach wieczornych już wyraźnie można usłyszeć w niektórych rejonach naszej gminy te odgłosy.
8: W tym roku jeszcze nie.
0: A kulminacja okresu godowego jeleni zazwyczaj przypada w Małopolsce na czas między połową września a połową października. W Lasy Sądecczyzny wrócimy jeszcze dziś w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No i skończyło nam się ciepełko. Dzisiaj to jeszcze nic. W Tarnowie jest około 21 stopni. Koło 18 jest w Nowym Sączu. No cóż, tak się dzisiaj ta temperatura rozkłada, ale jutro wszędzie w regionie będzie po prostu tych stopni naście i to nawet mniej niż 15. Ale w Tarnowie będzie bliżej 15 niż w Sączu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu.

0: mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dobre wieści pogodowe są takie, że od soboty znów cieplej, a w niedzielę nawet powyżej 20 stopni.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
4: Bo my bardzo.
3: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
4: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
3: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13:10. Zapraszają
4: Elżbieta Teper
3: i Justyna Dziedzic.
2: To była autopromocja. Miałam

0: Wstań i żyj dzięki przebaczeniu. To temat zbliżającego się spotkania dla młodych ludzi z diecezji tarnowskiej. Inicjatyw z myślą o uczniach i studentach Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Rusz Dusze ma o wiele więcej. Opowie o tym nasz gość, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, diecezjalny duszpasterz akademicki, ksiądz dr Tomasz Chrupek. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Podczas wakacji było dużo inicjatyw młodzieżowych. Sama pierwsza pielgrzymka tarnowska to święto młodości i prawie 1000 dzieci, ale także i inne były wydarzenia, które właśnie co pokazują? Jaka jest wiara młodych ludzi?
2: Przede wszystkim pokazują, że młodzież w naszej diecezji jest bardzo aktywna i chce też uczestniczyć w takich wydarzeniach. I wakacje pod kątem takich wydarzeń były bardzo obfite. W te wakacje na poziomie diecezji proponowaliśmy młodym dwa turnusy rekolekcji w kajaku, dodatkowo wszystkie oazy organizowane przez Ruch Światło Życie Diecezji Tarnowskiej, miasteczko modlitewne organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji, ale też i liturgiczna służba ołtarza proponowała oazy dla ministrantów, lektorów, tak samo i dziewczęca służba maryjna i też wydział misyjny oazy dla dzieci pod kątem tematyki misji. Kiedy przeliczałem wszystkie te osoby, które brały udział w tych takich inicjatywach diecezjalnych organizowanych przez różne wydziały, bo nie tylko Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, to łącznie prawie 700 osób brało udział w tych inicjatywach. Nie licząc pielgrzymki, czy nie licząc właśnie tych inicjatyw organizowanych przez poszczególne parafie, więc też cieszymy się też z tego i też z tego miejsca chciałem podziękować też wszystkim księżom i siostrom zakonnym, bez których tak naprawdę te inicjatywy by się nie odbyły, i wszystkim też odpowiedzialnym, bo to oni stworzyli i stwarzają nadal przestrzeń do tego, żeby młodzi się spotykali.
1: Początek roku szkolnego i początek pracy różnych grup młodzieżowych, ale większość młodych ludzi nie należy do grup i stowarzyszeń młodzieżowych, ale mają taką okazję, żeby poczuć tę atmosferę i tego ducha podczas tych spotkań, które organizujecie już od lat. Powstań i żyj. Trwają właśnie zapisy. Jak w tym roku to wydarzenie będzie przebiegało? Jaki będzie temat?
2: Tak, cieszymy się już 6. edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy też, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i żyj, które zawsze co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu. Sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł, Powstań i żyj, dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca, zobaczyć, że może w jakiś sposób to zatruwa też nasze życie i poruszyć ten temat, który myślę, że dotyka nas wszystkich. Rzeczywiście zapraszamy na to wydarzenie młodzież i z klas ósmych i ze szkół średnich. Będzie to spotkanie, które będzie bardzo też delikatne, ale myślę, że też i precyzyjny sposób próbowało odpowiedzieć na pytania, które nas nurtują, albo też odkryć, że rzeczywiście to, co odbiera mi pokój, to może to jest jeszcze jakieś nienazwane nieprzebaczenie. Wydarzenie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu w tym roku odbędzie się 7 i 8 października. 7 października zapraszamy wszystkich uczniów klas ponadpodstawowych, a następnego 8 dnia zapraszamy młodzież z klas ósmych. A spotkanie odbędzie się już tradycyjnie w arenie Jaskółka w Tarnowie. Proszę, żebyście dopytywali swoich katechetów, nauczycieli, ale też już zapisy od 1 września są otwarte przez kwestionariusz diecezji tarnowskiej. Tam wszystkie informacje są podane dotyczące gości, sposobu zapisów, także bardzo serdecznie Was na to zapraszamy, by odkryć moc przebaczenia też dzięki tegorocznym gościom, którą jest m.in. siostra Dominika Pac, kanoniczka Ducha Świętego, która już od lat pracuje z młodzieżą, a też myślę, że znany z różnych portali internetowych Krzysztof Sowiński, ewangelizator, twórca internetowy i prezes Fundacji Sowińskaj, a też to wszystko będzie oplecione, jak już tradycja nam pokazuje, tego wydarzenia pod postacią biblijnego Józefa Egipskiego, który, jak okazuje się, musiał naprawdę proces przebaczenia w swoim życiu przeżyć.
1: Jakie propozycje ma Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Tarnowskiej Rusz Dusze na ten nowy rok szkolny?
2: Po pierwsze, zapraszamy na młodzieżową szkołę szkoła animatora, której zadaniem jest formowanie animatorów parafialnych grup młodzieżowych, którzy są konkretną pomocą dla duszpasterzy w formacji i prowadzeniu grup młodzieżowych. Już teraz możemy się na tą młodzieżową szkołę animatora zapisać przez kwestionariusz diecezji tarnowskiej, a pierwszy rekolekcyjny zjazd odbędzie się od 9 do 11 października tego roku. Ale to nie jest jedyna inicjatywa. Po powstaniu Żyj zapraszamy też już na diecezjalne święto młodych, które odbędzie się w listopadzie, 21 listopada tego roku, pod hasłem Rusz duszę z Maryją, gdzie mamy już dla Was przygotowany bardzo ciekawy, myślę, też prezent, w którym, tak już może uchylę rąbka tajemnicy, były zaangażowane siostry karmelitanki z naszego tarnowskiego Karmelu, ale szczegóły wkrótce i na tym spotkaniu będziemy pochylać się nad tym, jak powinna wyglądać taka zdrowa pobożność maryjna i jak właśnie budować swoją relację z Matką Najświętszą. Ale wcześniej też, to o czym może zapomniałem, a co jest nowością też w tym roku, chcielibyśmy zaprosić Was wszystkich na warsztaty muzyczne, które odbędą się w Czchowie, w Kozieńcu, tydzień przed wydarzeniem w Jaskółce, od 13 do 15 listopada, gdzie chcielibyśmy wspólnie z młodymi też tworzyć to wydarzenie, żeby młodzi, którzy chcą śpiewać, grać, zorganizowali taką scholkę, grupę, która będzie śpiewała w czasie tego wydarzenia. Rzeczywiście, żeby to było takie diecezjalne święto wszystkich młodych, łącznie z zaangażowaniem młodych w tworzeniu tego wydarzenia. Później też polecamy takie rekolekcje dla liderów grup młodzieżowych. Często bardzo młodzi posługują w różnych formach, wspólnotach. Sami nie mają czasu na osobistą formację, dlatego chcemy taką przestrzeń dla nich stworzyć. Na takich rekolekcjach wielkopostnych, które będą od 5 do 7 marca 2027 roku w Tuchowie, a później na koniec tego roku formacyjnego to tradycyjnie dziękczynienie za bierzmowanie w czerwcu w zabawie 17 czerwca.
1: Studenci jeszcze odpoczywają, ale wkrótce wrócą na uczelnię i w Tarnowie jest kościół akademicki, jest duszpasterstwo. Co przygotowaliście dla studentów?
2: Tak, dla nich czas też nieubłaganie leci, więc też już coraz częściej myślimy o naszych drogich studentach. Po pierwsze chciałbym wszystkich studentów z Tarnowa i z okolic zaprosić na mszę świętą inauguracyjną, która odbędzie się 4 października o godzinie 18 w Tarnowskiej Katedrze, żeby też ten rok formacyjny też i nie tylko nauki, ale rozpocząć z Panem Bogiem. Na ten dzień już szczególnie zapraszam, a dla naszych drogich studentów w tym roku przygotowujemy kilka takich spraw. Po pierwsze są to cotygodniowe spotkania formacyjne w środę, zawsze o 19.30 w salce duszpasterstwa akademickiego Tratwa, ale też przygotowujemy kolejną edycję Alfy dla studentów oraz młodych pracujących, która będzie miała również przy naszym duszpasterstwie miejsce przed ostatni czwartek października. Będzie pierwsze spotkanie. Będziemy jeszcze o tym wydarzeniu mówić, zapraszać, ale już właśnie sygnalizuję, że jeżeli chciałby ktoś może odczyścić czy pogłębić też swoją wiarę, albo spotkać po prostu osoby, z którymi można spokojnie na temat wiary porozmawiać lub podzielić się jakimś problemem, to już zapraszamy na tegoroczną edycję Alfy, ale to też będą na pewno spotkania związane z przystanią relacji, czyli modlitwą o dobrego męża, dobrą żonę, ale też o taką umiejętność budowania zdrowych, głębokich relacji. To będzie głównie czekało na nas w tym roku akademickim.
1: To jeszcze na koniec do wakacji sięgnijmy do wspomnień pielgrzymkowych. Dzisiaj rzeczywiście jest wielu młodych ludzi, którzy potrafią zachwycić tą dojrzałością religijną. Jakie ma ksiądz doświadczenie chociażby z pielgrzymki?
2: Oj, bardzo pozytywne. No, jeśli ktoś chodzi na pielgrzymkę albo przynajmniej obserwuje zdjęcia z pielgrzymki, to może zobaczyć, że jest bardzo dużo młodych. Tak jak były te informacje podane, że było około 1000 dzieci, a jeszcze jakbyśmy dodali do tego, ile było młodych osób do 25 roku życia, to naprawdę zebrałoby się też spora liczba, kilku, może nawet tysięcy. Więc z tego naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wśród tylu ofert wakacyjnych, ale też wyjazdów rodzinnych, że młodzież znajduje czas, żeby wyjść z takiego komfortowego miejsca, liczyć się z tym, że nie zawsze będą spać w domu, ale często może to będzie namiot czy remis, remiza lub szkoła. Więc myślę, że nie jest to tylko moje doświadczenie, ale młodzi wiedzą, po co idą. I mam też takie doświadczenie bardzo głębokich rozmów, których bym się nawet nie spodziewał, szczerze mówiąc, od osób w takim wieku, ale którzy wiele w sobie noszą i potrzebują też tej rozmowy. Także i w mojej grupie, w której byłem, grupie numer 2 Świętego Franciszka, bardzo serdecznie też pozdrawiam wszystkich pątników, ale też i innych, zauważyliśmy też wzrost młodych ludzi w wieku szkoły średniej, ale nie tylko. I to bardzo też cieszy, bo to po pierwsze ożywia tak wspólnotę grupową, wspólnotę każdej grupy pielgrzymkowej, daje taką ewangeliczną też radość. Więc myślę, że po pierwsze, jeżeli myślę o pielgrzymce, to drodzy młodzi, bardzo wam dziękuję za tą pielgrzymkę, że byliście, za wasz wkład. I dzięki, że zostawiliście na pewno też i w moim sercu taką nadzieję i nawet dowód na to, że jesteście wielcy i macie swoją bardzo głęboką, zawstydzającą bardzo często nas dorosłych duchowość. Dzięki.
1: Naszym gościem był dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej i diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz dr Tomasz Chrupek. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
0: A przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Reklama.
1: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. To będzie dzień pełen radości, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie święta owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Józef Jaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łącccy, a o godzinie 17.30

0: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Jeszcze będzie ciepło. Nie tak ciepło jak na przykład było wczoraj, ale będzie powyżej 20 stopni i to powyżej 20 stopni będzie już w najbliższą niedzielę. Sobota to tak około 17-18 stopni w zależności od części naszego regionu. No wiadomo, że cieplej w Tarnowie. Jutro też do 14 w Tarnowie, do 13 w Nowym Sączu, ale tutaj i tutaj będzie padać deszcz.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: W lasach Beskidu Sądeckiego i Niskiego słychać już pierwsze odgłosy rykowiska. Okres godowy jeleni powoli będzie się rozkręcał, a jego oznaki będą towarzyszyć mieszkańcom górskich osiedli i turystom przez najbliższe tygodnie. Odgłosów rykowiska nasłuchiwał Łukasz Raczkowski.
1: Jak co roku, gdy zbliża się połowa września, w sądeckich lasach rozpoczyna się okres godowy jeleni. Popularne ryki mogą już usłyszeć mieszkańcy gmin Nawojowa czy Łabowa w dolinie rzeki Kamienicy. Trzeba być jednak uważnym, szczególnie wieczorem i wczesnym rankiem. Czasami się to udaje.
2: Już słyszałam w okolicach przysiłka Feleczyn wsi Łabowa. Głównie to odbywa się w okolicach parku terapeutycznego w Łabowej, nieopodal mojej nieruchomości.
3: Nic, żadnych odgłosów nie odnotowałam.
4: W godzinach wieczornych już wyraźnie można usłyszeć w niektórych rejonach naszej gminy te odgłosy.
5: W tym roku jeszcze nie.
1: Słyszała za to wójt gminy Łabowa Marta Słaby. Potwierdza ona wypowiedzi mieszkańców, którzy już odnotowali początek jelenich godów.
6: Mieszkam w Maciejowej, tam jest bardzo dużo lasów i dużo terenów, na których zwierzęta te lubią przebywać. Wczorajszego wieczoru słyszałam potężny, majestatyczny ryk jeleni podczas rykowiska.
1: Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa Wojciech Kurzeja jako fachowiec jednoznacznie potwierdza.
7: Tak, te porykiwania informują nas, że zaczyna się w lesie dziać to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się raz w roku. Festiwal przyrody to jest takie misterium, bo samo słuchanie, ale obserwowanie, jak ten byk się zachowuje przy chmarze łań, jak ryczy, jak na tym swoim porożu niejednokrotnie niesie jakieś maliny, ostężynę pozawijaną, o te drzewa się gdzieś ociera. To jest wszystko pokaz siły, że jestem mocny i nikt mi nie podskoczy.
1: Podczas tego pokazu siły byk traci też bardzo dużo energii i zachowuje się wręcz nienaturalnie.
7: Trochę wariuje, potrafi schudnąć nawet i 30%. On wtedy nie je, cały czas pilnuje tych łań, no i zajmuje się tym, żeby przekazać te swoje geny młodemu pokoleniu. Ten miesiąc tak naprawdę nic nie je, tak jest on bardzo wycieńczony i te hormony mu tak w organizmie buzują, że jego jest łatwo podejść. Natomiast tak naprawdę rolę tu odgrywają łanie. One są czujne, one pilnują. Jeżeli tylko zauważą człowieka jakieś niebezpieczeństwo, one uciekają, a byk ucieka razem z nimi.
1: Nie ma się więc czego obawiać, bo zwierzęta zajęte są w tym czasie przede wszystkim sobą i jeleń nie stanowi dla człowieka żadnego zagrożenia. Rykowisko dopiero się rozkręca, również na Pogórzu, a jego kulminacja nastąpi na przełomie września i października. Jego odgłosy możemy usłyszeć mieszkając niedaleko lasu, zbierając grzyby lub wędrując po górskich szlakach.
8: Reklama.
9: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zdobyła brąz Pucharu Świata w slalomie kajakowym na torze olimpijskim pod Paryżem. Zajęła trzecie miejsce w konkurencji kajaków, czyli K1. Była też szósta w kajak krosie. Pozostali reprezentanci Polski nie stanęli na podium. Poza Zwolińską najlepszy wynik miał Mateusz Polaczyk, który był ósmy w K1. A już dziś rozpoczną się finałowe zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym w hiszpańskim La Seu d'Urgel. Teraz piłka nożna. Nowy zawodnik BrookBet Termaliki Nieciecza. Na wypożyczenie trafił tu 19-letni Michał Synoś. 19-latek to zawodnik Górnika Zabrze, regularnie występujący w młodzieżowej reprezentacji Polski. Ma 188 cm wzrostu, jest środkowym obrońcą. Przygodę z piłką nożną rozpoczął w szkółce piłkarskiej w Ropczycach, a później kilka lat spędził w Stali Rzeszów. Umowa z zawodnikiem ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Michał Synoś w BrookBet Termalice będzie grał z 44 numerem. Tymczasem klub uruchomił już sprzedaż biletów na najbliższe domowe spotkanie 19 września. O 15.30 BrookBet Termalika podejmie Odrę Opole. W najbliższy weekend natomiast Słonie zagrają na wyjeździe ze Stalą Mielec. Do meczu domowego szykują się natomiast drugoligowi piłkarze Sandecji Nowy Sącz, którzy w niedzielę na własnym stadionie zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław. Po udanej wyjazdowej inauguracji rozgrywek tego sezonu tarnowska drużyna futbolu amerykańskiego zagra mecz u siebie. Hunter z Tarnów zmierzy się w niedzielę z drużyną Kraków Kings. W pierwszej kolejce krakowianie pauzowali, natomiast tarnowianie wygrali z zespołem Stychów 24-13. A najbliższe spotkanie zostanie rozegrane na murawie Stadionu Miejskiego Jaskółcze Gniazdo. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 16:00. Dzieci i młodzież do 16 roku życia wejdą na trybuny za darmo. Powyżej tej granicy wiekowej obowiązują bilety cegiełki. Dwie godziny przed rozpoczęciem meczu futbolu amerykańskiego wystartuje też piknik ze strefą kibica, gastronomią i atrakcjami dla dzieci.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Nowym Sączu trwa Sądecka Jesień Kulturalna. To cykl koncertów i spektakli, które są organizowane w mieście do 27 września. Już jutro w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu o godzinie 19 wystąpi zespół Phil. Ten katowicki kwartet powstał w 2005 roku, założony przez wokalistę, kompozytora, autora tekstów i gitarzystę Piotra Kupichę. Natomiast w sobotę na scenie Amfiteatru pojawi się Perfekt i Łukasz Drapała. Perfekt to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Utwory takie jak Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą, Autobiografia, Niepokonani, Wszystko ma swój czas na stałe zapisały się w historii i sercach kilku pokoleń Polaków. Ten koncert także o godzinie 19, a w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w sobotę również spektakl. Tym razem przed publicznością wystąpi teatr Potem o tem z przedstawieniem Połączność. Spektakl wystawiony zostanie dwukrotnie o godzinie 16 i 19.30. Warto słuchać nas uważnie, bilety na propozycje Sądeckiej Jesieni Kulturalnej są do zdobycia na naszej antenie. Integracja lokalnej społeczności oraz przybliżenie bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Gmina Żabno zaprasza na piknik historyczny w Siedliszowicach. Odbędzie się w sobotę 12 września, początek o 15. W programie m.in. koncert orkiestry Dętej ze Szczucina, pokaz grupy rekonstrukcyjnej Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, oddział powstańczy 1863. Rekonstruktorzy przybliżą realia epoki oraz realia walk powstańczych. Będzie też występ zespołów Mali Bobrowianie oraz Mali Otwinowianie. Organizatorzy zaplanowali także historyczne animacje oraz zajęcia w ramach Akademii Małego Kuriera 1863. Będzie strefa gastronomiczna i dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci. O 19.00 biesiada taneczna Radio RDN Małopolska patronuje piknikowi historycznemu w Siedliszowicach. To będzie wieczór uwielbienia w sercu Tarnowa. Piątkowe spotkanie Jezus w centrum na Placu Katedralnym w Tarnowie wpisuje się w trwający tydzień maryjny. Przyjść może każdy.
2: Koncert ten poprowadzi Schola III LO i Przyjaciele. Motywem takim przewodnim tego koncertu, tego wieczoru uwielbieniowego będą słowa Pieśni nad Pieśniami. Aby właśnie poprzez te teksty, które zawarte są w tej księdze Pisma Świętego, jakoś też zobaczyć, jaką wielką miłością Bóg otacza człowieka i aby też zwrócić uwagę, że tak w sercu każdego z nas największym, takim najgłębszym pragnieniem to jest pragnienie miłości i bliskości z Bogiem, z drugim człowiekiem. Ufam, że ten wieczór pozwoli nam doświadczyć otwarcia na Bożą miłość i Boże miłosierdzie.
1: Mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Koncert uwielbienia odbędzie się jutro około 19.15 na Placu Katedralnym. Od jutra w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu będzie można odbierać bezpłatne wejściówki na finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestry Dętych Echo Trombity. Koncert finałowy odbędzie się 20 września o godzinie 16 w Sądeckim Sokole. W programie znajdą się utwory o zróżnicowanej stylistyce, od uderzającej energii i tanecznych rytmów, przez patriotyczny i marszowy charakter, aż po nostalgiczne oraz liryczne kompozycje filmowe. O wyjątkowości tegorocznego finału zadecyduje muzyczny dialog zespołów z regionu, które reprezentują zupełnie inne etapy historii, lecz dzielą tę samą pasję do muzykowania. Chodzi o Strażacką Orkiestrę Dętą Stary Wiśnicz pod dyrekcją Krzysztofa Wołowca i Parafialną Orkiestrę Dętą w Laskowej pod batutą Piotra Jonika. Podczas oficjalnej części wydarzenia odczytana zostanie także decyzja Komisji Artystycznej 48. Festiwalu Echo Trombity, a tegoroczni laureaci odbiorą nagrody i dyplomy. Poświęcony ludziom stąd, opowiadający historię ich drogi do kariery. Po raz szósty festiwal Tarnowianie pokaże osoby, które zapisały się na kartach historii miasta. Będą wybitni reżyserzy, aktorzy, muzycy i artyści, zapowiada dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura.
3: To festiwal, którego główna idea związana jest z ludźmi, którzy w bardzo różnorodny sposób związani są z Mościcami Tarnowym czy regionem tarnowskim. Jednak dzięki swojej pasji, swojej historii, swojemu doświadczeniu osiągają sukcesy i to sukcesy, które są bardzo czasami takie nieoczywiste. To nie są osoby, które możemy często oglądać na pierwszych stronach gazet, ale jednak osoby, które mogą inspirować, być dla nas taką motywacją i możemy czuć dumę z tego, że tak wspaniałe osoby są związane z naszym regionem.
1: W tym roku na festiwalu pojawił się m.in. pochodzący z Tarnowa aktor i reżyser Marcin Kwaśny, aktor Andrzej Zieliński czy poeta, dziennikarz i tłumacz z Bożencina Józef Baran. Pełny program festiwalu publikujemy na rdn.pl. Na te dożynki przyjeżdżają setki delegacji wieńcowych. Gmina Dębica szykuje się do Święta Plonów. Wydarzenie łączy się także z odpustem parafialnym, który w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie odbywa się w połowie września.
4: My w gminie Dębica mamy sanktuarium w Zawadzie, gdzie rokrocznie przyciąga dziesiątki, a były czasy, że nawet setki właśnie delegacji wieńcowych, bo akurat mamy taką tradycję już od wielu, wielu lat i kontynuujemy ją, że dożynki gminne gminy Dębica są na zakończenie Wielkiego Odpustu Sanktuaryjnego właśnie. To jest zazwyczaj druga niedziela września, co powoduje, że jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo delegacji wieńcowych właśnie i jest bardzo uroczyście i bardzo dostojnie, także zapraszamy.
1: Zaprasza wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Msza święta w sanktuarium w Zawadzie zostanie odprawiona w niedzielę 13 września o 11. Dalsza część uroczystości będzie na stadionie w Paszczynie. O godzinie 15 rozpocznie się ceremoniał dożynkowy, po którym będzie przegląd wieńców. Od 16.30 rozpoczną się koncerty. Gwiazdą wieczoru o 19.00 będzie zespół Perfect. Na finał dożynek od godziny 20.30 zabawa taneczna z DJ-em. Na miejscu będą stoiska gastronomiczne. Organizatorzy przewidzieli też atrakcje dla najmłodszych, m.in. darmowe dmuchańce. W kościele świętego Filipa i Jakuba w Sękowej już jutro odbędzie się wspólne czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Początek o godzinie 17.00, wstęp jest wolny.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Dokładnie za 5 minut będzie godzina 17 i wiadomości ostatnie już dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za dziś, Lucyna Ruchała.
6: W cieniu budynku wielkiego miasta

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. To będzie dzień pełen radości, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie święta owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Józef Jaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łącccy. A o godzinie 17.30

0: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
1: Po reklamie.
2: Koleje przygotowują się na protest maszynistów. Bilety będą honorowane w innych połączeniach. Podsumujemy też nabór do szkół. Sprawdzimy, ilu nowych uczniów wybrało placówki powiatu tarnowskiego. Jest 17:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Pasażerowie nie muszą kupować nowych biletów, jeśli jutro ich pociąg będzie opóźniony z powodu ogólnopolskiego protestu maszynistów. Koleje

0: możliwymi opóźnieniami pociągów. Jako PKP Intercity będziemy na bieżąco reagować na sytuację. Naszym najważniejszym zadaniem będzie ograniczenie utrudnień i zapewnienie pasażerom aktualnych informacji. W tym dniu będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich. Prosimy pasażerów, żeby przed podróżą sprawdzali aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Będą one dostępne w portalu pasażera, na stronach przewoźników, a także przekazywane na bieżąco w pociągach przez drużyny konduktorskie.
1: Informował rzecznik prasowy PKP Intercity Mateusz Gdowski. Jutrzejszy protest to reakcja związkowców na wczorajszy tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych. Na przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Do końca września powinna być gotowa koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Rozpoczęcie budowy opóźnia się ze względu na naturalne problemy w górskim terenie, a także kwestie własności. Chodzi o przebiegający przez teren samorządu odcinek trasy Eurovelo 11, która ma mieć łącznie ponad 30 km i łączyć Wielogłowy pod Nowym Sączem z Zakliczynem w powiecie tarnowskim. Częściowo biegnie ona śladem trasy Velo Dunajec. Turyści czekają na tę trasę, ale my mamy problemy ze znalezieniem jak najbardziej logicznego jej przebiegu, mówi wójt gminy Gródek nad Dunajcem Jarosław Baziak.
3: Albo jest wąsko, albo jest bystro, albo są osuwiska, albo nie mamy prawa do posiadania gruntu, dlatego, że nie jesteśmy jego właścicielem. Trasa ma być dla rodzin, a więc nie można kierować rowerzystów zbyt dużymi przewyższeniami wzdłuż dróg, gdzie stwarza kierowcy inni samochodów ciężarowych, czy w ogóle samochodów niebezpieczeństwo dla rowerzystów, więc próbujemy znaleźć rozwiązanie, które polega na tym, aby po pierwsze było bezpiecznie, po drugie atrakcyjnie i po trzecie, żeby było oczywiście w miarę tanio.
1: Tymczasem intensywne prace nad budową ścieżki trwają już wzdłuż drogi wojewódzkiej 975 po stronie powiatu tarnowskiego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Gromniku cieszył się największym powodzeniem w tegorocznej rekrutacji w powiecie tarnowskim. Władze powiatu oceniają dobrze ostatni nabór do pierwszych klas, choć jak przyznaje starosta, problemy demograficzne są też odczuwalne w samorządzie. Jak mówił w audycji Słowo ze Słowo wicestarosta tarnowski Roman Łucasz, zainteresowaniem niezmiennie cieszą się kierunki, które dają praktyczne umiejętności i zwiększają szanse na rynku pracy.
4: Takim liderem zdecydowanym w tym roku jest szkoła w Gromniku, gdzie ponad 150 uczniów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie, ale i również inne szkoły mają bardzo zadowalający nabór. To jest szkoła w Wojniczu, 103 uczniów, Zakliczynie 102, CKZiU w Tuchowie 101, a więc bardzo zbliżone. Też dobry nabór jest w Żabnie, ponad 80 uczniów. W Tuchowie mamy 58, ale tam mamy liceum, więc mamy dwie klasy i na to liczy. Natomiast troszkę mniejsze nabory są w Ryglicach, ale to szkoła mała i tam dwa oddziały. No i nabór najmniejszy to jest nabór w Ciężkowicach. Udało się otworzyć w tej chwili dwa oddziały.
1: Spośród kierunków oferowanych przez szkoły ponadpodstawowe największym zainteresowaniem cieszyły się profile związane z gastronomią.
2: Z życia kościoła.
1: 60 lat temu cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej została koronowana. 11 września 1966 roku dokonał tego ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Uroczystość zgromadziła wówczas około 100 tysięcy wiernych. Mieszkańcy regionu limanowskiego będą pamiętać o tych wydarzeniach w trakcie zbliżającego się odpustu ku czci Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W sanktuarium już jutro przez cały dzień będziemy dziękować za te wydarzenia, mówił w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz ksiądz Wiesław Piotrowski, kustosz limanowskiej bazyliki.
5: O godzinie 18 w bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrastało jego powołanie.
1: Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo groty Matki Boskiej Bolesnej na skwerze przy plebanii. Dodajmy, że w sobotę po mszy świętej wieczornej w bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.
2: RDN na sportowo.
1: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. A w kolejnym spotkaniu Mistrzostw Polacy zagrają z Izraelem. To starcie już w najbliższą sobotę o 15.00.

0: garścia... Reklama. Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
9: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.
10: Kolejna audycja, kolejne spotkanie z kolejną literą alfabetu biblijnego, chociaż nie wiem, czy kolejną, bo cały czas jesteśmy przy A. Ksiądz Mariusz Woźniak.
11: Szczęść Boże.
10: I Aleksandra Mieczyńska. I przy A, i przy Adwencie, bo zaczęliśmy nasze spotkanie od oczekiwania na Boże Narodzenie i mówił ksiądz o tym, że ten czas oczekiwania jest taki podzielony na dwa etapy. Trochę zapowiadał ksiądz, że będzie o oczekiwaniu na przyjście Pana, o paruzji. Teraz może wyjaśnijmy. Może ktoś nie zna tego słowa, to ja najpierw do tych bym powiedziała, czym jest paruzja, czy czym będzie.
11: Znaczy tak, adwent ten liturgiczny, te 4 tygodnie, a szczególnie te pierwsze 2 tygodnie, to jest tylko pretekst, by przypomnieć wszystkim chrześcijanom, że nasze życie chrześcijańskie to oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. A Biblia to bardzo ładnie w jednym pojęciu ujmuje jako paruzja. Mhm. Paruzja to drugie przyjście Jezusa, by jak gdyby zakończyć ten etap obecny świata, co wcale się nie wiąże z końcem świata, bo my często mówimy koniec świata, albo na końcu świata, to nie, tak nie będzie, ale...
10: A jak będzie?
11: No właśnie, i to mamy dzisiaj fajnie, to powiedzmy, możliwość zajrzenia do Pisma Świętego, wtedy wiemy, jak to będzie wyglądać. Z tym, że generalnie Pismo Święte chce pokazać paruzję trochę w realiach Dnia Sądu, Dnia Pańskiego w rozumieniu żydowskim. A więc będą jakieś wydarzenia apokaliptyczne, będzie być może coś strasznego, tam będzie Jezus też mówił, jakie będą znaki przed tą paruzją.
10: Tak, Jezus mówi, będzie się tak działo, tak? Tak. I mówi też, nie bójcie się, nie trwóżcie
11: tak,
10: się.
11: Tak, za chwileczkę do tego nawiążemy, ale generalnie myśl o paruzji jest bardzo pozytywna, raczej radosna. Ale zawsze jak się czeka na coś wyjątkowego, na coś, czego się jeszcze, powiedzmy, nie wie w szczegółach, to napięcie powoduje pewien stres. Mhm. A ten stres nie jest zły. On sprawia, że człowiek czuje się niekomfortowo, ale zaraz się to wszystko napięcie rozładuje. Więc ważne jest to, żeby mieć świadomość, życie chrześcijanina to jest czekanie na paruzję, a my sobie to przypominamy szczególnie w Adwencie przed Bożym Narodzeniem. I Jezus sam zapowiada, że przyjdzie po raz drugi. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy, a przyjdzie po raz drugi nas, nie wiem, odwiedzić, nie? Nie. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, chociażby w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. To jest nawiązanie do Księgi Daniela. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. Czyli przychodzi do kogoś, zauważmy.
10: Mhm.
11: Tam nie ma nic, że przychodzi teraz dokonać sądu, rozdzielenia, tam nawet nie ma, że to będzie dzień kary. Nie, nie ma czegoś takiego. On przychodzi do swoich. Skoro przychodzi do swoich, to jest to jednak coś pozytywnego. Ale rozdział później u Mateusza mamy, oczywiście w obrazie literackim, ale pokazane, co to będzie za dzień pański. To i słyszymy, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednego od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Dokona się sąd. Sąd polega na oddzieleniu dobrego od złych, ale tam się dowiadujemy z tego 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, że kryterium będzie miłość. I znamy, przecież to fajne, to powiedzenie, daliście mi jeść, daliście mi pić, odwiedziliście mnie, no to wejdźcie po tej stronie prawej, a żeście mnie nie zauważali, to bądźcie po tej lewej. Zauważmy, nie trzeba się niczego bać, bo to nie będzie ocenianie naszych czynów, bo czasami motywy naszych czynów są bardzo różne. Ale czy tam była miłość?
10: Czy tam były relacje?
11: Właśnie, bo wtedy pomagam komuś, jeśli w tym kimś widzę kogoś ważnego. Partnera dla siebie, prawda? Oczywiście my byśmy chcieli, żeby widzieć w każdym Chrystusa. To byłoby już bardzo takie, można by powiedzieć, że wysokie, prawda? Bardzo górnolotne. Ale wystarczy zobaczyć kogoś równego sobie i wtedy jestem gotowy pomóc. A jak widzę kogoś, kto mnie w ogóle nie interesuje, nie obchodzi, kto dla mnie jest nikim, to go mijam, bo go nie zauważam. No więc tutaj pięknie Pan Jezus pokazuje, czym będzie ten jego dzień chwały, kiedy przyjdzie nas osądzić.
10: Tak, tutaj te dwie rzeczy, o których ksiądz mówi, tak? Po pierwsze, że przyjdzie do mnie ktoś, z kim buduje relacje.
11: I do mnie, konkretnie do mnie.
10: I konkretnie do mnie. Tak życie chrześcijanina budujemy, tak? Że budujemy relacje z Bogiem. Jeżeli czekam na kogoś, kto jest dla mnie ważny, to dlaczego mam się bać momentu jego przyjścia? I jeżeli usiłuję kochać, tak? Bo to ta miłość nasza może być różna, niedoskonała, nie? Ale jeżeli intencje mam takie, żeby być uważną, uważnym, żeby zauważać, żeby nie przebiegać przez życie, no to wtedy jest szansa, że ta miłość się zrealizuje, tak? Że się zatrzymam przy Jezusie, że dam mu jeść, że go nakarmię, napoję, że udzielę mu gościny, tak? Że porozmawiam z nim, bo to może być też o tym, tak?
11: Tak, ale samo nawet czekanie na osobę, którą chcę spotkać, jest już innym czekaniem, prawda? Mhm. Wtedy ja się przygotowuję.
10: To chcenie jest, tak?
11: To tak jak na przykład chłopak się przygotowuje na spotkanie z dziewczyną i ona na spotkanie z nim, no to ona pomyśli o jakiejś, nie wiem, wyjątkowym może stroju, czy fryzurze,
10: zrobi,
11: no właśnie.
10: Tak. Perfumy
11: oby kupił. Nie za mocny, żartuję, ale on też będzie chciał zrobić wrażenie, prawda? Więc to oczekiwanie jest oczekiwaniem aktywnym i to w Adwencie musi wybrzmieć. To nie jest czekanie, bo to się musi stać, to jest czekanie na coś, co się na pewno stanie, bo hebrajski czasownik jahal oznacza oczekiwać rzeczy pewnej. To nie jest oczekiwanie na zasadzie, może się wydarzy. Nie, to czekam na coś, co się wydarzy na pewno, choć nie wiem kiedy, ale oczekując na to, ja już się przygotowuję na to spotkanie z kimś albo z czymś. Tworzę przestrzeń, by to spotkanie mogło się odbyć. A nie, że czekam, aż mnie dopiero ktoś zawoła albo kopnie, żeby mnie gdzieś tam wysłać, prawda? Zauważmy, ta myśl biblijna, gdy chodzi o oczekiwanie, nawet na ten dzień pański, na ten dzień Mesjasza, a my widzimy dzień Chrystusa, to ma być zachęta, by oczekiwać spotkania z kimś, a nie tych scen, czy tej scenerii, która ma towarzyszyć. Bo na przykład w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, można być przerażonym. Jezus mówi o trzęsieniu ziemi, o spadywaniu gwiazd, że słońce się zaćmi i wtedy dopiero ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to dziać zacznie i wtedy piękne słowa, nabierzcie ducha i podnieście głowy.
10: To jest cudowne.
11: Ponieważ się zbliża wasze odkupienie. No piękne. Czyli nie martwcie się tymi rzeczami trudnymi, bo one przyjdą. Ale to, co będzie potem, jest wspaniałe. A ludzie się ekscytują tymi rzeczami trudnymi. Zapominając zupełnie. Ja jestem przekonany, że większość chrześcijan w ogóle nie myśli o paruzji. A to było najważniejsze myślenie pierwszego Kościoła.
10: I my do tego namawiamy, żeby do tego myślenia powrócić, tak. żeby się tym zachwycić, tym czekaniem, tak?
11: Co więcej, Jezus w Ewangelii Świętego Jana, kiedy żegna się z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, to mówi coś wspaniałego. Ja tą Ewangelię po prostu uwielbiam, naprawdę, bo on mówi, że odchodzi. Oczywiście jeszcze zupełnie tego apostołowie nie rozumieją, dlaczego odchodzi. Później będą świadkami jego, oczywiście, męki, a potem zmartwychwstania.
10: Tak, nie rozumieją też, jak dokładnie odejdzie.
11: Tak, ale on mówi, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Czyli przyjdzie do nas, do swoich, którym przygotował miejsce w niebie. No niesamowite. To ja bym chciał, żeby to już było teraz, bo tam już jest dla mnie miejscówka, tam jest moje M4, nie, czy M3 i Pan Jezus przychodzi i mówi, chodź, wszystko jest przygotowane. Już
10: to
11: wszystko.
10: On się zatroszczył o to miejsce.
11: Tak, on przygotował, czyli odremontował, czy tam wyposażył i jeszcze po mnie przyszedł, żeby mi towarzyszyć w tej podróży. No niesamowite. Czemu my o tym zapominamy w Adwencie, czy w ciągu naszego chrześcijańskiego życia?
10: Zapominamy, bo nie słyszymy o tym?
11: Może się nie przejmujemy tym, że słyszymy, ale gdzieś do nas to nie dociera. Gdyby tak właśnie powiedzieć, że może inaczej. Gdyby ktoś przy chrzcie, bo to jest ten moment łaski, kiedy mamy, a łaską jesteśmy zbawieni, otrzymał klucz i wiedział, że to jest klucz do jego mieszkania w niebie, to by się przejmował. Dbałby o ten klucz. Nie chciałby go zgubić. I ciągle widząc ten klucz wiszący gdzieś na szafce, niebo, aha, tam będzie moje mieszkanie. Może to by motywowało. A my tej łaski nie widzimy.
10: Tak, trochę zatrzymujemy się w tym, co jest tradycyjne, tak? Bo nawet możemy nie patrzeć na chrzest jako na sakrament i na to otwarcie życia.
11: Tylko pewien obrzęd.
10: Tak, właściwie otwarcie nieba już, tak? Tylko właśnie pewien obrzęd.
11: Chrzest jest gwarancją zbawienia, bo często mnie to trochę, powiedzmy, martwi, może nawet czasami denerwuje, jak szczególnie księża na katechezie czy w czasie kazania mówią, że kiedyś się zbawimy, bądź dobry, to się kiedyś zbawisz. Jak to kiedyś? My już jesteśmy zbawieni i tylko czekamy, by się to mogło spełnić.
10: Tak, bo tutaj dochodzimy do jakiegoś zasługiwania, a wiemy, że no żadną naszą mocą nie jesteśmy w stanie. To Jezus wyraźnie o tym mówi. Jeżeli w szczerości się przyjrzymy sobie i swoim intencjom, nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć. Po to Jezus przyszedł i nas, za nas umarł i dokonał zbawienia, tak? Wziął wszystkie moje grzechy.
11: Sedno teologii chrześcijańskiej czy karygmatu, bo gdybyśmy my mogli zasłużyć, to po co mi Jezus? Zrobiłbym to, co trzeba, pokazałbym karteczkę, proszę bardzo, wykonałem te czynności, proszę mnie wpuścić.
10: Te 600 ileś przepisów, tak, jeden po drugim wykonuję, bez uchybienia, żaden.
11: A skoro jest potrzebny Jezus, to te święta są świetną okazją, by sobie o tym przypominać.
10: Tak, i przypominać sobie, że nie chodzi o odhaczanie jakiejś listy dobrych uczynków, tak? Albo robienie sobie wyzwań. Przeżyję miesiąc na przykład życząc dobrze sąsiadowi, którego nie lubię. Chociaż to też może jakoś nas zmienić, nasze spojrzenie.
11: No tak, takie pokorne byłoby wtedy, że zrobię coś, czego bym normalnie chyba nie zrobił.
10: Czego bym nie zrobił, ale pomyślmy, że tam w tym niebie to będziemy właśnie z tym sąsiadem.
11: Tak, bo tam będziemy wszyscy razem jako wspólnota. I do tego też święty Paweł będzie jakoś tak zachęcał, bo skoro my czekamy na Jezusa, na Jego przyjście, a często o tym sobie zapominamy, to właśnie święty Paweł będzie mówił, Jezus na pewno przyjdzie. Szczególnie w liście do Tesaloniczan będzie, bo oni tam przeżywają, oni już by chcieli, żeby Pan Jezus przyszedł. Trzeba
10: tak, żeby już się nie zajmować w rzeczywistością.
11: Tak, już siadam na fotelu i czekam. A Pan Jezus nie przyjdzie tak szybko i tu świetnie święty Paweł w liście do nich będzie mówił, że Pan sam stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my żywi wraz z Nim będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. W ten sposób będziemy zawsze z Panem. Jest jakaś kolejność. Nie wyrywajmy się, poczekajmy, Pan Bóg ma swój plan, na pewno go spełni. To nie jest tak, że Pan Bóg, w sensie Pan Jezus mówi, że przyjdzie i nas teraz oszukał. Nie, On przyjdzie, natomiast my musimy teraz się dobrze przygotować i być może dlatego Jezus zwleka, by dać nam szansę się przygotować, a nie żeby nas zaskoczyć. Bo czasami są tacy ludzie trochę duchowo narwani już. a być może trzeba teraz te swoje dobre chęci jak gdyby uposażyć, czy powiedzmy przeobrać czymś jeszcze większym, czymś lepszym. I Pan Bóg nam daje szansę, by to uczynić.
10: Tak, i tu chodzi o to przygotowanie, chodzi o miłość, a nie o same uczynki. One będą wynikały z naszej przemiany, bo to nie jest tak, że w ogóle nie mamy dobrze czynić.
11: Znaczy, uczynki dobre są tylko odpowiedzią na łaskę Bożą. Pan Bóg mnie zaprasza do siebie.
10: I one wypływają z niej.
11: I jest ta relacja, a dopiero skoro ja kogoś kocham, cenię, to w sposób automatyczny, taki serdeczny czynię coś dobrego. Mhm. Czyli nie czynię dlatego, że wypada, tylko czynię, bo chcę wyrazić w ten sposób swoją miłość. Na przykład do Jezusa.
10: I jakoś nie wyobrażam sobie, nie jestem w stanie uczynić inaczej.
11: Tak. A to widać chociażby właśnie w małżeństwie. Żona dla męża, mąż dla żony, czy rodzice dla dzieci zrobią wszystko. Nie dlatego, że jest taki przepis, że tak trzeba, bo ktoś to skontroluje, robią to z potrzeby serca. Ale wtedy nie oceniamy, co zrobił ten rodzic wobec dzieci, bo się nie liczą konkretne czyny, bo czasami to mógłby być bardzo jakieś małe drobiazgi, ale to jest wykazanie mojej miłości dla kogoś. I właśnie ten sąd ostateczny w tym 25 rozdziale Ewangelii Mateusza pięknie to pokazuje. To mogłyby być drobne gesty, podanie komuś kubka wody do picia, ale dlatego, że widzę w nim kogoś ważnego. Mhm. I ta miłość wtedy się uzewnętrznia przez czyny, ale to nie czyny zasługują na zbawienie.
10: To jest tak, nawiązując do tego obrazu rodziny, to tak mi się nasunęło takie skojarzenie, że to jest właściwie o takim byciu przy, tak? Tak jak rodzice tak. są przy dzieciach, tak. w takim sensie nawet kiedy młodzi ludzie dorastają, tak? I szukają sobie swojej drogi, to wiedzą, że jest dom, do którego mogą wrócić, zaczerpnąć sił. I ci rodzice tam
11: czasami
10: będą.
11: Się mamie pożalić.
10: Czasami się mamie pożalić.
11: I wziąć
10: albo
11: słoiki.
10: Albo z tatą porozmawiać. A tak, tak, no słoiki to są... To też jest miłość. To słoiki to jest miłość.
11: Oczywiście. Mhm. Tutaj jak wnukowie, czy właśnie wnuczka, czy wnuk idzie do babci, chociażby zjadł u siebie obiad, to zaraz siada do stołu, bo wie, że babcia zaraz coś przygotuje, nie? Mhm. To jest wyrażenie tej relacji. Ona się musi wykazać na zewnątrz. Relacja jest najważniejsza. Ale to jest na zewnątrz, jest udokumentowaniem, że coś między tymi osobami jest. No i właśnie o to chodzi też w tym naszym czuwaniu adwentowym. Zróbmy coś, by pokazać, że na Jezusa czekamy.
10: No i też popatrzmy na swoje życie jako taką właśnie drogę. Wyobraźmy sobie ten kluczyk. Bardzo mi się ten obraz podoba, niezwykle. Ten kluczyk, który otrzymujemy przy chrzcie, tak? I on jest do naszego pokoju, apartamentu, nie wiem, izdebki może w niebie. I idziemy sobie z tym. I tak naprawdę, to cóż my zabierzemy ze sobą do trumny? No nic, tak? Nic. Poza relacjami. One zostaną. One zostaną w łzach, w tęsknocie tych, którzy za nami podążą tą samą
11: drogą. Co więcej, jak się patrzy na groby, to widać, że jest data urodzenia, data śmierci, myślnik, czyli inni potraktują nasze życie tylko jako myślnik pomiędzy datą narodzin i śmierci, ale ci, z którymi weszliśmy w relacje, to w tym myślniku widzą wszystko. Każdy uśmiech, każdą rozmowę, każdy gest pomocy, każdą chwilę zauważenia, prawda? To jest, myślę, że żebyśmy ten myślnik czymś wypełnili, to będzie nasze przygotowanie to życiowe do spotkania z Jezusem, który stoi w drzwiach i mówi, proszę bardzo, twój apartament czeka. Więc ta paruzja naprawdę jest wspaniała. Z tym, że święty Paweł też będzie mówił, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej. Jezus też będzie tak porównał swoje przyjście do takiego złodzieja, który potrafi zaskoczyć. A więc skoro przyjdzie w sposób zaskakujący ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa, to mamy ciągle czuwać. I dlatego ten adwent, ten liturgiczny, to tylko przypomnienie, że życie jest adwentem. Każda chwila.
10: Całe życie, tak, bo nie wiem, skończy się okres Bożego Narodzenia w ogóle już, tak? A czekanie, nasze czekanie na Pana tak. się nie skończy.
11: Tak, tak, tak. No właśnie, ale też święty Paweł będzie mówił, że mamy to robić z cierpliwością. Jest taki tekst też chociażby w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, że potrzeba nam cierpliwości, byśmy wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. A więc ta cierpliwość to jest zarazem długotrwały bieg. I święty Paweł do tego też nawiąże, że cierpliwie biegnijmy po nagrodę. Dwie myśli są tu biblijne zawarte. Bieg nie jest krótki, więc trzeba rozłożyć siły. Stąd jest ta cierpliwość. To nie jest tak, że ja wyruszę i już mam metę. Więc cierpliwość w
10: no tym... chyba, że będę dobrym młotrem.
11: Tak, tak, tak. No to rzeczywiście. Ale generalnie to oczekiwanie, to musi się wykazać cierpliwością. Być może będzie jeszcze okazja, by o tym szerzej powiedzieć. Ale z drugiej strony to ma być bieg, czyli aktywne. To nie ma być siedzenie. Dlatego ten czas czekania na paruzję ma być wypełniony aktywnością. Ja mam mieć jakiś pomysł na siebie, jak teraz się zrealizować, a nie czekać, że Pan Bóg dał mi łaskę, a ja teraz nic nie robię, by jej nie zmarnować. Nie, mam ją pomnażać.
10: I to pomnażanie łaski też może być, bo pomyślałam teraz, nie wiem skąd to do mnie przyszło, ale pomyślałam o tych, którzy mogą powiedzieć, no dobrze, ale ja nie jestem zdolna do żadnej aktywności, bo choroba mnie położyła w łóżku. I położyła tak już do końca. Są przecież takie przypadki wcale nierzadkie. Ale to też jest o tym, że ta, póki nam świadomość działa, że ta aktywność, no to może być właśnie w takiej bezpośredniej relacji. To, co mogę zrobić, to budować relacje z tymi, którzy przychodzą do mnie. Budować, poszerzać swoje serce i pamiętać o tych, którzy o mnie zapomnieli. Budować relacje z Bogiem.
11: Tak, i Kościół najczęściej zachęca, by te osoby, no chociażby chore, prawda, czy te powiedzmy jakoś tam ograniczone tą aktywnością życiową, żeby na przykład modliły się za Kościół cały, za tych potrzebujących i tak dalej. Ale też teraz mamy łatwiej, bo mamy te wszystkie internety, komórki, jakieś tam messengery i tak dalej. A czemu nie kontaktować się z innymi i wnosić tam radość w takie kontakty? Mhm. To też gdzieś Kościół wyczuwa, że czasami choroba jest przyczyną jakiejś goryczy, jakiegoś załamania wewnętrznego. Po to są chociażby sakramenty chorych, a nie sakramenty namaszczenia przed śmiercią, żeby ten człowiek poczuł się zauważony i przez Pana Boga, i przez wspólnotę. I wtedy, skoro jestem ważny dla Pana Boga, ważny dla wspólnoty, to dlaczego mam się sobą ukrywać teraz przed tą wspólnotą? Może ja nie mogę zrobić tego, co inni zrobiliby to z łatwością, ja tego nie mogę zrobić, ale mogę chociażby dobre słowo powiedzieć, nawet się uśmiechnąć. To jest też dobry uczynek.
10: No i tak, i swoim stanem też daję komuś okazję do tego, żeby przyszedł do mnie z tą szklanką wody.
11: Tak, ale ja się obawiam, że czasami wszyscy naokoło zdrowi nie wiedzą, jak potraktować tę osobę, czy powiedzmy chorą, czy tą słabszą życiowo, prawda? Czują jakieś wyzwanie przed sobą i się boją zareagować, bo nie wiedzą, jak będą przyjęte. I myślę, że niepotrzebne są blokady z tych dwóch stron.
10: To przypomniał mi się ksiądz świętej pamięci, ksiądz Jan Kaczkowski, który opowiadał o tym, jak przychodził do kogoś, kto był chory na nowotwór i wiedział, że już odejdzie. No i rodzina mówiła tylko, proszę nie mówić, bo tam załóżmy mama jeszcze nie wie, nie jest świadoma, no niech się nie denerwuje, to proszę nie mówić, że jest chora na raka. No i wchodził wyspowiadać, załóżmy, że to była jakaś właśnie starsza pani. A ona mówiła, tylko proszę nie mówić dzieciom, bo one nic nie wiedzą. No trochę to jest, tak myślę, z czułością o takich kłamstewkach, że one są jakoś tak ochronne wobec bliskich.
11: Wyraz troski.
10: Wyraz troski. Jednocześnie też myślę, i to o tym mówił ksiądz Kaczkowski, że ci ludzie zabierają sobie taki moment szczerej rozmowy w tym towarzyszeniu, w tym ostatnim momencie, kiedy rzeczywiście kluczyk do nieba zostanie użyty. Mhm. Nie? Żeby się tego nie bać może.
11: Racja.
10: Nie bać się paruzji. Za dziś dziękujemy. Mówimy do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Woźniak i Aleksandra Mieczyńska.
11: Szczęść Boże.
9: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.

0: RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Powiedz mi, co czynisz, a powiem ci, kim jesteś. Przecież dobre drzewo poznaje się po owocach. Chrześcijanin winien czynić dobro. Nie powinniśmy mieć metra w ręku i liczyć, ile dziś centymetrów miłości daliśmy drugiemu człowiekowi. Miłość nie przelicza. To, co dobre i wartościowe w życiu, nigdy nie będzie policzalne, bo wartość rodzi wartość, której nie można zakreślić granic. Jeśli pozbędziemy się liczydła dobra względem drugiego, zobaczymy, jaka jest miara miłości tych, którzy kochają prawdziwie.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartek 10 września. Na zegarach zbliża się właśnie godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą sumę odpustową w ramach trwającego Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji przeżywających kryzysy duchowe, zaś na tę Eucharystię pielgrzymują i otaczamy modlitwą parafię z dekanatu Tarnów Wschód oraz Rycerstwo Niepokalanej. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz dr Tomasz Lelito, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika ze Skrzyszowa, dziekan dekanatu Tarnów Wschód. Zaś homilię wygłosi ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monfortanin.

0: W Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Witam wszystkich Was, siostry i bracia, bardzo serdecznie na tej Eucharystii. Witam kapłanów, szczególnie z dekanatu, z parafii dekanatu Tarnów Wschód na czele z księdzem Tomaszem Lelitą, dziekanem dekanatu i proboszczem w Skrzyszowie. Witam też i wiernych z tych parafii. Witam sztandary Rycerstwa Niepokalanej. Rycerstwa Niepokalanej. Witam wszystkich rycerzy Kolumba, wszystkich Was, siostry i bracia, zgromadzeni tu w Bazylice Katedralnej w Tarnowie i łączący się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Siostry i bracia, dzisiaj, szczególnie w czasie tego Dnia Maryjnego, modlimy się za wszystkie osoby, które przeżywają kryzysy duchowe. Wszystkie te trudy, które siostry i bracia nosicie w sercu, w swoim życiu, również trudy waszych bliskich. Dzisiaj, szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, polecamy Panu Jezusowi, aby ona pocieszyła, aby wyprosiła łaskę uzdrowienia, umocnienia, nadziei, ufnego spojrzenia w przyszłość. Podczas obecnej mszy świętej modlimy się. Poszczególni kapłani sprawują msze święte w swoich intencjach. Ksiądz Tomasz w intencji parafian ze Skrzyszowa i obecny na mszy świętej. Ksiądz Grzegorz o zdrowie i błogosławieństwo łoże dla pewnej rodziny. Ksiądz Janusz w intencji parafian z parafii Bożego Miłosierdzia z Woli Rzędzińskiej. Ksiądz Jan w intencji parafii Opatrzności Bożej w Jodłówce w Wałkach. A we mszy świętej zbiorowej przedstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej prosimy o opiekę dla Teresy, jej dzieci i wnuków, o uzdrowienie duszy i ciała, o dobrych i życzliwych ludzi, o opiekę i zdrowie dla Anieli. Dziękujemy za szczęśliwy przebieg operacji Małgorzaty. Prosimy o nawrócenie wnuka i jego żony oraz dzieci. Polecamy chorych i cierpiących w rodzinie i błogosławieństwo dla rodziny. Bożemu Miłosierdziu polecamy świętej pamięci księdza Stanisława Peciora w 30. rocznicę śmierci. Prosimy o opiekę Matki Bożej dla rodziny Klaudii i Mateusza, o udaną operację dla męża i jego powrót do zdrowia. Za świętej pamięci Władysława i Karola Stachurę. O wstawiennictwo Maryi prosimy dla Kingi, otoczenie jej opieką i uproszenie zdrowia i o dobre rezultaty operacji, o dar wiary i chrztu świętego dla Gabriela, o żywą wiarę dla jego żony Uli i synka Leonarda. Dziękujemy za szczęśliwe wakacje i powrót rodziny do domu, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Bernadety i jej męża. Dziękujemy za uratowanie życia w wypadku samochodowym 3 września z intencji Jadwigi Kobos. Zawierzamy tatę Stanisława Trele. Dziękujemy za 92 lata życia. Prosimy o dobre przygotowanie do śmierci. Dziękujemy za nieustanną opiekę, za wszelkie łaski, które zostały uproszone dla Stefani. Mamy Zofię, prosząc o Boże błogosławieństwo, dziękując za 80 lat jej życia. Prosimy przez Maryję o przemianę serc i uzdrowienie wewnętrzne dla Bożeny i Krzysztofa, o napełnienie ich serca Bożą miłością wobec bliźnich, Boga i siebie. Siostry i bracia, do tych intencji mszalnych też z ufnością dodajemy intencje wszystkich wiernych z parafii dekanatu Tarnów Wschód, wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej. Przy tej okazji dziękuję za obecność poszczególnym wspólnotom ze swoimi sztandarami.
1: Siostry i bracia, wpatrzeni w mękę Jezusa i przyjęci cierpieniami Matki Bolejącej, uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność, prosząc, aby spłynęły na nas owoce odkupienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uszyń.

grzechem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed Tobą, Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, aniołów i świętych, oraz modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Marią w męce Chrystusa.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniewał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jak zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrot od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, uczęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, kolejny dzień. Jesteśmy razem. No, dziś no, na sposób szczególny modlimy się. No, wczoraj dla chorych mówiliśmy o krzyżu, o wartości cierpienia. Jak krzyż nas prowadzi do nieba, do zmartwychwstania, do życia wiecznego. Jeden z rodzajów tego cierpienia, oczywiście to, co mamy dziś intencje i modlimy się dla tych wszystkich osób, które przeżywają jakiś kryzys. To może być kryzys w małżeństwie, może być jakikolwiek stan. Kryzys w kapłaństwie, kryzys w życiu zakonnym. No, kryzys, próba jest konieczna. No, jest niemożliwe żyć, przejść przez to życie bez próby. Bóg pozwala próbem, żeby nam otworzyć oczy. No, próba nas prowadzi do prawdy o sobie. Próba nam pokazuje, no, jaki jesteśmy. Czy jest choć troszeczkę wiary w naszym sercu. No, kiedy człowiek jest w próbie, no, widzi, że po prostu no, jest niewierzący. No, cudzysłowie mówiąc, no, chodzimy mi do kościoła, ale no, Bóg pragnie wywyższyć nas na większy stopień wiary. I tutaj Matka Boża ma kluczową rolę. No, ona jest nam dana, żeby nas prowadzić tymi ścieżkami. Bo Maria, Matka, no, błogosławiona dziewica, robi to wszystko, żeby uczestniczyć w jej wierze. Ona jest mistrzynią życia duchowego. Ona nas uczy, jak no, przeżyć to życie, które jest nam dane, ten wielki dar, żeby no, no, rozwijać się duchowo, rozwijać się i żeby ta nasza wiara no, doszła do takiego poziomu, jak ona miała. Jak to się stanie? Mówi święty Ludwik de Montfort w traktacie, że Bóg w swojej mądrości i w opatrzności w tych czasach, w którym żyjemy, no, pozwolił, żeby ten dar wiary, który Maria otrzymała w trakcie swojego życia, żeby to zatrzymała dla tych wszystkich, którzy będą jej oddani. Więc jest powód, aby się cieszyć. No, Bóg nam daje niesamowity dar. Pod warunkiem oczywiście. Bóg często no, gra na takie, no, kieruje do nas no, wezwanie, daje nam, no, otwiera nam bramę niebios, ale pod warunkami. No, musimy no, grać według Jego reguł. No, nie można no, tylko być biernymi no, słuchaczami. Nie wolno nam mówić tylko, jak Jezus nieraz mówił, tylko nie ten, który będzie mi mówił, Panie, Panie, Jezu, Jezu, będzie zbawiony. Nie zobaczy taki człowiek, nie zobaczy Królestwa Bożego. Królestwo Boże nie jest tylko życie wieczne, lecz ta relacja, to jest piękno chrześcijaństwa i naszego życia, no, być katolikami. To jest ta miłość, relacja miłości. No, Bóg nam otwiera bramę swojego serca, żeby poznać, jak serce bije, serce Pana Jezusa wobec swojego Ojca. Jezus nas przez Marię uczy, jak modlić się, jak kochać, jak błogosławić, jak no, kierować no, swoje serce do tych, którzy nas prześladują, jak dziś usłyszeliśmy w Ewangelii. Jezus no, prowadzi nas tak stopniowo do tej doskonałości i wie, jest świadomy, że będziemy spotykać najpierw, kiedy zaczynamy się nawracać, no, prawdziwe nawrócenie, to jest ta decyzja, no, kiedy podejmujemy, no, i błagamy nieustannie Boga, Boże, uproś mi tą łaskę nieustannego nawrócenia. Jedno z niebezpieczeństw życia duchowego jest, że jesteśmy przyzwyczajeni. Tak szybko człowiek się przyzwyczaja na to, co robi, że to po prostu jedno jest jedna z wad no, naszej natury, to jest lenistwo duchowe. No, jesteśmy przyzwyczajeni robić to powolutku, działaniem świata, działaniem szatana i nasze serce, które jest no, takie, jak jest, no, grzeszne, po prostu zaczynamy być coraz słabszy. Tracimy ten ogień,
jak mówi święty Paweł do Tymoteusza, no musisz rozpłamsać ten ogień, który jest ci dany przez moje ręce. Ten ogień miłości Ducha Świętego, który każdy z nas otrzymał w dniu Chrztu Świętego, w dniu sakramentów. Każdy raz, kiedy no, chodzimy na spowiedź, dlatego święci mówili, no, dziś przed koronką ksiądz powiedział, no, że najlepszym lekarstwem jest pójść, kiedy jest człowiek zmęczony, kiedy jest obciążony, kiedy przeżywa jakąś ciemność, jakiś kryzys. Najlepsze jest spotkać Jezusa w konfesjonale. Pójść do konfesjonału. No wyrzucić to, porozmawiać z Jezusem, zostawić to. Dlatego i święci, mistrzy życia duchowego proponują cały czas, żeby nie raz w roku wyspowiadać się. Często Matka Boża poprosi raz w miesiącu. Chyba Jan Paweł II co tydzień wyspowiadał się. Albo kiedy sumienie, oczywiście, że trzeba uważać, żeby nie paść w skrupulantność, ale jeśli sumienie czuje taką potrzebę, idź do Jezusa. Czy możesz no, w miłości i w obecności tej miłości nieznanej, jeszcze nieznanej, czy może człowiek błądzić? Może tylko być no, pijany, jak Piotr, święty Piotr, kiedy no, Pan Jezus go prowadził na górze Tabor. Po prostu modlitwa nam to daje. Takie doświadczenie Boga, że człowiek zapomina o sobie. To jest niebo. Kiedy dusza się modli, to nam zapewnia Kościół, uczy nas Matka Kościół, Maria nas uczy, że nieustannie trzeba się modlić. Święty Paweł o tym mówi. Ale nie przyjdzie ta łaska, nieustanne modlitwy bez naszego udziału. Czyli musimy zacząć prosić Boga. Boże, daj mi tą łaskę. Chcę, pragnę być w obecności nieustannie. Ora et labora. Nawet kiedy pracuję, kiedy rozmawiam z osobami, to nas Matka Boża uczy, żeby uczestniczyć w jej łaskach. Niesamowity jest Bóg, kiedy nam daje Marię, żeby nas prowadzić naszą drogą, żeby mogli uczestniczyć w jej łaskach, w jej cnotach. Jak się to stanie, święci mówią, tylko osoba, która doświadcza w swoim wnętrzu to, będzie wiedziała i będzie no, wiedziała, że to jest prawdą. I zaczyna, wtedy osoba zaczyna być świadkiem, a do tego jesteśmy powołani. Być świadkami Eucharystii, być świadkami spowiedzi świętej, być świadkami przebaczenia Bożego, być świadkami miłosierdzia Bożego, być świadkami w tym świecie, który odrzuca Boga, obecności, że Bóg jest żywy, że On przemawia do twojego serca na różne sposoby. Bracie, siostro, czy przemawia do ciebie Bóg? Czy czujesz głos Boży? Czy miałeś objawienie w swoim życiu? No, oczywiście, każdy z nas, jeśli was ktoś no, postawił wam pytanie, czy widzieliście Boga kiedykolwiek? Każdy raz, kiedy jestem na Eucharystii, widzę Boga żywego. Za chwilę przyjdzie. Kapłan będzie trzymać w rękach Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz, że On jest Bóg żywy? Czy to jest tylko kawałek chleba? Jak szatan atakuje, chce nam usunąć tą prawdę, objawioną prawdę. A Bóg jest żywy. Jest żywy w Eucharystii, jest żywy w sakramencie spowiedzi. Spowiedź to jest, no, to nie jest spotkanie przyjaciół. To nie jest, no, muszę się wygadać tam. To jest ta mieć świadomość, że ktoś na mnie czeka, kto mi wybacza. Do konfesjonału idę, żeby mnie Jezus dotknął swoim miłosierdziem. Żeby wychodząc z tego kościoła mówił do wszystkich, że istnieje Bóg, który przebacza. Jaka jest to łaska? Będziemy żałować w dniu
naszej śmierci, my katolicy, chrześcijanie, że nie korzystaliśmy z tych darów, z obfitości Bożych łask, które nam daje Bóg. Tutaj no, dzisiejsza liturgia nam proponuje, no, jak jest Paweł, święty Paweł, jak kochał Jezusa. I widać tutaj, no, Jezus mówi w Ewangelii o miłości do bliźniego, że trzeba kochać wszystkich tych, którzy nas prześladują, tych, którzy nas przeklinają, złorzeczą, ci, którzy no, oczerniają nasze imię, że nie trzeba mieć w sobie złość do tych osób. To jest potrzebne. Taki poziom prześladowania jest potrzebny, jeśli chcesz zobaczyć cudów w swoim życiu. A największy z cudów to jest atrybut, to jest przedmiot Boży, boski, to jest przebaczenie. No Jezus no, chce i pragnie, żeby uczestniczyć w Jego przebaczeniu. Żeby doświadczać no, przebaczenia. Tego przebaczenia, który jest no, w sercu Pana Jezusa, Jezusa na krzyżu. Czy uprosiliśmy tą łaskę? Czy jeszcze jesteśmy w tej grupie, gdzie innych oskarżamy, innych przekliniamy? Czy mówimy źle o innych osobach? Czy opowiadamy źle trzecim osobom to, co się dzieje w moim życiu? Te osoby, które mnie poraniłem, czy mam zdolność, talent przebaczenia takim osobom? Czy przebaczam jak Jezus? Czy to jest możliwe uprosić taką łaskę? No, każdy niech odpowie w swoim sercu. I tutaj widać, czy ja mam wiarę, czy jest wątpliwość, czy to jest daleko ode mnie i w ogóle nie myślę o tym. I tutaj święty Paweł no, prosi nas, że są sytuacje, że trzeba uważać. Mówi, że wiedza, tutaj greckie słowo gnosis oznacza nie tylko wiedzę, bo często w Piśmie Świętym można znaleźć paradoks. No, wiemy, że wiedza to jest bardzo istotną rzeczą. Jedna z darów Ducha Świętego jest potrzebna nam wiedza. Ale nie ta wiedza, tutaj no to słowo greckie oznacza też i poznanie. Poznać, kiedy nasz umysł otrzymuje światło. No i tutaj już w pierwszym kościele no, objawia się ta pycha no, w sercu osób, które po prostu no, uważają, że mięso ofiarowane bożkom nie jest no, zagrożeniem. A tutaj święty Paweł rozwija ten temat i prowadzi nas do miłości do bliźniego. Wiedza to wolność. Ale często nasze wolności możemy być zgorszeniem dla tych, którzy mają mniejszą wiarę. I Paweł mówi święty, no, że trzeba uważać na to, że trzeba kochać. Żadny bożek nie istnieje na tym świecie, mówi on. Zawsze, kiedykolwiek się w jego listach no, pojawia jakiś problem, on skieruje do istoty naszego istnienia, a to jest Ojciec, Syn. No, tylko jeden jest Bóg. Bóg Ojciec, który nas stworzył i jeden Pan, Jezus Chrystus. Więc prośmy w tej Eucharystii także, żeby Pan Bóg nam udzielił o takiej wiary, jaką w sercu miała Matka Boża. Amen.

0: poruszeni Słowem Bożym i świadectwem wiary Matki Bożej Bolesnej, zanieśmy do Ojca w niebie nasze ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, papieża Leona XIV, biskupów, prezbiterów, aby niestrudzenie, z miłością szukali każdego zagubionego i uwikłanego w grzech człowieka i jak Maryja pozostawali wierni Słowu Bożemu. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o pokój na świecie oraz zarządzających państwami, szczególnie w naszej Ojczyźnie, aby naśladując cnoty Maryi, z pokorą służyli społeczeństwu, a stanowione przez nich prawo miało swoje korzenie w chrześcijańskich wartościach i przyczyniało się do budowania jedności między ludźmi. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi chorych, samotnych i cierpiących z powodu wojen, aby doświadczyli prawdziwego pokoju, ludzkiej solidarności i pomocy, a Maryja, Matka wszystkich ludzi, była dla nich czułą opiekunką i orędowniczką. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za członków wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, księży opiekunów, pielgrzymów z dekanatu Tarnów Wschód, aby za przykładem świętego Maksymiliana byli narzędziami w ręku Maryi, a dla świata widzialnym znakiem Bożej miłości i pokoju. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za bliskich nam zmarłych, za zmarłych członków Rycerstwa Niepokalanej oraz za zmarłych polecanych w tej Eucharystii, aby Maryja, przewodniczka do nieba, wprowadziła ich do Królestwa swojego Syna. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusowego, aby udział w Eucharystii pomagał nam na wzór Maryi z wiarą i pokorą wypełniać wolę Boga, Ojca, każdego dnia. Przez niepokalane serce Maryi Ciebie prosimy.
0: Ojcze Niebieski, przez przyczynę Matki Zbawiciela racz nas wysłuchać i wesprzeć w naszym dążeniu do chwały nieba. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę, a także na pożyczenie nasz i całego świętego.
0: Miłosierny

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowny Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się, przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę jeszcze na chwileczkę usiąść. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam w kolejne dni Tygodnia Maryjnego. Jutro szczególnie naszymi modlitwami chcemy otoczyć wszystkie dzieci, również i te, które wzrastają pod sercem matek. Chcemy ich błogosławić, tak jak i matki, które oczekują potomstwa. Jutro też serdecznie zapraszam. Co prawda pogoda, prognoza nie jest najlepsza, ale ufamy, że jakieś okienko pogodowe się znajdzie, na koncert uwielbienia tu na Placu Katedralnym po mszy wieczornej o 19:15. W sobotę zaś zapraszamy na festyn katedralny również na Placu Katedralnym od godziny 15 do 19. I tutaj uwaga, z racji festynu sobotnia msza święta wieczorna będzie wyjątkowo o godzinie 19. W niedzielę szczególną modlitwą chcemy otoczyć wszystkie rodziny, małżeństwa. Zachęcamy, aby małżonkowie wraz z dziećmi przyszli na wspólnie na mszę świętą, aby również małżonkowie mogli w czasie tej mszy świętej odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. W poniedziałek będziemy modlić się szczególnie za osoby powołane do służby Bożej. Po mszy wieczornej tu z katedry wyruszy procesja do parafii, do kościoła Tarnów Krzyż, podczas której będzie odprawiana droga krzyżowa. Ostatni dzień Tygodnia Maryjnego to 15 września, Święto Matki Bożej Bolesnej. Zapraszamy po mszy świętej wieczornej na procesję ulicami Starówki, podczas której będzie

0: Maryjnej wokół katedry, a którą zakończymy przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej aktem oddania się jej w opiece, prosząc o potrzebne łaski przez Jezusa, przez jej wstawiennictwo.
1: Bóg zapłać za modlitwę, za zaproszenie naszego dekanatu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję sumy odpustowej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, sprawowanej w ramach trwającego w Bazylice Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji przeżywających kryzysy duchowe, zaś na tę Eucharystię pielgrzymowali i wciąż otaczamy modlitwą parafię z dekanatu Tarnów Wschód oraz Rycerstwo Niepokalanej. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz dr Tomasz Lelito, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika ze Skrzyszowa, dziekan dekanatu Tarnów Wschód, zaś homilię wygłosił ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monfortanin. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie między innymi koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Pochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych

0: oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny, wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic, realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 8 minut po godzinie 19 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Akcja Katolicka Zjadownik Mokrych.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wie...

Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od

Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chryste, Ty przez swój chrzest uświęciłeś całe stworzenie i otworzyłeś ochrzczonym bramę niebios. Spraw, abyśmy byli w świecie sługami Twojej Ewangelii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: zmysłego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, objawienie Jezusa na weselu w Kanie. Boże, Ty ustanowiłeś Maryję Matkę Miłosierdzia. Daj, aby ci, którzy znajdują się w potrzebie i niebezpieczeństwie, doznawali jej macierzyńskiej opieki i miłości.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,

0: potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Panie, przebacz nam nasze nieprawości, bo wielkie jest Twoje miłosierdzie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Ojcze nieskończenie dobry, Ty przemieniłeś swego umiłowanego Syna i objawiłeś się w świetlistym obłoku. Spraw, abyśmy wiernie słuchali słów Chrystusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości, Ty ofiarowałeś samego siebie pod osłoną chleba i wina. Połącz nas ze sobą jako ofiarę dla Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Bądź uwielbiony Boże za łaskę Chrztu Świętego, dzięki której otrzymałam dar wiary i stałam się członkiem Twojego mistycznego ciała, Kościoła Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia dobrej nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste, rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Ześlij proszę światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, bym apostołując w akcji katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
0: Amen.
1: Matko Kościoła,
0: módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II,
0: módl się za nami.
1: Święty Wojciechu,
0: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny.
2: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Tak jak obiecaliśmy, tak jesteśmy. W komplecie jest dzisiaj lista. Jest uśmiechnięta Ewa i Darek gdzieś daleko. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że są z nami, bo dziś w studiu, tak jak w ubiegłym tygodniu, jeśli pamiętacie, a stali słuchacze na pewno pamiętają, zapraszam na dzisiejsze notowanie Maciej tutaj.
2: I Paweł Hejduga. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
1: Witamy cieplutko. No, ta ciepłota się przyda, bo pogoda już chyba trochę wyhamowuje, ale nie wiem, czy ty jesteś jesieniarz. Ja lubię też czasem, nie lubię deszczu i wiatru, ale lubię jak zmrok. Tak zdradzałem już ostatnio, że zmrok. Bardzo lubię, jak jest się robi ciemno. Bardzo szybko.
2: No to coraz dłuższe będą te noce, więc na pewno przypadnie ci to do gustu. Złota polska jesień jak najbardziej, piękna i też się to tak przesuwa, że te wrześnie jeszcze są naprawdę piękne. Zobaczymy, jak to będzie dalej w październiku i w listopadzie. Oby jak najmniej tych chłodnych, nieprzyjemnych i niesprzyjających dni.
1: Zaczął się wrzesień, zaczęły się prace domowe, chociaż nie obowiązkowe, ale gdzieś podobno są jeszcze. No ja potraktowałem swoje nieobowiązkowe, obiecałem już prawie 2 lata, że odrobię swoją pracę domową i podsumuję wszystkie tygodnie każdego utworu. No i oczywiście nie zrobiłem tego, ale zrobił to za mnie i dla was Maciek. I dzisiaj będziemy, no, nasz zwyczaj wieloletni kontynuować. Cieszę się bardzo. No, nie wierzyłem, że się uda. Nie udało się, ale jednak są tacy, których nawet nie trzeba dopingować. Jeszcze raz dziękujemy. Jeżeli chcecie zobaczyć dzisiaj nasze uśmiechnięte chyba facjaty, zapraszamy na Facebooka. Uśmiechamy się pewnie tak jak Ewa i Darek. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że są z nami. Zaglądajcie na Facebooku. Dobrze, może tyle ogłoszeń. Wrócimy za chwilkę jeszcze do nich, a my teraz do naszej poczekalni zaglądamy, chociaż dzisiaj skromnie. Jeden utwór, ale chyba po raz pierwszy.
2: Zgadza się. I to już pani, którą kojarzycie bardzo dobrze z anteny i z tej audycji, czyli Lista z mocą, bo to Maria Bober. Tym razem z gościnnym udziałem pani Jadwigi Postrożnej. I jest to utwór pod tytułem Ukryta miłość. Pierwszy tydzień w naszej poczekalni. Mamy nadzieję, że tylko jeden tydzień w poczekalni, a za tydzień witamy już w tej liście tych 20 najlepszych utworów. Jak można wspomóc? Właśnie ten utwór rdn.lista.191. To można wysłać na numer 7148, koszt złoty 23 zł za SMS. Słuchamy.

0: wszyscy odpłynęliśmy razem z Marią i Jadwigą. No, fajnie, ciekawe. No ja kibicuję, bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i od razu wskoczy po jednym tygodniu do naszej dwudziestki. Tego bardzo mocno życzymy. Ściskamy kciuki, a wyślijcie smsy erden.lista.191 pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dziś, Maćku, wydarzy na liście z mocą?
2: Na pewno wydarzyło się już, że post na Facebooku jest, to na pewno. Dlatego zapraszamy do komentowania. Jestem ja, jest Paweł i mam nadzieję, że cała rodzina listy z mocą także dołączy. A liczbowo 7 piosenek idzie w górę, 8 piosenek idzie w dół, 4 zachowały swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co słyszymy? To jest akurat stagnacja, ponieważ przed tygodniem na miejscu 20 i w tym tygodniu również miejsce 20. Pawle, czyń honory.
1: Dzikie serce, ja się zacząłem bawić, a tu mnie wezwałeś do mikrofonu, no ale dobrze, bo to formalności musi stać się zadość, bo no i głosów bardzo mało. Dalej się utrzymują na ostatniej lakacie, no ale zaledwie 7 punktów i to oznacza, że nawet nie było jednego SMS-a, bo SMS za każdy, pamiętajcie, dajemy aż 10 punktów, a tutaj w tym przypadku mamy 14 głosów internetowych, tak również możecie głosować, o tym za chwilę, stać się kimś rdn.lista.162.

0: Paweł się dobrze
1: bawił. Ja tak nie umiem śpiewać. Dobrze się bawię. No. Wiem, grzywą nie zarzucę, ale mogę nóżką potuptać i mogę pośpiewać trochę. Ale tak mówię, wysokie tony, zresztą wszystkie są u mnie złe. Śpiewać każdy może.
0: To ja jeszcze tą jedną dodatkową statystykę będę przytaczać, bo sobie na szybko to policzyłem jeszcze przed audycją. Nie podzieliłem się z tym Pawłem, ale Paweł już to będzie miał na podorędziu na przyszłą audycję i będziemy już to przytaczać na bieżąco. Dzikie Serca od 46 tygodni z nami na liście, także już naprawdę to jest bardzo ładny wynik. A miejsce 19 to skromniutko przy tym, jeśli chodzi o utworze, bo tylko 6 tygodni.
1: W ciszy tej chciałem powiedzieć, jak tylko mniejsze granie, to już mi w głowie gra i plumka. No niestety, utwór w ciszy tej już dawno pożegnaliśmy, ale nadzieję z nami, nie wiem, od ilu tygodni zaraz
0: się dowiemy.
1: Od 6, mówiłeś już.
0: Tak.
1: Słucham, mój słuch jest wybiórczy, mam nadzieję, że was jest lepszy. rdn.lista.185.8

0: musimy pędzić. Maciek pilnuje czasu antenowego, to i dobrze, ja się delektuję. Piękna muzyka, herbatka ciepła, zmrok za oknem, czego chcieć więcej. No ale dobrze, pędzimy w górę tabeli. Na razie mniejsze granie w przeciwnym kierunku i to już od pewnego czasu. Niżej się da, ale nie życzymy. Głosujcie rtm.lista.185. Teraz to, co lubimy najbardziej.
1: Czyli nowości. I to jest ta jedyna nowość w tegotygodniowym zestawieniu. Zespół Teleo i Na Wieki Wieków. SMS-y rdn.lista.190 to pod numer 7148. 11 punktów w tym tygodniu.

0: No już jesteśmy. Fajna muzyka, ja sobie śpię. Kurczę, fajnie gramy na dole tabeli, no u góry też. Ale u góry, tak jak wiemy, od wielu tygodni to też się przełoży na liczby, o których dzisiaj Maciek będzie mówił więcej. No taka stagnacja lekka, chociaż dziś na podium, mimo że utwory może znane i lubiane, to zamieniły mi się miejscami, bo na podium żaden utwór nie zachował pozycji.
1: Ale na razie nic nie mówimy.
0: Dobrze, to nie będę zdradzał, bo już zdradziliśmy, że mamy jedną nowość z nami. To też oznacza, że mamy jednego spadkowicza i już więcej go nie usłyszymy. Przynajmniej tego utworu o tym na samym końcu powiemy, bo teraz czas na miejsce 17. Marcin Wargocki, już słyszymy go w tle. Na wieki wieków erden.lista.190.11.

0: muszę posypać głowę. Mea culpa. Oczywiście słyszymy Marcina Wargockiego w jakim utworze?
1: Nadzieja. I to był awans z miejsca 19 na miejsce 17 i 16 tygodni na liście, 12 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.181 wspomaga właśnie ten utwór. Miejsce 16 przed nami.
0: I tuż bez pomyłki, bo będzie historia pewnego dzieciństwa w wykonaniu Wioli Brzezińskiej. A niestety też spadek o 3 oczka. rdn.lista.189 punktów 16.

0: Czekamy na Was na Facebooku. Zaglądajcie na profil, również na stronę internetową. Tu już może nie będę całej teraz przytaczał, bo pewnie będzie mi ciężko. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę RDN lista z mocą i tam pojawi się notowanie.
1: Jeden komentarz już mamy na Facebooku od pana Mariusza. Pozdrawia panów prowadzących. Bardzo dziękujemy i przesyłamy dalej. Także więcej pozdrowień oczywiście nam się tutaj wszystkim również przyda. Wiola Brzezińska, drugi tydzień na liście, bo tydzień temu była jako nowość historia pewnego dzieciństwa, a następny utwór może nie wrzesień, a inny miesiąc tutaj pojawi się nam u artysty. I tylko powiem, że 35 tygodni na liście.
0: Marcin Maj?
1: Nie.
0: Luty?
1: Nie, ale blisko, ciepło. Albo zimno właśnie.
0: Zimno.
1: Styczeń. Zimno. Marcin styczeń.
0: Noc pojedynku. rdn.lista.170 punktów 18.
2: Jak we śnie polecił mu anioł.

0: zazwyczaj, jego noc pojedynku. To jest drugi dzisiaj awans, gratulujemy. Dwa oczka, jedno oczko w górę z 16 lokaty erden.lista.170.18. Czas teraz na pozycję 14.
1: I tutaj bez zmian przed tygodniem także miejsce 14. Ania Jaskierska, Porwij mnie. SMS rdn.lista.113. Punktów 19 w tym tygodniu i tutaj już nam się zaczyna robić ciekawie, bo ta kompozycja na naszej liście jest od 122 tygodni.

0: jak w ubiegłym tygodniu na 14 lokacie uplasowała się Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie Erden.Lista.113. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23.
1: I już słychać, co tam w tle, a to już jest miejsce numer 13 z delikatnym spadkiem, bo o jedno oczko w dół z miejsca 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. SMS rdn.lista.124. 20 punktów w tym tygodniu, a ta kompozycja jest z nami od 110 tygodni.

0: Adam Marymarz, grupa Odpowiem, już za nami, no jest dalej mniej, niestety, ale stabilnie. Punktów 20, arden.lista.124. Tak jeszcze wrócę do Marcina stycznie, bo ta nasza zabawa, czy suchary może wręcz. Mhm. Sprawdziłem wszystkie miesiące, jeśli chodzi o polskie nazwy. No, mamy nazwiska w Polsce, przynajmniej oficjalnie, tutaj GUS podaje. Zgadnij, którego jest najwięcej, który miesiąc jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o nazwiska?
1: Jeśli chodzi o nazwiska, znaczy mi się zawsze kojarzy z trzeciej części Samych Swoich, że tam był September i tam się przekomarzali, czy nazwać jako September, czy jako wrzesień, ale to już dawne, dawne czasy. No ale jakbym miał strzelać, no to może grudzień?
0: Nie, maj.
1: Maj.
0: To ponad 18,5 tysiąca i jest zdecydowanie, bo tak jak mówiłem, wszystkie 12 miesięcy są zarejestrowane w GUS-ie. Najmniej, tutaj też ciężko, ten październik, zaledwie 51 osób.
1: Ojejku, nie znam nikogo z nazwiskiem październik, ale jeśli jest ktoś wśród nas, wśród słuchaczy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszystkie miesiące i wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. No dobrze, to gramy dalej, bo teraz...
1: A to akurat pozdrowienia, tutaj ci wejdę w słowo. Od Małgorzaty. Pozdrawiamy cieplutku, w domu przy radyjku, Grzesiek niestety w pracy. Miło się słucha takich dźwięków. Oczywiście, że tak. I pozdrowienia od Bartosza Barana, całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Bartosza, zwanego jako Bibro. No i super się to wszystko składa, ponieważ na miejscu 12.
0: No już który tydzień? No, niewiele tych tygodni.
1: Niewiele tych tygodni, to jest świeżynka, jeśli o to chodzi, bo dopiero 7 tydzień na naszym zestawieniu, ale to awans z miejsca 15 na miejsce 12. Bibro, jestem głosem.

0: palce w górę. Moje Maćka, ciekawe czy wasze też. Musimy jakiegoś live'a zrobić, streama na naszych mediach społecznościowych.
1: To na jakąś okrągłą rocznicę, no 700 już przegapiliśmy, to może jakieś 725 chyba będzie najbliżej.
0: Albo jakieś prywatne takie, wiesz, nie wiem, jak tam tobie do okrągłych urodzin, ile ci jeszcze brakuje mi trochę.
1: No nie, ja właśnie przekroczyłem ten licznik tych okrągłych, tak nie.
0: Dobra,
1: tak dawno.
0: Nie będziemy mówić, który, jaki kot z przodu.
1: Wszyscy ważne, jesteśmy na ile się 18 plus, dokładnie. Tak, 18 plus.
0: Dokładnie. Dobra, chciałem dogryźć tu Ewie, mam nadzieję, że to słyszy, słucha, ale nie przekroczy tej cienkiej granicy. Pozdrawiamy serdecznie, Ewa pewnie do nas wróci niebawem. A my teraz zaglądamy na pozycję 11. Pierwszą w drugiej dziesiątce zajmuje Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski i ich Ocean bez dna. Spadek duży, 4 oczka w dół, rdn.lista.156 punktów 27.

0: Pierwsze miejsce ładniej brzmi, chociaż dwie jedynki też nieźle. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski, była pierwsza dziesiątka.
1: To tylko jedna statystyka ode mnie, 60 tygodni na liście.
0: No to 60. Sporo, to jest grubo ponad rok, jeśli chodzi o kalendarz, bo nie w każdy tydzień jesteśmy, czasem wypadnie święto, czasem nas nie ma. W każdym razie Agnieszka jest, była i będzie wspólnie z Mariuszem Śniegulskim. A żeby była wyżej, to więcej SMS-ów trzeba słać rdn.lista.156.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A kto zachował pozycję w pierwszej dziesiątce?
2: No i tą panią już dzisiaj usłyszeliśmy raz. To była Maria Bober, która już do propozycji bardzo pięknie zaprosiła do głosowania, więc może będzie jakaś tutaj podmianka w takim razie, bo zgodnie z zasadami naszej listy tylko jedna piosenka od jednego artysty może w tej naszej dwudziestce się znaleźć. A moc słowa od Marii Bober na naszej liście już od 71 tygodni się znajduje. Tydzień temu na miejscu 10, w tym tygodniu również na miejscu 10. SMS rdn.lista.146 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober po raz drugi dziś, a może będzie po raz trzeci na Facebooku. No ale który utwór będziemy mieli okazję usłyszeć za tydzień? Może oba w tej samej konfiguracji.
1: Bo jeszcze jest na to szansa.
0: Pojawi się Maria Bober z utworem Ukryta Miłość, która dziś po raz pierwszy pojawiła się w poczekalni, no to utwór Moc Słowa pożegnamy raz na zawsze. Przypomnij mi, Maćku, ile tygodni jest z nami Maria?
1: Maria jest z nami na liście od 71 tygodni. Z tym utworem.
0: Piękny staż, gratulujemy i chcemy więcej, ale wszystko w waszych dłoniach. erden.lista.146. Zmieniamy klimat.
1: Zmieniamy klimat, ale jeszcze zerknę na pozdrowienia od Marka. Pozdrawia Radio Erden, Lista z Mocą. No i też Bibro znów się odpalił. Mega, cieszę się bardzo, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. My także Bibra pozdrawiamy i tak sobie myślę o tych naszych słuchaczach, tych, co komentują, że to trochę takie nasze anioły. No i przy okazji właśnie ta piosenka Crux i Aaron. Aaron i Crux to tak dokładnie. I anioły. Awans z miejsca 11 na miejsce 9. SMS rdn.lista.142 36 punktów w tym tygodniu. I akurat ten utwór od 78 tygodni z nami.

0: Rzadko się widujemy, więc chciałem się nagadać, to trochę.
1: Ale my się jeszcze nagadamy. To
0: ale Maciek bardzo skrupulatnie pilnuje tego
1: na
0: czasu.
1: Na anteniu.
0: No nic, dobrze. Chcecie, żeby Aaron zagrał w całości, to sobie odpalcie. Na internetach, albo wejdźcie na stronę internetową, tam możecie odsłuchać wszystkie utwory, nie tylko Arona i Kruksa. rden.lista.142 to głosy, które wędrują do nieba, prosto do aniołów. Piękny słuchar. To teraz czas na ósemkę.
1: I anielsko pozostanie także na miejscu ósmym. Kapela N, Anioł Pański. I to akurat spadek, bo z miejsca szóstego na miejsce ósme. SMS rdn.lista.180 37 punktów w tym tygodniu i 17 tygodni.

0: wiesz, co mi te gitarki przypominają? Był taki zespół Human w latach 90. Oni mieli taką bardzo znaną piosenkę Polski i tam gitarki właśnie Jordka Cordiasa świetnie, świetnie brzmiały.
1: To to poczekalnie. Myślisz, że pociągniemy to pod muzykę chrześcijańską?
0: Pomidor.
1: takie same nuty, takie same gitary. A, damy radę. Jak się zorientują, to będzie za późno. Kapela N póki co spadek notuje, dwa oczka w dół. Anioł pański rden.lista.180.37. Kolejny spadkowicz przed nami.
0: A raczej pani spadkowicz, Dominika Stabrawa, Nauczysz mnie. Taki tytuł ma ta kompozycja, która tydzień temu była na podium. Była na miejscu trzecim, w tym tygodniu cztery oczka w dół na miejsce siódme. SMS rdn.lista.188, 46 punktów w tym tygodniu i piąty tydzień w naszym zestawieniu.

0: przepadłem, mógłbym słuchać bez końca.
1: Ale to nie dziwota, skoro ta piosenka tak mocno się utrzymywała w samej czubie naszej tabeli, skoro to taka piękna kompozycja. Mam dla ciebie wiadomość, Pawle.
0: Zamieniam się w słuch.
1: I bo wywołałeś naszą właśnie tutaj ukochaną Marię Bober, która dwukrotnie już się pojawiła w naszym zestawieniu i teraz po raz trzeci za sprawą komentarza na naszym facebookowym profilu. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i wszystkie głosy. Dobry wieczór. Z wielką radością przyłączyłam się dzisiaj do wysłuchania listy. Chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, za to, że jesteście i że mogę dzielić się z wami swoimi utworami. Dzisiaj miałam właśnie trochę czasu, żeby być z wami i było mi ogromnie miło. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność, życzliwość, wsparcie. Pozdrawiam was gorąco z okolic Morza Północnego w Niemczech. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. No i trzymamy kciuki za te kompozycje, żeby były jak najwyżej i jak najdłużej. A jeśli chodzi o długotygodniowość na liście, to właśnie mamy takie dwie piosenki przed sobą.
0: Naszą parę zaczyna w tym tygodniu siostra Julita.
1: Zgadniesz, ile tygodni na liście?
0: 100? Ciepło, zimno? Kiedy była taka zabawa?
1: Zimno.
0: 150? Będę tak od razu.
1: Cieplej.
0: 200?
1: Cieplutko, bliziutko.
0: 170?
1: Nie, w drugą stronę.
0: 230?
1: Nie, nie, mniej. To już dążmy do brzegu. 208 tygodni. Siostra Julita Zawadzka z kompozycją Czuwajmy. Awans z miejsca 9 na miejsce 6. SMS rdn.lista.026. 53 punkty w tym tygodniu.

0: Franka. Chociaż no, są utwory.
1: Trzeba siostrę Julicę nakłonić na jakąś nową kompozycję, bo to, że ma talent do śpiewania pięknych piosenek ku chwale Boga, to już o tym wiemy od wielu tygodni. Więc mamy nadzieję na jakąś jeszcze równie piękną kompozycję. To tyle ode mnie.
0: 208 tygodni mówisz, ale to nie jest rekordzistka, jeśli chodzi o staż.
1: Teraz mamy rekordzistę i już państwo po pierwszych nutach się zorientują.
0: Po jednej nutce.
1: Tak, już rapuje.
0: Już wszystko jasne, dobrze, lecimy dalej.
1: Ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. I to awans z miejsca 8 na miejsce 5. 56 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.902. No i właśnie to jest ten nasz rekordzista, ponieważ ksiądz Jakub jest na naszym notowaniu od 299

0: Wielki jubileusz już za tydzień, bo to będzie fakt. No tu już nic nie zagrozi księdzowi. Księdzu
1: Jakubowi. Nie, to tak będzie się poprawna deklinacja.
0: Dobrze. Język polski, trudny język. Jakub Barczak. Lubię być księdzem po raz 299. No wow, gratulujemy bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że będzie świętował jubileusz na podium. Zróbcie tak, żeby się tak stało.
1: Głosujemy.
0: rn.lista.902. To zaglądamy tuż za podium. Słyszymy.
1: Tak, tak się właśnie zastanawialiśmy, jak to tak sobie na poza anteniu rozmawialiśmy o tych tygodniach spędzonych na liście, no to Janusz Jędrusik też jest z nami od zawsze, tylko właśnie różnymi kompozycjami. Tutaj już może tak imponującego wyniku nie ma, bo aż 117 tygodni na liście z kompozycją I cóż mogę ci dać. I ta kompozycja przed tygodniem na miejscu czwartym i w tym tygodniu również miejsce czwarte. smfrdn.lista.116 84 punkty w tym tygodniu.
2: Zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: cóż mogę ci dać? Wy możecie dać SMS-y, głosy wasze. W tym tygodniu tuż za podium, no ale jednak wiele, wiele zabrakło. Tak niewiele, ale tak wiele, bo nawet dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie więcej głosów by nawet nie pozwoliło Januszowi skoczyć na podium. Brakłoby jeszcze punkta. I tu dobrze policzyłem, bo się posiłkowałem kalkulatora.
1: Janusz, a już miałem pochwalić ten analityczny umysł i tą żyłkę nad prawą skronią. No ale
0: no
1: cóż.
0: Nic. No, tylko szczerość nas wyzwoli. Janusz Jędrusik tuż za podium, stabilnie na pozycji czwartej, a przed nami już tylko trzy utwory 716 notowania listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: Pozdrawiamy serdecznie z gorącego szkockiego wybrzeża. A, mam nadzieję, nie, to nie było prześmiewcze. Nie, mi się marzy, żeby się wybrać w tamte rejony, Edynburg i w ogóle, wiesz, tam jest...
2: Potwór z Loch Ness?
1: Tam jest ciemno, zimno, więc dla mnie jest...
2: To też te tereny przecież.
1: Nie wiem, czy Mariusz jest z nami dzisiaj na Facebooku, a może małżonka
2: Grażyna? Nie odezwał się, ale na pewno się odezwie w późniejszym terminie, więc...
1: No to zachęcamy, jeszcze kilka chwil też jest. Jak nie, to odejmujemy 30 punktów. I tak by na podium zostało 337 punktów. Utwór Jagłania, gościnnie Magdalena Bober, rdn.lista.940.

0: projekcie tylko jest nasze trio, czyli Grażyna, Mariusz i Magdalena. Jagłania, erden.lista, 940, spadek jedno oczko w dół, punktów 337.
1: I jeszcze jedna ważna statystyka.
0: No tak?
1: Od ilu tygodni? Bo tutaj zachwycaliśmy się księdzem Jakubem, że jest od bardzo wielu, ale tylko Jezus, tylko tydzień mniej.
0: To będzie kolejny jubileusz.
1: 298 tygodni na liście. Serdecznie gratulujemy.

0: miejsce drugie.
1: A będziemy świętować? Impreza za imprezą. Zawsze jest powód dobry do świętowania. Aretę przed nami teraz. No, nie zwyciężyłaś w tym tygodniu, nie udało się, a jej zabrakło. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. rtn.lista.133 punktów 449.
2: Jak wielki dostał skarb, odrzucił to, co uznał za słabe. Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: gazetę. Prawie zwyciężyłaś. No.
1: I tutaj też już się zbliża do jubileuszu, muszę ci powiedzieć, bo z tą kompozycją konkretnie Aretę jest 92 tygodnie na liście.
0: Wiem, będziemy świętować co tydzień dzięki twoim zestawieniom. Jeżeli się z nimi podzielisz, będę
1: oczywiście
0: kontynuował za tydzień.
1: Nie obiekuję. Wszystko zostaje w rodzinie. Wszystko zostaje w rodzinie. Tego się trzymamy.
0: Będę kontynuował. Obiecać już nie obiecuję. Tyle rzeczy obiecałem, że... Aha. Dobrze, przed nami już tylko jedna niespodzianka, ale dwóch pretendentów. No tak jak mówiłem, jeden żegnamy, jeden został z nami. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, co się wydarzy, ale jeszcze nie powiem. Przed nami miejsce pierwsze.

0: Miejsce pierwsze.
1: Będzie Julia? Będą ogrody?
2: Nie.
1: Ach, no i tak nie było nigdy, tak jak zapowiadałem. Nie było ani
2: tutaj
1: Julii, ani ogrodów.
2: Pawle, to wszystko przez ciebie. Tak zaanonsowałeś jesień, że tak bardzo lubisz, że ogrody po prostu się zawinęły i otworzą się w przyszłym roku. Ale może nie, może trochę szybciej zaprosimy Julię w ogrodach, bo to jest ta piosenka, którą dzisiaj żegnamy z naszego zestawienia z utworem Wielbić Pana Chcę. 10 tygodni była na naszym zestawieniu. To też sobie podliczyłem. Także Julię, cały ten projekt zapraszamy do zgłoszenia kolejnej piosenki i do przyłączenia się do naszej listy. Na pewno przyjmiemy z otwartymi ramionami. No ale teraz czas opowiedzieć coś o miejscu pierwszym.
1: Jak długo są z nami?
2: 40 tygodni dokładnie. Dzisiaj wybija 40 tygodni. I jeszcze mam jedną ciekawostkę, bo akurat mam otwartą tę stronę. Zapraszamy na stronę rdn.pl. Tam są wszystkie notowania archiwalne i sobie można zerknąć, jak to się tydzień po tygodniu układały. I pierwsze notowanie, kiedy pani Magdalena Sikora była z nami, to było notowanie numer 664. To był lipiec zeszłego roku i zadebiutowała od razu na miejscu trzecim.
1: No, to i trzyma się stabilnie, bo tak jak mówisz, 40 tygodni z nami, z czego 39 na pierwszym miejscu.
2: Nie, no, może to, tam tak rotacje były, ruchy tektoniczne. To będzie następna statystyka, którą się zajmiemy. Ile, na którym miejscu najwyżej.
1: No dobrze. A za tydzień będzie z nami okrągłą 40. pierwszą, jak to w znanej Misiu polskiej było komedii
2: tak,
1: było.
2: Tak,
1: uwielbiam to, tylko kojarzy mi się. Będzie kolejny powód do świętowania. No dobrze, no to dzisiaj wszystkie niespodzianki, które dla was mieliśmy przygotowane, już odkryliśmy. Będą kolejne za tydzień. Nie wiem, kto będzie, lista będzie. Będziemy na pewno z wami niebawem.
2: Piękna muzyka będzie, to państwu gwarantujemy.
1: Ale życie płata różne figle, więc na pewno się nie żegnamy. Życzymy wam dobrego tygodnia, a za dzisiejsze spotkanie, a jeszcze powiem ile punktów, bo to też ważne. Tygodnie tygodniami, ale tutaj się stała naprawdę wielka rzecz, bo 1226 punktów. No to deklasacja, jeśli chodzi o utwór On z nami. No dobrze, kończymy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj
2: i Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. W drugim terminie także zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Mówił o tym w audycji Rozgryź Kościół rektor tarnowskiego seminarium ksiądz dr Jacek Soprych.
3: Mamy 12 alumnów już pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak no, Pan Bóg mocniej pukał i nie chcieli kontynuować, a może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania.
2: Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów, zastanawiali się nad tym uczestnicy 62. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Turnie. W spotkaniu uczestniczył także rektor ksiądz dr Jacek Soprych. Lubię tu przyjeżdżać, bo jest to miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich, mówił w Limanowej kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski odwiedził rodzinne strony swojego ojca i przewodniczył mszy świętej w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w dzielnicy Łososina Górna. Kardynał podkreślił, że w tych okolicach uczył się m.in. dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty, skromności, miłości i solidarności.
4: To są takie cechy, które tu wszyscy mają w sobie. Może gdzie indziej też, ale oni tu mają je w stopniu heroicznym. Dlatego tak. Oczywiście sam bym na to nie wpadł, żeby robić taką mszę jakąś, bo kardynała nie jest po to, żeby się tym obnosić i nie wiadomo jak cudować. Natomiast no, to jest tak, że oni nie przepuszczą takiej okazji. No i tak.
5: Ja rozmawiałem tutaj z członkami rodziny, ale też z parafianami. Oni się bardzo cieszą, że ksiądz kardynał tutaj przyjechał.
4: Nie mam nic przeciwko, ale to są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać. Nas jest tak dużo, że to jest w ogóle niemożliwe się znać.
2: Rodzina kardynała Grzegorza Rysia jest bardzo liczna. Na Limanowszczyźnie żyje kuzynostwo duchownego, a w uroczystościach wzięło udział około 60 krewnych żyjących w regionie limanowskim. Ojciec kardynała, Franciszek Gryś, pochodził z parafii w Łososinie Górnej i tutaj było chrzczony. Na tutejszym cmentarzu są pochowani dziadkowie kardynała Rysia, który po raz pierwszy odwiedził rodzinne strony od czasu, gdy został kardynałem. 60 lat temu cudowna figura Matki Bożej Bolesnej w Limanowej została koronowana. 11 września w 1966 roku dokonał tego ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Uroczystość zgromadziła wówczas około 100 tysięcy wiernych. Mieszkańcy regionu limanowskiego będą pamiętać o tych wydarzeniach w trakcie zbliżającego się odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W sanktuarium już w piątek przez cały dzień będziemy dziękować za te wydarzenia, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sąd. Ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz limanowskiej bazyliki.
6: O godzinie 18 w bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrastał jego powołanie.
2: Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo groty Matki Bożej Bolesnej na skwerze przy plebanii. Dodajmy także, że w sobotę po mszy świętej wieczornej o godzinie 19 w bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Orkiestra Dęta Echo Podhala z udziałem solistów wykona utwory maryjne. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie Pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy. Codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
2: Siamo vescovi.
3: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
1: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
4: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
1: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
0: Wiadomości ze świata.
1: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
5: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Nasza najlepsza matko, w kolejny wrześniowy wieczór stajemy przed Twoim jasnogórskim obliczem, by w słowach jestem, pamiętam, czuwam, zawierzać Twemu stawienictwu siebie, wszystkie nasze radości i smutki, wszystkie sprawy, osoby ukryte w naszych sercach, ale też by w geście Twojej dłoni wskazującej na Jezusa odkrywać prawdę o Jego zbawiającej miłości ku nam, ale i o naszej godności dzieci Bożych, o naszym powołaniu do miłości, a więc i o sensie i celu naszego życia. Jasnogórska Matko Kościoła, jako wspólnota uczniów Chrystusa, w dzisiejszej liturgii słowa wsłuchiwaliśmy się w ewangeliczne wezwanie do miłości nawet nieprzyjaciół. Miłości bezinteresownej, nieosądzającej, niepotępiającej, przebaczającej i hojnie obdarowującej. Ewangelia ta to niewątpliwie dla nas rachunek sumienia. Czy taka miłość jest naszym świadectwem w codzienności? Czy doświadczając Bożego miłosierdzia, sami stajemy się coraz bardziej miłosierni? Matko Chrystusowa, nieustannie wskazujesz na Jezusa, a to w Nim objawiła się nieskończona miłość Boga ku nam. On w tajemnicy krzyża udowodnił, że tam, gdzie ofiara, wyrzeczenie, bezinteresowny dar z siebie, tam nie koniec i porażka, ale droga do nowego, niekończącego się życia. Taką miłość daje nam i do takiej uzdalnia, karmiąc nas sobą w Eucharystii, by ona coraz bardziej stawała się codziennością naszego myślenia, wartościowania i działania. A Ty nieustannie uczysz, że tak dla Boga, dla Jego zbawczego zamysłu, dla działania w nas Jego łaski, to zawsze także tak dla miłości bliźniego, miłości służby i bezinteresownego daru z siebie. Tak jak droga od zwiastowania w Nazarecie do służby miłości w Ain Karim u świętej Elżbiety. Matko pięknej miłości, najdoskonalej z ludzi ukochałaś Boga, całkowicie angażując się w Jego plan zbawienia, obejmując macierzyńską miłością Jezusa, a potem i objęłaś swoją miłością ludzi jako matka w porządku łaski. Ucz nas kochać Boga i ludzi jak Ty, kochać czynem, a nie słowem, właściwymi wyborami, konsekwentnie mimo trudności, realizowanymi zamiast skupiania na samych sobie. Ucz miłość dawać zawsze, czynić dobro nawet tym, którzy czynią nam zło. Naucz nas prawdziwie kochać, pomagaj oczyszczać nasze serca z egoizmu, z lęku o siebie czy skupienia na sobie. Naucz nas miłości czystej i bezinteresownej, byśmy kochali bliźnich, jak Bóg nas umiłował, dla nich samych, ofiarując im siebie, a nie dla zysku. Ucz nas w naszych decyzjach i czynach widzieć dobro i szczęście wszystkich, a nie tylko własne. Ucz nas patrzeć na innych z szacunkiem, ogarniając ich miłością czystą, szczerą, pragnącą czynić dar siebie dla drugich, nie żądając ani nie oczekując niczego w zamian. Ucz nas chcieć dobra nawet nieprzyjaciół, abyśmy nie pragnęli zemsty, odwetu, ale ich przemiany i nawrócenia. Matko pięknej miłości, uproś tę łaskę prawdziwej miłości, abyśmy odważnie budowali Boże piękno w sobie i w relacjach z innymi.

0: Przynosimy Ci naszą Bogą i sobą miłość, aby dzięki Twojemu stawiennictwu nasze serca napełniły się prawdziwą miłością, jaką może dać tylko Bóg. Powierzamy Ci nasze wzrastanie w miłości. Pragniemy, aby była ona wierna i mocna. Pomóż nam tworzyć wraz z innymi cywilizację miłości i wyjednaj nam to, o co dziś prosimy. A jak co dzień polecamy Twojej opiece Ojca Świętego Leona XIV, polski episkopat, kapłanów, osoby konsekrowane, nasz pauliński zakon i całą wspólnotę Kościoła. Twojej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twojemu stanowisku Boga polecamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii, według ślubów złożonych tu przed 70 laty. Polecamy dziś w stawiennictwu Twemu, ale też rodziny Ulmów, których rocznicę beatyfikacji przeżywamy, małżeństwa, rodziny, dzieci, młodzież, starszych, a także przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych i cierpiących. W tym stawiennictwu zawierzamy także Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy, liczebny wspólnot sodalicyjnych oraz jak najbardziej obfite owoce zbliżającej się ogólnopolskiej pielgrzymki Sodalicji Mariańskich tu na Jasną Górę. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, między innymi ze środka świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach, czy też w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy przez telewizję, radio czy internet. Zawierzamy gromadzących się dziś na modlitwie przy Jasnogórskiej Ikonie Nawiedzenia w parafii pod wezwaniem świętego Jerzego w Długopolu Dolnym i u misjonarzy świętej rodziny oraz podejmujących nocne czuwanie członków Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Sycowie. Wszystkie te intencje siebie polecamy rozważając drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nie nas bardzo zbawiła.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego łona, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
7: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: O mój Jezu. Na świecie i naszej ojczyźnie wołamy pod Twoją obronę.
2: Uciekamy
0: się, święta Boża Rodzicielko,
2: naszymi prośbami. Racz nie martwić potrzebach naszych, ale potrzebach
0: złych przygód.
2: Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
0: O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy przeora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa.
12: Pan z wami.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
12: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Ewa Biedroń, witam słuchaczy, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj poruszamy temat, który wymaga niezwykłej wrażliwości, odwagi, bezwarunkowej miłości, temat rodzicielstwa zastępczego. Nasz patron, święty Jan Paweł II, na każdym kroku przypominał, że miarą dojrzałości społeczeństwa jest to, jak troszczy się ono o najsłabszych, najbardziej bezbronnych. Dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie biologicznej, nosi w sobie głęboki lęk i rany odrzucenia. Współczesny świat często ulega lękowi przed przyszłością, przed odpowiedzialnością i trudami wychowania. Ponad tym lękiem stoi jednak papieskie zawołanie: nie lękajcie się. Dzisiaj o tym, jak otwierać drzwi swoich domów i serc dla dzieci spragnionych miłości, porozmawiamy z wyjątkowym gościem. Z nami w studio Bożena Grzyb z Chojnika. Dzień dobry, witamy.
3: Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
2: Zawodowa rodzina zastępcza od 13 lat, tak? Rodzina zastępcza od 7 jako zawodowa. Decyzja o zostaniu zawodową rodziną zastępczą wiąże się z wejściem w nieznane i z pewnością towarzyszy jej mnóstwo obaw. Święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od słów nie lękajcie się, które wybrzmiewają w tytule naszej audycji. A jak w Pani osobistej historii wygląda właśnie ten moment przełamywania lęku przed przyszłością, przed wzięciem odpowiedzialności za dzieci?
3: Lęk jest rzeczą naturalną, gdy człowiek staje przed tak ogromnym zadaniem. Pytania o to, czy podołam, czy starczy nam sił i miłości, pojawiały się niemal każdego dnia przed przyjęciem pierwszego dziecka. Jednak słowa naszego patrona, by nie lękać się, otworzyć drzwi Chrystusowi, który przecież przychodzi do nas w tych najmniejszych i opuszczonych dzieciach, stały się dla nas bezpośrednim impulsem do działania. Zrozumieliśmy z mężem, że jeśli Pan Bóg stawia przed nami takie powołanie, to da nam również odpowiednie łaski i siły do jego realizacji. Ta papieska zachęta do odwagi uświadomiła nam, że miłość chrześcijańska nie może być tylko teorią, ale musi stać się konkretnym czynem. Kiedy zaufaliśmy Bożej opatrzności, paraliżujący lęk zniknął, a w jego miejsce pojawił się głęboki pokój i gotowość do walki o dobro tych dzieci.
2: Dzieci trafiające do pieczy zastępczej nierzadko niosą ze sobą olbrzymi bagaż trudnych doświadczeń, traum, nieufności wobec dorosłych. Jan Paweł II w liście do dzieci pisał, że każde dziecko potrzebuje ciepła, poczucia bezpieczeństwa, by mogło się prawidłowo rozwijać. A jak w praktyce buduje się takie bezpieczne środowisko domowe dla maluchów, które straciły wiarę w dorosłych?
3: Budowanie poczucia bezpieczeństwa to proces, który wymaga gigantycznej cierpliwości, czasu oraz miłości, która nie stawia żadnych warunków na starcie. Te dzieci potrzebują stałości, stałych pór posiłków, powtarzalnych rytuałów, a przede wszystkim świadomości, że dorosły nie zniknie i nie odrzuci ich przy pierwszych, trudniejszym zachowaniu czy wybuchu złości. Pokazujemy im, że nasz dom to bezpieczna przystań, gdzie ich strach jest zrozumiany, a każda łza zostaje zauważona i otarta. Musimy codziennie udowadniać naszą postawą, że obietnice dawane dziecku są święte i zawsze dotrzymywane. Z czasem, gdy te poranione serca zaczynają puszczać obronne pancerze, widzimy niesamowitą transformację i powrót utraconego, beztroskiego dzieciństwa.
2: Wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej to jest taka nieustanna konfrontacja z problemami pedagogicznymi, zdrowotnymi czy formalnymi, co może prowadzić do zmęczenia, zniechęcenia. Jan Paweł II pisał o tym heroizmie dnia codziennego jako o najpiękniejszej formie dawania świadectwa. Skąd pani czerpie siły do tego, by codziennie rano z tym uśmiechem podejmować te obowiązki na nowo?
3: Naszym najważniejszym i niewyczerpanym źródłem siły jest modlitwa, w której oddajemy Panu Bogu i Matce Najświętszej wszystkie nasze dzieci i troski. Kiedy człowiek pamięta o modlitwie i wie, że nie jest sam, zyskuje zupełnie inną perspektywę i dystans do codziennych problemów. Ogromnym motywatorem jest też dla nas każdy, nawet najmniejszy, sukces dziecka. Pierwszy uśmiech, poprawna ocena w szkole, czy moment, gdzie dziecko samo z siebie przychodzi, by się przytulić. Wtedy rozumiemy, że ten nasz cichy, domowy trud ma głęboki, wieczny sens i owocuje uzdrowieniem młodego życia. Świadomość, że zmieniamy czyjś los na lepsze, daje nam potężny impuls energii do działania, którego nie da się porównać z niczym innym.
2: Żyjemy w kulturze, która promuje wygodę, konsumpcjonizm i unikanie trudności, przez co idea rodzicielstwa zastępczego bywa przez wielu niezrozumiana. A nasz cykl radiowy mocno przypomina papieskie nauczanie o prymacie osoby przed rzeczą. Jak więc rodzicielstwo zastępcze uczy nas i całe otoczenie przewartościowywania życia i rezygnacji z egoizmu.
3: Przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej weryfikuje wszystkie nasze dotychczasowe wyobrażenia o komforcie i zmusza do natychmiastowego zresetowania hierarchii wartości. Człowiek bardzo szybko odkrywa, że najnowszy model samochodu, zagraniczne wycieczki czy idealny porządek w domu nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z ocaleniem dziecka przed samotnością. Nasz dom stał się miejscem, gdzie egoizm musiał bezpowrotnie ustąpić miejsca solidarności i dzielenia się z wszystkim, z drugim człowiekiem. Swoim życiem pokazujemy sąsiadom i znajomym, że prawdziwe szczęście rodzi się z dawania siebie, a nie z posiadania kolejnych rzeczy. Ta lekcja uczy nasze otoczenie, że człowiek staje się w pełni sobą dopiero wtedy, gdy bezinteresownie ofiaruje swoją miłość słabszemu.
2: Współczesne społeczeństwo często boryka się z lękiem przed oceną innych, a rodziny zastępcze czasami spotykają się z niezrozumieniem, a nawet krzywdzącymi stereotypami. Jan Paweł II uczy nas wolności opartej na prawdzie. Jak radzi sobie pani z ewentualnymi trudnościami społecznymi i jak mądrze chronić godność oraz prywatność dzieci w środowisku rówieśniczym?
3: Rzeczywiście, stereotypy wciąż się zdarzają, ale my staramy się na nie odpowiadać wyłącznie prawdą, spokojem i świadectwem naszego normalnego, szczęśliwego życia rodzinnego. Dla nas kluczowa jest pełna ochrona prywatności i godności naszych dzieci. Nigdy nie pozwalamy na to, by ktoś traktował je z litością lub wytykał palcami z powodu ich historii. Rozmawiamy z dziećmi bardzo otwarcie o ich przeszłości, budując w nich silne poczucie własnej wartości, by znali swoją godność jako dzieci Boże. Uczymy ich, że ich przeszłość ich nie definiuje i nie mają pełno prawo do pięknej jasności przyszłości. Ta mądra ochrona domowego ogniska pozwala im dorastać w poczuciu pełnej akceptacji i bezpieczeństwa bez oglądania się na ludzkie języki.
2: Małopolska słynie z wielkiej solidarności i tradycji pomagania, a instytucje samorządowe oraz duszpasterstwo starają się wspierać pieczę zastępczą. Jak ocenia pani to wsparcie w naszym regionie i czego najbardziej potrzebują dziś rodziny zastępcze, by mogły jeszcze skuteczniej pełnić tę misję?
3: W Małopolsce możemy liczyć na prężnie działające powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz liczne inicjatywy kościelne, duszpasterskie, które niosą nam realną pomoc. Jedna poza wsparciem finansowym czy terapeutycznym, które jest niezwykle ważne, najbardziej potrzebujemy społecznego zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości w codziennym życiu. Chodzi o to, by system wsparcia był elastyczny i szybki, zwłaszcza w dostępie do specjalistów, psychologów, psychiatrów czy rehabilitantów dla naszych dzieci. Wielką rolę odgrywają tutaj również grupy wsparcia, gdzie możemy wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami zastępczymi i poczuć, że gramy w jednej drużynie. Ta sieć wzajemnej solidarności w regionie sprawia, że czujemy się bezpiecznie i wiemy, że w trudnych chwilach nie zostaniemy sami.
2: Jan Paweł II bardzo mocno akcentował rolę ojca i matki jako uzupełniających się wzorców w wychowaniu. Jak w strukturze rodziny zastępczej ważna jest współpraca małżonków, jak wspólne niesienie tego pięknego brzemienia wpływa na trwałość i głębię państwa małżeństwa?
3: No nie wyobrażam sobie pełnienia tej roli w pojedynkę. Rodzina zastępcza to projekt wybitnie zespołowy, oparty na bezwzględnej jedności i współpracy męża i żony. Wspólnie stawiamy czoło kryzysom, nieprzespane noce, wspólna troska o dzieci niesamowicie zbliżyły nas do siebie i ugruntowały nasz sakrament. Dzieci potrzebują widzieć kochających się rodziców, bo to jest dla nich najważniejsze, uzdrawiająca terapia relacji, której wcześniej często nie znały. Mój mąż jest dla mnie ogromną opoką, a jego męska mądrość i spokój idealnie równoważą moje emocje i kobiecą wrażliwość. Niosąc razem te słodkie brzemię rodzicielstwa, odkrywamy, że nasza własna miłość małżeńska stale dojrzewa i staje się silniejsza z każdym rokiem.
2: Chciałabym teraz zapytać o przesłanie dla tych małżeństw, które czują w sercu głos powołania do rodzicielstwa zastępczego, ale wciąż paraliżuje ich lęk przed trudnościami. Co powiedziałaby im dzisiaj matka, która zaryzykowała i poszła tą drogą za głosem świętego Jana Pawła II?
3: Powiedziałabym im z całego serca: nie lękajcie się, zróbcie ten pierwszy krok, bo na tej drodze czeka na was najpiękniejsza przygoda waszego życia. Oczywiście będą momenty trudne, będą chwile zmęczenia i łez, ale radość z uratowania choćby jednego dziecka i wyleczenia jego poranionego serca przewyższa wszelkie koszty. Otwierając dom dla dziecka, nie tylko dajesz mu nową przyszłość, ale sam stajesz się człowiekiem głębszym, pełniejszym i niesamowicie bogatym duchowo. Święty Jan Paweł II nie obiecywał nam, że życie chrześcijańskie będzie łatwe, ale obiecywał, że z Chrystusem będzie ono pełne sensu i zwycięskie. Otwórzcie swoje serca i domy, bo w Małopolsce wciąż czekają dzieci, dla których wasza miłość może stać się jedynym i najwspanialszym ratunkiem.
2: Pani Bożeno, tak z perspektywy tych 13 lat, gdyby pani jeszcze raz miała taką decyzję podjąć razem z mężem, czy zostajecie z rodziną zastępczą, to jaka by to była decyzja?
3: No myślę, że taka sama. Taka sama i na pewno byśmy podjęli tą decyzję jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Bo my kochamy dzieci i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jak i one są szczęśliwe.
2: Gdyby ktoś chciał rzeczywiście zostać rodziną zastępczą, także zawodową, to gdzie może się zgłosić? Jakie wsparcie tutaj można otrzymać, żeby pójść tą drogą?
3: Pierwszy krok to jest skontaktować się z dyrekcją PCPR-u w Tarnowie. Pomalutku popytać. Najpierw myślę, że też dobrze by było się skontaktować z taką rodziną jak my, z rodziną już zawodową, gdzie przeszliśmy ten pierwszy etap rodziny zastępczej, bo najpierw było jedno dziecko, była rodzina zastępcza, no teraz było dzieci czworo, więc już rodzina zawodowa. Ja myślę, że też warto porozmawiać z takimi rodzicami, bo jak się już i swoje dzieci wychowuje i dodatkowo jeszcze przychodzą dzieci z zewnątrz, to wiadomo, moje dzieci już były dorosłe, samodzielne, jakżeśmy dzieci zdecydowali wziąć, które u nas były na wakacjach, ale warto popytać, spotkać się, nawet kilka godzin z taką rodziną i z takimi dziećmi spędzić i wtedy podjąć decyzję. No bo warto.
2: Bo warto, mówi Bożena Grzyb z Chojnika, zawodowa rodzina zastępcza. Serdecznie dziękuję za to niezwykle poruszające, odważne, pełne miłości świadectwo życia. Dziękujemy za pani wielkie serce i trud wkładane w ratowanie dziecięcych światów. Drodzy słuchacze, ta dzisiejsza lekcja miłości rodziny zastępczej oparta na niezłomnym papieskim zawołaniu "Nie lękajcie się" rzuca potężne światło na to, czym jest autentyczna ewangelizacja w praktyce. Świadectwo naszego dzisiejszego gościa udowadnia, że przezwyciężenie lęku przed przyszłością dokonuje się zawsze poprzez radykalne otwarcie się na drugiego, bezbronnego człowieka. Małopolska to ziemia ludzi o wielkich sercach, gdzie tradycyjna chrześcijańska gościnność wspaniale przekłada się na tworzenie bezpiecznych domów dla dzieci pozbawionych opieki biologicznej. Idąc śladami naszego patrona, odkrywajmy na nowo, że rodzice rodzicielstwo to nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim decyzja serca, które potrafi przyjąć, pokochać, mądrze wychowywać w duchu prawdy. Niech ta przejmująca lekcja odwagi i bezwarunkowej miłości towarzyszy nam i nas inspiruje. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
3: Oznaczenie stężenia hormonu.
6: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
7: Pani doktor, chciałam zapytać.
8: Wypakują mi takie plamki pojedyncze.
7: Czy po daniu tego jabłka?
9: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
10: Za dużo cukru, słodkich napojów i żywności wysoko przetworzonej, za mało warzyw i produktów wartościowych. Dieta wielu dzieci wciąż pozostawia sporo do życzenia. Tymczasem zdrowe odżywianie ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, jego odporności, koncentracji i codziennego samopoczucia. Od września szkolne stołówki działają według nowych zasad. Zdrowsze menu ma być nie tylko posiłkiem, ale też lekcją prawidłowego odżywiania. Czego najbardziej brakuje w diecie polskich dzieci i jak przekonać najmłodszych do warzyw zamiast słodyczy? O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu RDN Małopolska dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, bardzo mi miło.
10: No to zacznijmy od konkretów. Nowe przepisy oznaczają więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Czego najbardziej brakuje dzisiaj w diecie polskich dzieci?
11: Tak jak sama pani wspomniała, podkreśliłabym, że tutaj świeżych warzyw, świeżych owoców, tych produktów z pełnego ziarna, ale na pewno podkreśliłabym też, że brakuje nieco różnorodności. W diecie wielu dzieci wciąż jest zbyt dużo tych produktów wysoko przetworzonych, a za mało produktów, które będą dobrym źródłem błonnika, witamin i składników mineralnych. Jeżeli my mówimy o brakach w tej diecie, warto również zwrócić uwagę na regularność posiłków i tą ich prawidłową kompozycję. U coraz młodszych osób pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, czyli na przykład insulinooporność, która jest już bardzo ściśle związana właśnie z higieną jedzenia, a nie tylko samą jakością tych posiłków.
10: Mamy też mniej cukru, soli i produktów wysoko przetworzonych. Czy dzieci rzeczywiście jedzą ich za dużo i jakie mogą być konsekwencje takiej diety?
11: Tak, niestety jest to istotny problem. Nadmiar cukru, soli, no i żywności wysoko przetworzonej będzie sprzyjał przede wszystkim występowaniu u dzieci nadmiernej masy ciała, również problemom z uzębieniem, na przykład z próchnicą. No i na pewno nie będzie on sprzyjał jednak kształtowaniu tych prawidłowych nawyków żywieniowych. My musimy to podkreślić, że Polska mierzy się obecnie z ogromnym problemem nadwagi oraz otyłości u dzieci oraz ludzi młodych, no a co za tym idzie, utrzymywaniu się jej w życiu dorosłym. I jeżeli tego typu produkty, przede wszystkim żywność wysoko przetworzona, będą pojawiać się w diecie osoby młodej zbyt często, w pewnym momencie ona zacznie wypierać właśnie te najbardziej zdrowe, podstawowe i wartościowe składniki odżywcze.
10: Jedna z najbardziej konkretnych zmian, ale też często kontrowersyjnych, to obowiązkowy co najmniej jeden obiad roślinny w tygodniu. Czy dzieci powinny jeść więcej roślin strączkowych i co dobrego daje taki posiłek?

0: nowy produkt, z którym nigdy wcześniej nie mieli styczności, który niezbyt często był jadany w domu. Natomiast wprowadzenie tych strączków do diety na pewno będzie taką korzystną zmianą.
1: Ty, jak zachęcić dziecko do jedzenia ciecierzycy na przykład albo soczewicy?
0: No, to jest, powiedziałabym, właśnie ten jeden z głównych problemów. Warto takie produkty przemycać do tej diety. Warto nie podawać ich w takiej swojej najprostszej formie, tylko jednak spróbować gdzieś je wkomponować. Czy to jakieś placuszki, czy to jakieś kotleciki, czy to jakaś zupa, czy to dodatek do gulaszu. No, trzeba kombinować troszkę. Nie możemy ich podawać w takiej najprostszej swojej formie, bo tutaj to odrzucenie właśnie od takiego produktu może się pojawić.
1: Powiedziałam na początku, że ten zapis jest dość kontrowersyjny, no bo niektórzy pytają, jak to strączki, a nie mięso. No właśnie, czy taki obiad bez mięsa może być dla dziecka pełnowartościowym posiłkiem? Częściowo pani już odpowiedziała na to pytanie, ale chcę, żeby to wybrzmiało wyraźnie. I czym zastąpić mięso, żeby dziecko otrzymało tę odpowiednią ilość białka, żelaza czy innych składników odżywczych?
0: Mięso na pewno nie jest jedynym źródłem białka oraz żelaza w naszej diecie. Wykorzystane mogą być właśnie wyżej wspomniane rośliny strączkowe, ale również jajka, dobrej jakości nabiał, dobrej jakości ryby. W przypadku takiej diety roślinnej, bezmięsnej jest możliwe dobre zaplanowanie takiej diety, ale tutaj musimy właśnie zwrócić uwagę na te produkty, które musimy uzupełnić. Te dania jarskie absolutnie nie powinny być demonizowane i uważane za mniej pełnowartościowe, tylko ich przygotowanie powinno być bardziej uważne. My, podając dziecku na przykład naleśniki, które zresztą wszystkie dzieci chyba naleśniki lubią, warto je podać z chudym twarożkiem, ze świeżymi owocami, a nie z dżemem bądź nutellą. To są takie małe, wielkie zmiany, ale jednak takie dobrze skomponowane naleśniki mogą dostarczyć nam tak samo dużo dobrych wartości odżywczych, jak produkty mięsne, pochodzenia mięsnego.
1: A co z dziećmi, które są bardzo wybredne? Dużo takich maluszków na pewno jest i te mamy nas teraz słuchają. Czy wprowadzenie tych zdrowszych potraw do stołówki może rzeczywiście nauczyć je nowych smaków i co zrobić, żeby to zdrowe jedzenie nie kończyło w koszu, bo dzieci po prostu go nie chcą. Niektóre dzieci na samo słowo soczewica albo ciecierzyca reagują skrzywioną miną.
0: To jest właśnie rzecz, której bardzo wiele osób się obawia, szczególnie właśnie, jak sama pani wspomniała, w przypadku takich niejadków. Dzieci bardzo często potrzebują takiego wielokrotnego kontaktu z nowym produktem, z nowym pokarmem, zanim zaczną go akceptować, dlatego tutaj absolutnie nie powinniśmy zniechęcać się do tego po jednej czy dwóch próbach, tylko jednak próbować. Ważne jest to, aby to nowe jedzenie, te nowe dla naszych dzieci produktów, chociażby na przykładzie strączków, było dobrze doprawione, atrakcyjnie podane i najlepiej właśnie stopniowo od tego jadłospisu przemycane. No, tak jak wspomniałam, w przypadku roślin strączkowych podawanie ich w różnych wersjach smakowych, tak aby one stopniowo poznawały te produkty, może być tutaj kluczowe.
1: W nowych zasadach mocniej stawia się też na wodę jako ten podstawowy napój. Jak dużym problemem są słodzone napoje w diecie dzieci?
0: Jest to ogromny problem, ponieważ słodkie napoje dostarczają nie tylko sporo cukru, ale co za tym idzie, sporo kalorii, sporo energii. Niestety ten brak nabycia picia wody u dzieci jest rzeczą, którą my wynosimy z domu. Ja w swojej codziennej pracy z osobami dorosłymi widzę niestety ogromny problem z tą nawadnianiem się czystą wodą, co z kolei przekłada się na przekazywanie tychże nawyków młodszym pokoleniom. Skoro rodzice bądź dziadkowie nie piją wody, to dlaczego my, dzieci, mamy to robić, prawda? To jest taka zasada, która powinna objąć i powinna dotyczyć nie tylko dzieci, nie tylko najmłodszych, ale właśnie całe rodziny.
1: Czy dziecko, które pije głównie wodę zamiast słodkich napojów, rzeczywiście może odczuć różnicę dla zdrowia i koncentracji?
0: Tak, to prawidłowe nawodnienie jest ważne między innymi dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, utrzymania koncentracji. To oczywiście nie oznacza, że sama zamiana napoju słodkiego na wodę automatycznie będzie poprawiać wyniki w nauce naszego dziecka, ale unikanie tych dużych ilości cukru to zdecydowanie korzystny element całodziennej diety dziecka. U nas w kraju również ogromnym zagrożeniem są słodkie napoje, które zawierają kofeinę, czyli tak zwane energetyki. Ich regularne spożywanie będzie zwiększać ryzyko przede wszystkim występowania nadmiernej masy ciała, ale co warto podkreślić, również predyspozycji do rozwoju powstawania uzależnień u takich dzieci. Ich zadaniem jest jednak pobudzenie, co w przypadku dzieci i młodzieży nie zawsze będzie szło w parze z odpowiednim skupieniem i regeneracją takich dzieci.
1: No to kolejna zasada, która wchodzi w szkolne stołówki, a powinna chyba nie tylko w szkolne stołówki, ale też do domu, czyli ograniczenie

0: Smażenia i większy nacisk na inne sposoby przygotowywania potraw. Jakie znaczenie ma sposób przygotowania posiłku?
1: No, my wiemy nie od dziś, że smażenie jest odradzany rodzaj obróbki termicznej. Gotowanie, duszenie, pieczenie, przygotowywanie dań na parze jednak w znaczny sposób będzie ograniczać ilość dodanego tłuszczu do posiłku i co za tym idzie również powstających substancji rakotwórczych, które gdzieś tam podczas tego smażenia będą się wydzielać. Te wszystkie zaproponowane zmiany w żywieniu naszych dzieci są odpowiedzią na to, co jest obserwowane wśród tych dzieci i jest to głównie właśnie problem z nadmierną masą ciała oraz występowaniem coraz większej ilości chorób metabolicznych u dzieci. Tak więc ograniczenie smażenia będzie mocno wiązać się z ograniczeniem kaloryczności określonego posiłku, określonych dań. W przypadku dzieci tutaj warto postawić na to, aby te techniki przygotowania były proste, jak najmniej inwazyjne, abyśmy jak najmniej jednak przetwarzali właśnie tą żywność.
0: Czyli mięso bardziej gotowane niż smażone?
1: Gotowanie, pieczenie, obróbki termiczne, w których my możemy kontrolować ilość tłuszczu dodanego do tych dań.
0: Nowe przepisy mają także uwzględniać potrzeby dzieci, które nie jedzą produktów odzwierzęcych. Jak powinno wyglądać w tym przypadku prawidłowo zbilansowane menu dla takiego dziecka?
1: Warto zacząć od tego i zaznaczyć, że istnieje bardzo niewiele takich medycznych wskazań do tego, aby akurat u dzieci eliminować mięso i produkty odzwierzęce, z racji tego, że to są składniki, które bardzo na tym etapie dorastania, dojrzewania są potrzebne. Natomiast jeżeli taka konieczność zachodzi, to dieta roślinna jak najbardziej może być prawidłowo zbilansowana, ale wymaga na pewno większej uwagi. Ona powinna zawierać właśnie te produkty, które my znajdziemy przede wszystkim właśnie w mięsie, czyli witamina B12, żelazo, wapń, jod, witamina D, bardzo często kwasy omega-3. W przypadku takich dzieci to menu powinno być zdecydowanie lepiej zaplanowane i nawet rodzice takich dzieci powinni mieć, że tak powiem, tą wiedzę troszeczkę rozszerzoną na temat tego, które te produkty konkretne powinny się na talerzu takich dzieci znajdować.
0: Nowe przepisy dotyczą również szkolnych sklepików. Pytanie, nie do końca wiem, czy do pani, ale myślę, że pani jako dietetyk też często doradza w takich kwestiach. Czy ograniczenie dostępu do słodyczy i słodkich produktów rzeczywiście może zmienić te nawyki dzieci, czy tylko spowoduje, że kupią je po prostu gdzie indziej?
1: Samo ograniczenie dostępności słodyczy nie rozwiązuje problemu, ale na pewno może być ważnym elementem zmian. Dzieci łatwiej sięgają po produkty, które są dostępne i atrakcyjnie wyeksponowane. I jeżeli w szkole zamiast tych słodyczy będą miały dostęp do chociażby różnego rodzaju wody, świeżych owoców, wartościowych dań, takie jak prawidłowo skomponowane kanapki, sałatki, my na pewno nieco zwiększymy szansę, że one wybiorą właśnie je. My ten najlepszy efekt osiągniemy jednak wtedy, gdy te zmiany w szkole, zarówno w stołówkach, jak i w sklepikach będą połączone z edukacją żywieniową i wprowadzonymi podobnymi zasadami również w domu. Z racji tego, że my nie możemy winić dziecka za to, że nie dostanie w domu konkretnego śniadania, tylko 10 zł na śniadanie w sklepiku szkolnym. Właśnie to, jakich czasami dziecko dokonuje wyborów, czy to w sklepiku szkolnym, czy każdym innym sklepie, niekiedy jest właśnie odbiciem tego, jakie zakupy wykonują rodzice.
0: No właśnie, czy rodzic powinien traktować taki szkolny obiad jako element całodziennego jadłospisu? Innymi słowy, jeśli dziecko zje w szkole pełnowartościowy obiad, to jak powinny wyglądać pozostałe posiłki w domu?
1: Obiad zdecydowanie powinien być traktowany właśnie jako element takiego całodziennego jadłospisu i my nie powinniśmy traktować tego obiadu w oderwaniu od tych wszystkich innych pozostałych posiłków.
0: Czyli jeżeli jak dziecko przychodzi do domu, to już nie namawiamy go na kolejny obiad.
1: Dokładnie tak. Jeżeli dziecko zjadło w domu, w szkole pełnowartościowy obiad, w domu absolutnie nie musi dostawać kolejnego dużego obiadu. Niekiedy tak jest, że dzieci jednak jedzą te podwójne obiady, albo ugotowała babcia, albo rodzice jedzą w późniejszej godzinie, po powrocie z pracy, no a to będzie niestety przyczyniać się do tej nadprogramowej, nadmiernej podaży energii u dzieci, a co za tym idzie, nadprogramowymi kilogramami. Więc na pewno taki rodzic, który zapisał dziecko na obiady w szkole, powinien jednak skupić się na tych pozostałych posiłkach, na śniadaniu, niekiedy drugim śniadaniu, które dziecko również dostaje do szkoły, no i kolacji. Raczej w takim przypadku już nie skupiamy się na tym, żeby jednak jeszcze dokarmić dziecko, bo może nie pojadło sobie na tym szkolnym obiedzie, tylko jednak zaufać, że gdzieś tam te zmiany w stołówkach szkolnych też mają zadanie takie, aby te dzieci były jednak prawidłowo odżywione.
0: Gdyby mogła Panią prosić o taki krótki przepis, jak zwykle zresztą w naszej audycji, o takie pełnowartościowe śniadanie, no właśnie, co dziecko powinno zjeść, już Pani powiedziała, że lepiej, żeby zjadło w domu niż w szkole, czy po drodze gdzieś, czyli co powinno zjeść w domu, żeby mieć tę energię na cały dzień?
1: No na pewno zaproponowałabym tutaj jajka. Jajka są fajnym produktem, które na pewno też będzie sycić na dłużej. U dzieci różnego rodzaju placuszki na przykład, czy to z dodatkiem jakiegoś banana, czy to zaproponowane na przykład jakieś placuszki z dodatkiem ciecierzycy, czyli tych roślin strączkowych. No lepiej zdecydowanie jest cokolwiek zdrowego, pełnowartościowego, nawet zwykłe kanapki, najzwyklejsze kanapki podać jednak dziecku w domu niż rzucać hasło, masz tutaj dyszkę, coś sobie kup, bo no takie są mechanizmy, jednak te przerwy szkolne też tym się charakteryzują, że my na szybko biegniemy, nie ma za bardzo czasu zjeść, tylko jednak dzieci wybiorą coś, co mogą zjeść sobie na szybko.
0: Jeżeli to będzie syte i pełnowartościowe śniadanie, to dziecko nie będzie szukało słodkich przekąsek w szkolnym sklepiku.
1: Dokładnie tak. Tak by było najfajniej, żeby jednak to dziecko zjadło ten posiłek w domu.
0: I jeżeli dotrwa do tego pełnowartościowego i dobrego, smacznego obiadu w szkole, to co potem w domu, co na kolację takie dziecko powinno zjeść?
1: Generalnie fajnie by było, aby też w tej diecie, nawet jeżeli dziecko będzie miało gdzieś tam dostęp do tych zarówno roślinnych źródeł białka, czy tam mięsa w obiedzie, żeby pojawiło się one gdzieś tam w drugiej części dnia, więc jak najbardziej jakaś sałatka, jakaś kanapka, ryba. Jest to też dobre rozwiązanie, którego gdzieś tam właśnie w stołówkach szkolnych może brakować.
0: A jest gdzieś przestrzeń na słodycze, jakiś przysmak, jakiś smakołek ulubiony?
1: Jak najbardziej. Sytuacja wygląda tak, że my nie możemy całkowicie wykluczać tych słodyczy w diecie dziecka, ale tutaj właśnie zadaniem rodziców jest to, aby postawić gdzieś granice. Raz na czas, jak najbardziej, ale nie na co dzień, ponieważ nie są to produkty, które dzieci powinny spożywać na co dzień.
0: Raz na czas? Co pani miała na myśli?
1: No, raz na parę dni. Zawsze gdzieś tam w domu takie zasady powinny być, że raz na czas coś możemy zjeść, ale pod warunkiem, że nie na co dzień.
0: Gdyby miała pani wskazać rodzicom tylko trzy rzeczy, które warto zmienić już dzisiaj w diecie dziecka, to co by to było?
1: No właśnie w ramach takiego apelu do rodziców na pewno podkreśliłabym to, że jednak te nawyki żywieniowe my kształtujemy w domu i my nie możemy właśnie dzieci winić za to, że te nawyki są nieprawidłowe. Na pewno zwróciłabym uwagę na tą wodę, aby to woda była podstawowym napojem, który się pojawia w diecie dziecka. Na pewno zwróciłabym uwagę na to, żeby pojawiały się w diecie te świeże owoce, z racji tego, że owoce też uczą dzieci, że my słodkiego smaku nie musimy uzyskać jedynie jedząc słodycze, jedynie pijąc słodkie napoje, tylko że słodki smak również zawierają takie najprostsze właśnie owoce. No i przede wszystkim na maksa, drodzy rodzice, ograniczajmy jednak tą żywność wysoko przetworzoną, tą, w której my tak naprawdę w środku nie do końca nigdy nie wiemy, co siedzi. Dieta dziecka nie będzie idealna, szczególnie właśnie na tym takim etapie, kiedy dziecko zaczyna samodzielnie podejmować te decyzje zakupowe, ale edukacja żywieniowa w domu to jest kwestia, której nie można zaniedbać. Z racji tego, że my na dzień dzisiejszy wiemy, że te złe nawyki żywieniowe prowadzą do występowania nadmiernej masy ciała u dzieci. To z kolei idzie w parze z powstawaniem chorób metabolicznych, na które niestety umiera coraz więcej ludzi na świecie i to warto podkreślić, że w coraz młodszym wieku.
0: Miejmy nadzieję, że tego pokolenia te choroby już dotyczyć nie będą, pod warunkiem oczywiście, że zmienią nawyki żywieniowe, że wszyscy zmienimy nawyki żywieniowe. Zdrowia Państwu życzymy, a Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dietetyk Katarzyna Wojta z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie była gościem dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
0: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
2: To była audycja powtórkowa.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.